0: I kwestionuje prawo do ich rozpowszechniania, dom aukcyjny szacuje, że kolekcja może osiągnąć cenę nawet 1 600 000 funtów.
1: O czym z Londynu donosił nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
2: Jaka będzie pogoda?
1: Koniec lata. Synoptycy zapowiadają początek złotej polskiej jesieni. Po upalnym początku tygodnia czekają nas chłodniejsze dni. Co dokładnie czeka nas dziś w pogodzie, sprawdzał nasz reporter Michał Krasoń.
3: Na zachodzie i w centrum może popadać, a na wschodzie będzie pochmurno. Termometry pokażą od 18 stopni w Białymstoku do 20 w Poznaniu. Zapytałem Dorotę Pacochę z IMGW, czy możemy jeszcze w tym roku liczyć na choć chwilę lata.
4: Ja zdecydowanie wyciągnęłam już czapkę. Te wartości temperatury kilkanaście do 20 stopni Celsjusza w przyszłym tygodniu będą dominować.
3: A noce w przyszłym tygodniu będą już naprawdę chłodne. Miejscami temperatura może spaść do zaledwie 6 stopni na plusie.
1: Krótko mówiąc, lato odpuszcza, a na najbliższe dni jesień przejmuje stery. Pamiętajcie więc o witaminie C. Na koniec tego wydania wracamy do programu Sprawdzam. Czy w sprawie afery Zonda Krypto powinna powstać komisja śledcza? Między innymi o to Krzysztof Ziemiec pytał swoich gości. Byli nimi Maciej Konieczny, poseł partii Razem oraz Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej.
5: Podpisaliśmy się pod projektem komisji śledczej, chociaż no przyznam, że jestem świadom wad tego rozwiązania i tego, że te komisje śledcze też są bardzo upolitycznione i niekoniecznie doskonale spełniają swoją rolę, ale tu mamy do czynienia z sytuacją lobbingu politycznego. Mamy do czynienia z posłami Konfederacji, PiSu, Suwerennej Polski, którzy po prostu uzyskiwali korzyści majątkowe czy fundacje z nimi związane w zamian za konkretne rozwiązania prawne. Jest to korupcja polityczna i ona także w tym wymiarze dobrze, jeżeli byłaby wyjaśniona, ale to jest oczywiste, że to jest afera Konfederacji i Przemysława Wiplera, to jest afera PiSu i posła Moskala, no to jest afera Suwerennej Polski i finansowania tej partii, więc pod tym względem myślę, że ta komisja śledcza by się przydała.
6: Powołacie taką komisję?
7: Przede wszystkim wszystkie instytucje państwa w tej sprawie działają. Prokuratorskie śledztwo zostało wszczęte w kwietniu, mimo tego, że kilkakrotnie za czasów Ziobry w sprawie Zonda Krypto czy BitBeja było umarzane, więc prokuratura działa. Służby dokonują zatrzymań, sądy potwierdzają zasadność aresztów tymczasowych. Wczoraj przeszukanie również w domu agenta CBA, który był pośrednikiem między oszustami a środowiskiem prawicy. Wie pan, to jest wielkie oszustwo. To jest oszustwo na wielką skalę również, ale to zgadzam się z panem posłem. To jest afera prawicy, ale to także był test na sprzedajność i gotowość do właśnie takich działań lobbystycznych. PiS tego testu nie zdał, a dodatkowo rozprowadzający był agent CBA, który dokładnie wiedział, gdzie są słabostki PiSu, którzy ludzie są podatni na sprzedajność. Od sprzedajności do zdrady jest bardzo niewielka droga.
6: W interesie grupy rządzącej, tak, obozu
7: władzy. Nie, panie rektorze, ponieważ w tej sprawie działają służby, w tej sprawie potrzebne są również rozwiązania i wprowadzenie do polskiego porządku prawnego regulacji MiCA i mówię o tym jako poseł do Parlamentu Europejskiego. Polska jest ostatnim krajem, który nie ma wskazanej instytucji nadzorującej rynek kryptowalut w swoim kraju.
5: Pełna zgoda co do konieczności regulacji. Co do działań prokuratury, no to mamy jednak dość kuriozalną sytuację, w którym obrońcą głównego oskarżonego jest radykał z Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych, znany sam uciekł przed prokuraturą za granicę i prokuratura już zależna od nowej władzy w sposób bardzo wątpliwy umorzyła śledztwa wobec niego i teraz on jest obrońcą głównego oskarżonego, a prokuratura wbrew obietnicom rządu dalej nie jest rozdzielona od ministerstwa, więc niestety dużo lepiej by było, gdyby sam ten proces dochodzenia przez prokuraturę i ten aspekt państwowy, prawny tego był, nie był tak upolityczniony przez władzę. A jeszcze jedno, a propos lobbingu, nie możemy jednak zapominać, że mamy też sprawę posła Wojciecha Króla, wobec którego prokuratura europejska stawia bardzo poważne zarzuty, że właściwie otworzył sklepik z przysługami dla biznesu za korzyści majątkowe, czy to drogi samochód posła Koalicji Obywatelskiej, czy dom, czy też perspektywę 3-milionowej łapówki, niszczy dowody i niestety no i Koalicja Obywatelska i Nowa Lewica, czyli Polska 2050 zagłosowała przeciwko zastosowaniu aresztu wobec posła Króla.
7: Zabiegałem o obecność Polski w prokuraturze europejskiej. Dzięki tej obecności wyjaśniane są sprawy afery NCBR, afery Adama Bielana, afery RARS, afery Mateusza Morawieckiego.
6: Ale tu mówimy o pośle waszej formacji.
7: I również pojawił się pojawiła się problematyczna sytuacja związana z posłem, który został pozbawiony funkcji w Koalicji Obywatelskiej, który został wyrzucony z klubu i który będzie musiał tę sprawę wyjaśniać nie nam, być może nie opinii publicznej, ale po prostu śledczym, którzy, europejskim śledczym, którzy robią swoją robotę.
6: Zaczęliśmy od bezpieczeństwa, skończymy też na bezpieczeństwie, ale troszkę inaczej zapytam prowokacyjnie, bo ktoś to słuchał faktów, o 8.30 dowiedział się, że za kilka miesięcy, może tygodni dowiemy się, co dalej ze stałymi bazami NATO w Polsce, być może będą dwie. Ale zapytam panów, czy nas na to stać, bo minister Bejda ujawnił tutaj kilka dni temu w tym studiu, że budowa takiej bazy to jest 10-12 miliardów złotych, a to jest dokładnie tyle, ile brakuje w budżecie NFZ-u na przyszły rok.
5: I przeważnie różnie są zasady dotyczące tych baz uregulowane. Nie zawsze kraj przyjmujący ponosi te koszty w takim wymiarze, jak ma ponieść Polska. Moja wątpliwość dotyczy tego, na ile to jest stabilne rozwiązanie. Jeżeli te bazy w Polsce będą, to bezpośrednio w średnim okresie z pewnością zwiększa nasze bezpieczeństwo. Natomiast jeżeli patrzymy na strategię Stanów Zjednoczonych, wycofania się z Europy, większego zaangażowania w Teatrze Pacyfiku, to pytanie, na ile to rozwiązanie jest trwałe, a na ile nie byłoby rozsądnie inwestować przede wszystkim w niezależność europejską, we współpracę europejską w zakresie obronności. Stąd też pełna zgoda, że te narzędzia, o których mówił europoseł Szczerba, są bardzo potrzebne, jeżeli chodzi o finansowanie europejskich zbrojeń, jeżeli chodzi o koordynację na poziomie europejskim. Te rzeczy nie są oczywiście, nie są sprzeczne, ale w większym stopniu powinniśmy inwestować w niezależność.
7: Ja uważam, że stała baza w Polsce to inwestycja w nasze bezpieczeństwo. Warto ten koszt ponieść. Prezydenci amerykańscy się zmieniają. Za chwilę wybory w listopadzie do kongresu. Też może być zmiana wiatru i zmiana warty.
6: Wiatru tak, bo warty to dopiero za jakiś czas.
7: To zobaczymy. Natomiast tak, jestem za stałą bazą amerykańską.
6: Pytanie, czy nas stać, bo to jest duży wydatek, jak
7: absolutnie
6: mówiłem.
7: Nas stać, jest to policzone.
6: Może Amerykanie
7: mamy
6: powinni
7: lokalizację,
6: przynajmniej część kosztów.
7: Mamy lokalizację, mamy przygotowanie, potrafimy to zrobić.
6: A gdzie? Już wiemy, gdzie będzie?
7: No i oczywiście będą to regiony zachodnie.
6: Będą dwie, czy jedna? Ma pan jakieś przecieki?
7: Jest kilka propozycji, Amerykanie w tej chwili je wizytują, więc to oni zdecydują ostatecznie w porozumieniu z polskim rządem.
1: Tak mówili Krzysztofowi Ziemcowi w programie Sprawdzam Maciej Konieczny z Partii Razem oraz Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej. Całego programu możecie posłuchać w sieci. Znajdziecie go na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Za chwilę na zegarach w całej Polsce wybije trzecia, zatem czas na nowe fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Policjanci będą przesłuchiwać uczniów i świadków, żeby ustalić dokładny przebieg incydentu ze snusami w jednej z gdyńskich szkół średnich. Rosja kontynuuje ataki z powietrza, celem ponownie Odessa w południowej Ukrainie. Zaczynamy jednak od ostrzeżeń dla kierowców. To są fakty RMF FM o trzeciej. Uwaga, zmotoryzowani na A1 w Kujawsko-Pomorskiem. Osobówka uderzyła w barierki w Działowie. To na odcinku między węzłami Grudziądz i Lisewo. Lewy pas w kierunku Łodzi jest zablokowany. Do podobnego zdarzenia doszło na opolskim odcinku A4 między węzłami Kędzierzyn-Koźle i Strzelce Opolskie. W Nogowczycach zablokowany jest lewy pas w kierunku Katowic. Zachowajcie czujność. 5 piętnastolatków zażyło snusy w jednej z gdyńskich szkół średnich. 4 uczniów trafiło na badania do szpitala. Jak informuje gdyński magistrat, zdrowiu nastolatków nie zagraża niebezpieczeństwo. Co wiadomo o okolicznościach tego zdarzenia, powie reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
1: Policjanci otrzymali w czwartek zgłoszenie, że 5 uczniów może być pod wpływem niedozwolonych środków.
2: Funkcjonariusze ustalili, że uczniowie spożyli tak zwane snusy.
1: Mówi Aleksandra Olszewska z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni. Teraz policjanci ustalają, w jakich okolicznościach 15-latkowie je zażyli i skąd je w ogóle mieli.
2: Na miejsce zdarzenia skierowany został również przewodnik z psem tropiącym, który nie ujawnił substancji zakazanych.
1: W szkole odbyła się już rada pedagogiczna i zebrania z rodzicami poświęcone tej sprawie. Władze Gdyni zapewniają, że pozostają w stałym kontakcie z placówką.
3: Taki jest świat. Takie są fakty.
0: Rosyjskie wojska zaatakowały wieżowiec w Odessie. W nocy budynek został uszkodzony w wyniku rosyjskiego ostrzału, poinformował szef odeskiej administracji Serhii Łysak. Władze zaapelowały do mieszkańców, by pozostali w bezpiecznych miejscach. Jak podkreślono, zagrożenie nadal jest aktualne. Przypomnijmy, wczoraj w rosyjskich atakach na Odessę rannych zostało co najmniej 35 osób, w tym 5-miesięczne niemowlę. Chińskie zdjęcia satelitarne mogły pomóc Iranowi w przeprowadzeniu ataku, w którym w lipcu zginęli amerykańscy żołnierze stacjonujący w Jordanii. To ustalenia dziennika Wall Street Journal. Z artykułem zapoznał się korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
4: Iran miał otrzymać fotografie zarówno przed atakiem, jak już i po nim. 17 lipca pociski balistyczne uderzyły w koszary. Zginęło 3 amerykańskich żołnierzy, 4 zostało rannych. Waszyngton nie oskarża władz w Pekinie o bezpośredni udział w przygotowaniu ataku, bo Donaldowi Trumpowi zależy na polepszeniu relacji z Chinami. Jednak teraz, gdy o sprawie dowiadują się zwykli Amerykanie, już na Biały Dom spływa krytyka. Wiadomo, że o zdjęciach była rozmowa kanałami dyplomatycznymi. Pekin zaprzecza i domaga się dowodów. Sprawa może dodatkowo zaostrzyć relacje USA-Chiny przed planowanym spotkaniem Trumpa z Xi. Jest jeszcze inna sprawa, która komplikuje relacje. Chiny poinformowały USA, że odwołają planowane na 24 września spotkanie, szczyt przywódców obu państw, jeśli do tego czasu Waszyngton zatwierdzi sprzedaż nowej broni Tajwanowi. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: I w faktach wracamy teraz do Polski. Kamienica przy Pomorskiej 2, miejsce, przez które w czasie wojny przeszli aresztowani przez gestapo krakowscy konspiratorzy, dziś działa tu miejsce pamięci. W ten weekend Muzeum Krakowa organizuje Dni Pamięci Ofiar Gestapo. Jedno z wydarzeń przypomni historię Józefy Machajmikowej, działaczki podziemia.
5: Bohaterskiej kobiecie aresztowanej przez gestapo, okrutnie torturowanej i w Krakowie, i w Zakopanem, ostatecznie straciła życie w więzieniu Montelupi. Kobieta o nieprawdopodobnej energii, bardzo dobrze zorganizowana, można powiedzieć, że była takim szefem sztabu takiej organizacji konspiracyjnej, która nazywała się Tajna Organizacja Wojskowa. Nikogo nie wydała, mimo tych bardzo brutalnych tortur.
0: Opisuje Tomasz Stachów, kierownik oddziału Pomorska Muzeum Krakowa. W poniedziałek Muzeum Krakowa oraz IPN zapraszają uczniów krakowskich szkół w wieku od 13 do 19 lat na grę miejską. Ostatnie tygodnie to był wymagający czas dla Mikołaja Marczyka i Szymona Gospodarczyka. Nasza rajdowa załoga zajęła 3. miejsce w rajdzie Polski, później 4. w rajdzie Barum w Czechach, a ostatnio ponownie 3. w rajdzie rozgrywanym w Walii. To wszystko były rundy Mistrzostw Europy. O tej części sezonu z Mikołajem Marczykiem porozmawiał Patryk Serwański.
6: Wakacje za nami to był czas, w którym Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk startowali w bardzo wielu imprezach w rundach Mistrzostw Europy. Dużo się działo, więc można powiedzieć, że to były bardzo pracowity letni czas. Mikołaj Marczyk razem ze mną. Dzień dobry.
7: Cześć Patryk, witam Państwa bardzo serdecznie.
6: Gdybyś miał podsumować te ostatnie starty, bo ewidentnie można powiedzieć, patrząc tylko na wyniki, że w tym sezonie rozkręcasz się, że tak powiem, i chyba powolutku możesz czuć jakiś optymizm. Ostatnio trzecie miejsce w Walii w kolejnej rundzie Mistrzostw Europy. I zastanawiam się, czy ty po ostatnich wynikach jesteś usatysfakcjonowany, tak generalnie rzecz biorąc?
7: No myślę, że analizując trzy rajdy, w których ostatnio startowaliśmy, czyli nasz domowy rajd polski, gdzie zajęliśmy trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej, następnie rajd Barum i teraz rajd Walii, to był dobry poziom sportowy, który reprezentowaliśmy. Ta druga połowa sezonu była dużo bardziej taka adekwatna do formy, której od nas oczekuje, niż początek sezonu, który był mniej udany i to rzutuje też w klasyfikacji całego sezonu do dzisiaj. Myślę, że sportowo nawiązywaliśmy do najlepszych momentów zeszłego mistrzowskiego sezonu. Rajd Barum, który można powiedzieć, że paradoksalnie zajęliśmy najniższą pozycję z tych trzech startów, bo zabrakło nam trochę do podium, to był myślę, że jeden z najlepszych rajdów asfaltowych w naszej historii. To zawsze trudny teren, a tym razem byliśmy konkurencyjni od startu do mety. Jestem zadowolony z tego, co reprezentowaliśmy, aczkolwiek to były takie dla mnie trzy rajdy, które wygenerowały pewne obciążenie takie psychiczne, ze względu na to, że przez wiele lat nigdy nie mieliśmy sytuacji, że dojeżdżamy do wypadków rajdowych na trasach, a tu tak dość nieprawdopodobnie złożyło się, że w trzech rajdach braliśmy udział w takiej akcji ratunkowo-pomocniczej dla trzech załóg, które miały wypadki tuż przed nami. Więc jak sobie analizuję takie zmęczenie psychiczne na mecie każdego z tych rajdów, ono było dość wysokie, bo te obrazy, które miałem, ta procedura, w której brałem udział, myślę, że nie była dla mnie pomijalna sportowo, bo jedno zazwyczaj skupiamy się na tym, jak urywać dziesiąte części sekundy, a zapominamy, a na pewno nie oglądamy na żywo, jak z dużym niebezpieczeństwem wiąże się nasz sport.
6: Zastanawiam się, jak patrzysz na te ostatnie wyniki w kontekście całego sezonu, mówisz, że trochę początek sezonu rzutuje na sytuację. Jesteś obrońcą tytułu Mistrza Europy, czy aktualnym Mistrzem Europy za to, co wydarzyło się w poprzednim roku. Teraz już wiemy, że tego tytułu nie uda się obronić, ale jest walka o wicemistrzostwo. I czy to w jakimś sensie możesz powiedzieć, że spełnia jakiś minimum twoich sportowych ambicji? Bo wiadomo, każdy jedzie po to, żeby wygrywać, ale czy dla Mistrza Europy w kolejnym roku szansa na wicemistrzostwo to jest już coś, co powiesz, okej, to nie jest super, ale to nie jest też jakiś zły wynik, tak? Czy jednak oczekiwałbyś od siebie czegoś więcej?
7: Jest we mnie na pewno sportowa złość, bo niezależnie jakbym oddalał od siebie te myśli o konkretnym wyniku, to jako mistrz Europy, znając ten teren, te trasy, oczekiwałem od siebie walki o Mistrzostwo Europy. Jesteśmy w tej chwili przed ostatnią rundą i walczymy o wicemistrzostwo Europy z Andreą Mabellinim wraz z jego pilotką Virginią i to są nasi konkurenci z ostatniego sezonu, gdzie jesteśmy w bardzo podobnej sytuacji, tylko że w zeszłym roku walczyliśmy o Mistrzostwo Europy, a teraz jest to walka o wicemistrzostwo. Wiąże się to z tym, że mistrzem Europy tegorocznym został Teemu Suninen, kierowca fabryczny WRC, który wykazywał się po prostu lepszą jazdą niż te nasze dwie załogi, które walczą w tej chwili o wicemistrzostwo. I z jednej strony jest niedosyt, a z drugiej strony wiem, że poziom sportowy przez nas, przeze mnie i Szymona w tym roku nie został podniesiony, ale jest utrzymany. A to, że w rywalizacji jest to walka nie o mistrzostwo, a wicemistrzostwo, to łączy się z pewnym ułożeniem rywalizacji w danym sezonie. I często oczywiście kibice tego nie zauważają, natomiast są lata, w których ta obsada jest mocniejsza i są te lata, w których łatwiej o tytuł. I tak było w przypadku zeszłorocznym, gdzie walczyliśmy, można powiedzieć, z zawodnikami podobnego poziomu i doświadczenia do nas. Natomiast w tych latach, gdy czasami do Mistrzostw Europy przyjeżdżają zawodnicy prosto z WRC, tak jak w przyszłości tym mistrzem Europy zostawał Andreas Mikkelsen, Hayden Paddon, czyli zawodnicy z taką historią naprawdę na wysokim poziomie WRC, to jest to bardzo zawsze trudne do rywalizacji, więc jest złość sportowa co do tego wyniku, jak sobie o tym myślę, a z drugiej strony wiem dobrze, że utrzymujemy podobny poziom jazdy, natomiast taka jest akurat stawka w tym roku.
6: Powinieneś wymagać od siebie tego, żeby jednak, skoro ten poziom jest, mówisz, podobny, tak? W zeszłym roku dał mistrzostwo, teraz już wiemy, że go nie da z uwagi na warunki, o których mówisz, ale czy jednak nie oczekiwałbyś od siebie i od Szymona, czy od was jako od załogi, żeby jednak w tym roku był chociaż minimalny progres? Mówisz, że utrzymało się to, co było. Czy jednak nie powinno być o ten stopień, pół stopnia troszkę lepiej, żebyś miał takiego poczucia, że jest pewien progres?
7: Myślę, że to jest bardzo słuszna uwaga, która wymaga trochę dokładniejszej i precyzyjnej analizy. Myślę, że było to tak, że w początkowej fazie sezonu ten nasz poziom zanurkował poniżej tego, co prezentowaliśmy w zeszłym roku. Wiązało się to ze zdarzeniem, które może się wydarzyć na rajdzie, czyli naszym wypadkiem na rajdzie Sierra Morena, gdzie to też działa na naszą poczucie własnej skuteczności i pewność i myślę, że rzutuje trochę w kolejnym jednym czy dwóch startach. Powiedziałbym o tym poziomie, że jest niejednorodny, bo widzę to w taki sposób, że pierwsze trzy rajdy były były poniżej poziomu z zeszłego roku. Potem rajd polski był na podobnym poziomie do tego, co reprezentowaliśmy rok temu. Natomiast to, co się wydarzyło na rajdzie Barum i na rajdzie Wali, oceniam, że widzę w tym pewien postęp względem zeszłego sezonu, czyli najwyższy nasz wynik w historii Barumki, czwarte miejsce z walką do samego końca o podium, a na tym czeskim terenie to już jest coś. Jechaliśmy naprawdę szybciej niż kiedykolwiek, a w Walii przed nami Chris Meek i Teemu Suninen, więc nie wstydzę się takiego podium, bo to podium na miarę WRC i dość wyraźna nasza przewaga, już nie pamiętam w tej chwili dokładnie ile, ale ponad 40 sekund nad resztą stawki od czwartego miejsca, więc takie zaznaczenie, że jesteśmy wyraźnie przed stawką Mistrzostw Europy, natomiast no, tracimy trochę do Mistrzostw Świata, więc powiedziałbym, że początek poniżej, a ta końcówka trochę lepsza. Oczywiście średnia wychodzi taka jak w twoim pytaniu, czy nie brakuje mi tego, żeby ten postęp był wyraźny, natomiast no, to jest sport, tam się dzieją różne rzeczy, zdarzenia i wpływają na ten nasz poziom sportowy, ale końcówka napawa mnie optymizmem. Zostawmy może to na rajd Portugalii, żeby ocenić w całości, czy ten delikatny postęp chociaż nastąpił.
6: To jest też ciekawe, co mówisz, bo ten wypadek na razie Sierra Morena nie był bardzo poważny w sensie tego, że coś wam się stało, coś wam zagrażało. On na pierwszy rzut oka wydawało się też, że właściwie będzie można być może kontynuować ten rajd i że ten samochód też nie jest tak bardzo zniszczony. Domyślam się, że nerwów było dużo, ale to jest ciekawe po prostu to, co mówisz w tym kontekście, że jednak rzutuje to na kolejne starty, mimo że nie wyglądało to tak groźnie, prawda? Że być może wyobrażamy sobie, że kiedy jest jakiś bardzo poważny wypadek, z którego wychodzicie rzeczywiście trochę oszołomieni, być może przestraszeni tym, co się stało, że to może już, że to powinno rzutować, tak? Tutaj mówimy o takim zdarzeniu, które nie wyglądało bardzo groźnie, więc to też jest ciekawy aspekt, o którym mówisz, że to jednak zawsze gdzieś się w głowie trochę odkłada.
7: Ja myślę, że to jest oczywiście respekt do takiego zdarzenia, gdzie ja mam świadomość, że gdy opuszczamy drogę, to występuje pewna losowość tego, co się zaraz wydarzy, czy ten wypadek będzie mały, czy bardzo niebezpieczny. To już jest trochę loteria w momencie, gdy popełniamy błąd, więc mam szacunek do każdego zdarzenia, gdzie się coś wydarzyło zdecydowanie poza to, co oczekiwałem, czy spodziewałem się na drodze. A druga perspektywa, no jest zawsze też taka strategiczno-taktyczna, czyli już ten rajd z małą ilością punktów ma się na koncie i trzeba punktować, żeby zawalczyć o wysoką pozycję, a to punktowanie to nie zawsze opiera się o rozwijanie i wyciskanie z siebie 110%, tylko taką rozgrywkę, a to trochę zaburza postępy i czas rozwoju, tak? Więc tu bym powiedział, że z jednej strony respekt do zdarzenia, a z drugiej, no, że trochę zaczynam mieć związane ręce strategicznie, chcąc dalej walczyć o to wicemistrzostwo w sytuacji, w której teraz jesteśmy.
6: Do rajdu, który będzie kończył sezon, jeszcze sporo czasu, ponad miesiąc tak naprawdę. Sportowe plany, czy będziesz już, masz jakiś pomysł, gdzie wystartujesz, żeby trochę zachować taką, powiem tak, taką rajdową czujność, ten flow, bo teraz tych startów było dużo, ale zakładam, że taka długa przerwa pewnie by wam nie służyła.
7: Tak, myślimy o dodatkowym starcie na Szutrze przed, ale jeszcze zobaczymy, jak te finalne przygotowania będą wyglądały.
0: Z Mikołajem Marczykiem rozmawiał Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. To wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o czwartej.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Poranne fakty RMF FM o 6:00 Karol Płaczkiewicz.
1: Witam, zapraszam. W polskiej przestrzeni powietrznej wciąż operują wojskowe samoloty. To efekt rosyjskich ataków na Ukrainę. Kolejarze pracują nad wznowieniem ruchu pociągów nad drugim torze linii kolejowej w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. W faktach wrócimy też do sprawy 4 piętnastolatków w Gdyni. Chłopcy po zażyciu snusów trafili do szpitala. Polskie lotnictwo wojskowe podniosło gotowość w związku z rosyjskimi dronami atakującymi Ukrainę. Dowództwo operacyjne poinformowało, że uruchomiono siły powietrzne oraz naziemne systemy obrony i rozpoznania. Około godziny 4:30 mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali alerty RCB. Wojsko podkreśla, że działania mają charakter prewencyjny i służą ochronie polskiej przestrzeni powietrznej. Sytuacja jest monitorowana na bieżąco. Zagrożenie dla naszego kraju ze strony Rosji jest realne, tak mówili zgodnie w RMF FM politycy z koalicji rządzącej i opozycji, ale to był jedyny punkt, w którym zgadzali się we wczorajszym programie Sprawdzam, eurodeputowany Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej i Maciej Konieczny z Partii Razem.
2: Za przygotowania do obrony odpowiedzialne jest państwo i państwo staje na głowie, żebyśmy na te sytuacje byli przygotowani.
1: Mówił Michał Szczerba, a Maciej Konieczny argumentował, że państwo powinno być bardziej aktywne w przygotowaniu społeczeństwa na ewentualny kryzys.
3: Jak się zachować w wypadku kryzysu? Takich działań poza testami syren specjalnie nie widać, więc mamy taką rozbieżność pomiędzy tą atmosferą bezpośredniego zagrożenia na dużą skalę, a brakiem działań państwa, żeby społeczeństwo do tego przygotować.
1: Cały program Krzysztofa Ziemca zatytułowany Sprawdzam jest na rmf24.pl. Kolejarze pracują nad wznowieniem ruchu pociągów nad drugim torze linii kolejowej w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Ubiegłej nocy został przywrócony ruch na pierwszym torze, ale z ograniczeniem prędkości. Te ograniczenia to konsekwencja tragicznego wypadku. W środę pociąg PKP Intercity zderzył się z ciężarówką, która wjechała na przejazd kolejowy. Mieszkańcy podkreślają, że na tym przejeździe widoczność jest ograniczona.
4: Tu, jak skręca się z głównej w prawo, ta strona od Radomia jest widoczna, ale ta w stronę Przysuchy, no to trzeba podjechać, żeby zobaczyć, czy coś jedzie, czy nie jedzie, czy pociąg jedzie, czy nie jedzie. Nie?
5: Jest to przejazd, który ma ograniczoną widoczność z prawej strony i nie ma tu znaku stop, czerwonego znaku stop, jest tylko znak stop na drodze namalowany i wyznacza on miejsce zatrzymania w momencie, kiedy sygnalizacja świetlna działa. Dla mnie na takim przejeździe on powinien być zabezpieczony i zaporami, i powinien również być znak stop. Nie jest to zadbane.
1: Mówili naszej reporterce Magdalenie Greinert mieszkańcy Sokolnik Suchych.
6: Poranne fakty RMF FM.
1: Policjanci będą przesłuchiwać uczniów i świadków, żeby ustalić dokładny przebieg incydentu ze snusami w jednej z gdyńskich szkół średnich. 4 piętnastolatków pojechało do szpitala, ale jak zapewnia gdyński magistrat, ich zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Czego policjanci będą się chcieli dowiedzieć, to wyjaśni wam trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
7: Przede wszystkim chcą ustalić, w jakich okolicznościach uczniowie zażyli snusy, skąd je mieli i czy w zdarzeniu brały udział także inne osoby. Wiadomo, że 4 piętnastolatków pojechało z rodzicami do szpitala na badania. Piąty wrócił do domu.
8: Na miejsce zdarzenia skierowany został również przewodnik z psem tropiącym, który nie ujawnił substancji zakazanych. Trwają w tym momencie ustalenia w tej sprawie.
7: Mówi Aleksandra Olszewska z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni. W szkole odbyła się już rada pedagogiczna i zebrania z rodzicami. Policja na ten moment nie przesądza, co dokładnie doprowadziło do całego zdarzenia. Te okoliczności mają wyjaśnić właśnie kolejne przesłuchania.
1: Jedyna wojskowa uczelnia medyczna w Polsce jest w Łodzi. Wczoraj 112 żołnierzy Wojskowej Akademii Medycznej zostało promowanych na oficerów. Przy tej uroczystości okazji dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka rozmawiała z rzecznikiem prasowym uczelni Adamem Stępką oraz bliskim nowo mianowanym oficerom i samymi żołnierzami.
9: Odrodzony wam, jak będzie wyglądał?
10: W pierwszym etapie kształtowania nowej uczelni otwierany jest kierunek ratownictwa medycznego. Kształcenie na kierunku wojskowo-lekarskim planowane jest w przyszłym roku.
9: Zakręciła się pani łezka wokół w czasie tej uroczystości?
11: Tak, a szczególnie jak już mogliśmy wejść i uściskać swoje dziecko, no to już było fantastycznie.
9: Wy jesteście pierwszymi, którzy znów otwierają tę nową historię WAM-u.
12: Czujemy się absolutnie wyjątkowo i bardzo wyróżnieni. Jest to dla nas ogromny zaszczyt, że właśnie na nas przypadł ten honor, że możemy być pierwszym rocznikiem WAM-u.
13: Nigdy cię nie zawiodę! Ojciec!
1: Nabór na wojskowe studia będzie dostępny dla wszystkich maturzystów, nie tylko tych, którzy uczyli się w klasach mundurowych. Kolejne fakty punktualnie o 7:00. Na nie już teraz zapraszam w imieniu Magdaleny Wojtoń.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: dawna to wiem.
1: W RMF 24 Wrocław, czas na program O tym mówi Wrocław, Rafał Jędraszek. Zaczynamy, a zaczynamy tematem, któremu wciąż towarzyszą emocje. Chodzi o zmiany w organizacji ruchu dotyczące trzech wrocławskich ulic: Koreańskiej, Boiskowej i Ziemniaczanej. Przypomnijmy, początkowo jeden kierunek wprowadzono tam tylko na czas pobliskiego remontu. Później urzędnicy uznali, że rozwiązanie zostanie na stałe. A z początkiem września, po spotkaniu, nawet burzliwym można powiedzieć, mieszkańców Brochowa i okolicznych miejscowości, urzędnicy jednak postanowili przywrócić na osiedlu ruch dwukierunkowy.
2: Miało być tymczasowe. Piszecie co innego, robicie co innego.
3: Zostaliśmy oszukani przede wszystkim.
4: Na Koreańskiej, Boiskowej i Ziemniaczanej tak przywracamy ruch dwukierunkowy, czyli taki, jaki istniał przed wprowadzeniem tej jednokierunkowości. No dlatego, że no, słyszymy głosy mieszkańców. Też to spotkanie pokazuje bardzo dobrze, że mniej więcej, choćby nawet w tym gronie ludzi zainteresowanych tą historią, 10% jest za pozostawieniem tej jednokierunkowości, 90%, żeby to jednak było dwukierunkowe. Rzeczywiście jest tak, że Koreańska jest ulicą za wąską, bez wątpienia. Nie jest ulicą taką do tranzytu, natomiast nie ma też na razie innego rozwiązania. Także do momentu zbudowania ulicy Libańskiej, która będzie pełniła taką rolę ulicy zbiorczej, do końca 27 roku tak wygląda z planów miasta. Te drogi będą dwukierunkowe, kiedy powstanie Libańska, czyli będzie taki jakby alternatywny dojazd do centrum Wrocławia i z centrum Wrocławia wtedy będziemy uspokajać ten ruch tutaj na Koreańskiej, Boiskowej, Ziemniaczanej.
1: Zapewnił Tomasz Sikora z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego Wrocławia. Ta deklaracja uspokoiła nieco mieszkańców, z którymi rozmawiała reporterka RMF 24 Wrocław Paulina Niedźwiedzińska.
5: Oczywiście, że na plus.
6: Jak to wpływało na Pani życie, kiedy ta ulica była jednokierunkowa?
5: Utrudniała przede wszystkim dostęp do najbliższego sklepu, do przychodni, do jakichkolwiek innych kontaktów sąsiedzkich, których mamy tutaj przyjaciół, czy na Bieńkowicach, czy na Brochowie, żeby pojechać i żeby wrócić. Rekomendowaną drogą, w momencie, kiedy jeszcze Zacharzyce były zamknięte, musieliśmy wracać przez Jagodno, no to się troszkę mijało z celem. Więc uważam, że ta zmiana, ten powrót do starego jest jak najbardziej uzasadniony.
7: Wrócić do starego, a rzeczywiście zbudować normalny wjazd i wyjazd z tego osiedla, z tego miasta.
6: Opłacało się walczyć.
7: No, oczywiście, to bardzo przyjemne spotkanie, aż miło jest być na takim spotkaniu, tak bym powiedział.
8: Wszyscy osiągnęliśmy to, o co nam chodziło. Ludzie zostali skłóceni między sobą, zupełnie niepotrzebnie. No, teraz doszliśmy do tego, czego wszyscy oczekiwali.
5: W momencie, jak zamknęli nam tą drogę, zaczęto nas dzielić. Bardzo niefajne dyskusje toczyły się w internecie. Obrażanie nas, że mieszkamy w polu kapusty, że jesteśmy turystami, gdzie ja mam rodzinę, jestem związana z Wrocławiem od wielu pokoleń, tak? Zamieszkałam tu w Iwinach i mam się czuć gorsza? No, w żadnym wypadku.
9: To przede wszystkim bezpieczeństwo. No, tutaj nie ma przejść dla pieszych, mało progów zwalniających.
10: Wolę dwukierunkową, ale kierowcy nie przestrzegają żadnej zasad. Nie śmieją się z tych banerów, że Koreańska to nie tranzyt, czy jedź 30 na godzinę. Mnie tutaj kiedyś potrącił samochód na Koreańskiej, jechałam rowerem i potrącił mnie właśnie samochód. Mieszkam tu przy końcu Koreańskiej od ponad 50, w 75 roku tutaj przyszłam mieszkać i tutaj jak było do tej pory, tak jest, a to tak nie może być.
1: Tak czy inaczej, infrastruktura drogowa w tych okolicach ulega zmianie, trwają bowiem remonty wiaduktów i skrzyżowania. Przypomnijmy, w miniony weekend rozpoczął się kolejny etap praca, to oznacza kolejne zmiany w organizacji ruchu na ulicach Gazowej i Karwińskiej. Ta pierwsza została otwarta, natomiast zamknięta Karwińska w rejonie wiaduktu i skrzyżowania. Dojazd do firm, magazynów i parkingu Park and Ride przy Karwińskiej jest możliwy jedynie od strony ulic Krakowskiej i Nieopolskiej. Fragment prowadzący do Gazowej i Mościckiego został zablokowany, a ruch na Gazowej i Mościckiego odbywa się wahadłowo. Zmiany objęły również miejską komunikację. Inaczej kursują autobusy linii 114, 125 i 245, a dodatkowe kursy linii 133 na trasie Brochów-Jagodno zawieszono. Przebudowa skrzyżowania i remont wiaduktów mają zakończyć się do końca tego roku. Koszt inwestycji wyniesie blisko 15 milionów złotych.
0: RMF24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Słuchacie programu O tym mówi Wrocław. W nim kolejny temat, który sporo emocji budzi, zwłaszcza wśród kilkunastu przedsiębiorców z wrocławskiego rynku. Dokładnie 17, którym miasto naliczyło aż łącznie 700 tysięcy złotych kary za niezlikwidowanie ogródków restauracyjnych. Jak mówi Michał Gus z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego, te ogródki zostały postawione nielegalnie.
1: Obowiązek zdobycia wszystkich pozwoleń na wystawienie ogródka. Mówimy tu między innymi o zgodzie od konserwatora zabytków. Każdy przedsiębiorca ma załatwić we własnym zakresie i jeżeli tych pozwoleń nie ma skompletowanych, nie ma prawa wystawić ogródka. Jest grupa przedsiębiorców, która wystawiła swoje ogródki mimo braku takiej zgody konserwatorskiej, co było oczywistym naruszeniem postanowień umowy. Według stanu na początek sierpnia, bo nie mamy jeszcze zaktualizowanych liczb, to było 700 tysięcy złotych naliczeń, z tego wpłynęło niecałe 200 tysięcy, co jasno wskazuje na to, że jest pewna grupa restauratorów, która tych naliczanych kar nie płaci, co nie znaczy, że miasto Wrocław poprzez swoje jednostki nie podejmie prób, żeby te środki ściągnąć, ponieważ one wynikają po prostu z umów. Bezumowne zajmowanie takiej przestrzeni to jest 6 zł za metr kwadratowy za każdy dzień.
2: I w jaki sposób miasto będzie egzekwować płacenie tych kar? Będzie komornik?
1: No nie chcę w tej chwili mówić, natomiast naszym podstawowym celem jest doprowadzenie do tego, żeby ogródki były zgodne z prawem.
0: Przedsiębiorcy nie zamierzają jednak odpuszczać. Zbigniew Andrzej Dobek ze Stowarzyszenia Nasz Rynek, właściciel jednej z restauracji, zapowiada walkę w sądzie.
3: Z dnia na dzień zostaliśmy postawieni przed faktem tego typu, że zamiast naszych 20-letnich, 30-letnich ogródków mieliśmy postawić zupełnie inne. Więc to nie jest niechęć, tylko w marcu już stały te nasze ogródki, które od 20 lat stały każdego roku i ta sytuacja z likwidacją polega wyłącznie tylko na tym, że no jest sezon, no i my musimy handlować. My nie mamy czasu teraz na różnego rodzaju wygłupy, że jakiś niepoważny urzędnik sobie coś tam wymyśla. My utrzymujemy pracowników, ludzi. Cała sprawa jest aktualnie w sądzie. Wyłącznie w ciągu lata jesteśmy w stanie cokolwiek zarobić, żeby zimą się utrzymać. Każda zmiana, każdy rodzaj ruchu, który tutaj jest wykonywany, no może spowodować katastrofalne skutki dla nas, dla po prostu mieszkańców Wrocławia, bo my jesteśmy mieszkańcami Wrocławia. Te ogródki, które zostały, to jest właściwie ten stary trzon, który tutaj od lat handluje. Nie wiem, czy już wszyscy to zauważają, ale jesteśmy wypierani przez różnego rodzaju franczyzy, przez rzeczy, które w ogóle nie powinny mieć w ogóle miejsca w rynku. I tutaj widać pełną rolę miasta, która hołubi tego typu rzeczom, bo nas, starych restauratorów, osoby, które 30 lat pracowały na to, że aktualnie mamy Michelina, że ktoś zauważył tą gastronomię wrocławską, no bo to by my byliśmy tą podbudową, no jesteśmy po prostu niszczeni.
0: Dodał w rozmowie z reporterką RMF24 Pauliną Niedźwiedzińską Zbigniew Andrzej Dobek, właściciel jednej z wrocławskich restauracji i przedstawiciel Stowarzyszenia Nasz Rynek. W programie O tym mówi Wrocław zmieniamy temat. Miasto ma dokładniej weryfikować głosowanie w ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego. To efekt nieprawidłowości, do których doszło w zeszłym roku. Wtedy zanotowano wielokrotne wykorzystanie tego samego adresu IP. Dużą powtarzalność danych osobowych i wiele najprawdopodobniej fałszywych głosów osób w przedziale wiekowym 90-99 lat. Co się ma zmienić? O tym opowiada RMF24 Wrocław Adrian Staniszewski, wiceprezes Miejskiej Spółki Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej.
4: W tym roku uszczelniamy w 100% weryfikację osób biorących udział w głosowaniu. Jeżeli chodzi o tą formę elektroniczną, tutaj zaproponujemy mieszkańcom możliwość potwierdzenia swojego głosu za pomocą platformy login.gov.pl, a to jest m.in. możliwość potwierdzenia głosu za pomocą mObywatela, profilu zaufanego, konta w banku, ale także dowodu z wersją elektroniczną.
2: Spodziewacie się, że tych głosów jednak będzie mniej? No jednak to będzie trochę bardziej skomplikowane.
4: Jeżeli chodzi o liczbę głosów ogólnie w głosowaniach różnych budżetach obywatelskich w Polsce, to ta liczba niestety od lat spada. Natomiast wiąże się to z tym, iż ogólnie potrzeby zgłaszane przez mieszkańców już się teraz mocniej nasysają. Także tak czy inaczej ten proces spadku zainteresowania głosowaniem trwa. Natomiast tak, zdajemy sobie sprawę z tego, że dla tej części osób, które nie mogą potwierdzić głosu online, ta forma stacjonarna może być lekko uciążliwa i tutaj spodziewamy się jakichś spadków.
0: A dodajmy, że w tym roku na realizację wrocławskiego budżetu obywatelskiego przeznaczono rekordowe 39 milionów złotych. Głosowanie odbędzie się od 18 września do 12 października.
5: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: W RMF 24 Wrocław program O tym mówi Wrocław i raz jeszcze wracamy w nim do tematu WBO. Tegoroczna edycja wrocławskiego budżetu obywatelskiego ma być rekordowa, do tego z nowymi zasadami głosowania. Już 18 września wystartuje właśnie głosowanie, a wrocławski budżet obywatelski to przecież okazja, by w mieście powstały m.in. nowe boiska, place zabaw czy zieleńce. W tym roku, jak już wiecie z naszej anteny, prowadzono jednak ściślejszą weryfikację oddawanych głosów. Magdalena Wdowia-Kurbańczyk, dyrektorka Departamentu Spraw Społecznych Wrocławskiego Magistratu, obawia się, że dodatkowe formalności mogą negatywnie wpłynąć na frekwencję i zaangażowanie wrocławian.
1: Jest taka obawa z naszej strony, że przez to, że będzie trzeba zweryfikować, to być może dla kogoś się wyda na początek to trudne, ale i tutaj jakby cała kampania będzie informowała o tym, że to nie jest trudne, natomiast po co to robimy? No po to, żeby właśnie zminimalizować to, co się zadziało w zeszłym roku, czyli tak naprawdę, żeby zwiększyć zaufanie mieszkańców, ponieważ w zeszłym roku po tych anomaliach głosowaniu było poddawane, czy to w ogóle ma sens budżet obywatelski, głosowanie w budżecie obywatelskim, skoro ktoś z jednego IP może oddać 400 głosów, nie wiem, w ciągu jednej godziny i to nocnej w określonej grupie wiekowej. W związku z tym te wszystkie narzędzia mają prowadzić do tego, żeby zwiększyć zaufanie do tego głosowania i tutaj chcemy bardzo mocno mieszkańców o tym informować, że teraz na pewno te wszystkie głosy, które będą oddane, to one będą faktycznie istniejące, realne, oddane głosy, że nie ma takiej możliwości, żeby ktoś chciał ominąć system, czy próbować tutaj jakichś wytrychów i oddać nieważne głosy, może nie nieważne, przepraszam, no niewiarygodne, nierzetelne głosy za kogoś, więc tutaj mam nadzieję, że to zwiększy zaufanie do tego budżetu obywatelskiego i mimo wszystko mieszkańcy tym chętniej będą głosowali, pomimo tego, że będą musieli ten jeden krok więcej wykonać, czyli zweryfikować tą swoją tożsamość. Wydaje się, że nie ma takiej możliwości, żeby ktoś nie mógł z jakichś powodu oddać tego głosu, bo łącznie z tymi mobilnymi punktami naprawdę staraliśmy się, żeby każdy miał dostęp i każdy mógł zagłosować. No w zeszłym roku, jak Państwo pamiętacie, były anomalie w głosowaniu. Zostało oddane bardzo duża ilość głosów o określonych godzinach z jednego adresu IP, tak? Czy jakby to było, podważało w ogóle wiarygodność tego głosowania. Tam było około ponad 200 głosów oddanych w grupie wiekowej między 90 a 100 lat o określonych godzinach wieczornych. Stąd, żeby zwiększyć tą wiarygodność i zaufanie mieszkańców do tego głosowania i żeby mieli pewność, że głosują, to nie będzie głos, który zginie być może w całym tłumie głosów oddanych pewnie niewłaściwie. Stąd ta zwiększona wierzytelność czy konieczność weryfikacji swojej tożsamości, żeby wszyscy mieli pewność, że to głosowanie będzie, nie będzie możliwości oddania za kogoś głosu, czyli być może iluś tam setek głosów oddanych po prostu przez jedną osobę. Sprawę zeszłorocznego głosowania, ta sprawa jest prowadzona przez odpowiednie służby, nie znamy jeszcze wyników tej sprawy.
0: Ale zostawiając za sobą przeszłość i te sprawy odpowiednim służbom, skupiając się na teraźniejszości, zachęcamy, głosujcie w tegorocznej edycji wrocławskiego budżetu obywatelskiego, będziecie mogli to zrobić już od najbliższego piątku. A teraz zmieniamy temat. Tylko w sierpniu ponad 4,5 tysiąca osób zastrzegło swój numer PESEL stacjonarnie we wrocławskich urzędach. Jak mówi nam Janina Nowak, kierowniczka działu ewidencji ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich Magistratu, w kolejkach ustawiali się głównie seniorzy, którzy nie korzystają z aplikacji mObywatel.
2: Po ujawnieniu informacji o wycieku danych zaobserwowaliśmy ogromne zainteresowanie zastrzeżeniem numeru PESEL we Wrocławiu. Dla porównania mogę podać, że w zwykłym miesiącu, biorę tutaj lipiec, było to tylko 290 zastrzeżeń numerów PESEL, czyli przyszło do nas 290 mieszkańców Wrocławia. Natomiast już w pierwszych dniach sierpnia po ujawnieniu tej informacji zarejestrowaliśmy 2,5 tysiąca. To są pierwsze dni sierpnia. Cały sierpień to było ponad 4,5 tysiąca rejestracji. Dalej mamy osoby, które przychodzą, ale już nie są to tak wielkie liczby. Mówimy o osobach, które być może nie mają dostępu, nie korzystają, łatwiej może było przyjść, albo po prostu są wykluczone cyfrowo. My informujemy, że w życiu codziennym, w sprawach urzędowych nie jest to przeszkoda do realizacji swoich spraw. Czyli jest w mieszkańcach Wrocławia ta świadomość, jak mam uchronić, co mam zrobić dla bezpieczeństwa moich danych. Potrzebuję skorzystać z jakichś innych usług, gdzie jest potrzebny, żeby ten numer PESEL przykład był niezastrzeżony, wracam do organu albo robię to cyfrowo, potem znowu robię zastrzeżenie.
0: Pamiętajcie, jeśli nie we wrocławskim urzędzie, to numer PESEL możecie zastrzec w rządowej aplikacji mObywatel, która dostępna jest na smartfony.
3: Radio RMF

0: programie O tym mówi Wrocław, wyjątkowa uroczystość, bo kolejny wrocławski tramwaj otrzymał nowego patrona. Nadano mu imię Andrzeja Markowskiego. Andrzej Markowski to postać wyjątkowo zasłużona dla kultury muzycznej naszego miasta. Wybitny dyrygent, kompozytor, dyrektor Filharmonii Wrocławskiej w latach 1965-68, twórca i pierwszy dyrektor artystyczny słynnego Międzynarodowego Festiwalu Wrocławia Cantans, jednego z najważniejszych wydarzeń muzycznych w Europie Środkowej, które od ponad 6 dekad stanowi wizytówkę Wrocławia. A na uroczystości nadania tramwajowi nowego patrona był nasz reporter Maciej Sas, który rozmawiał z prezesem wrocławskiego MPK Witoldem Woźnym.
1: Kolejna znamienita postać z Wrocławia została patronem jednego z wrocławskich tramwajów.
2: Znamienita, a i też trudno o lepszy dzień, jak dzień inauguracji kolejnego festiwalu Wrocławia Cantans, z którego pan Andrzej Markowski był pomysłodawcą, twórcą i przez pierwsze lata dyrektorem artystycznym. No cieszymy się bardzo, bo to znamienita postać tak w historii Wrocławia, ale też w historii kultury naszego miasta, ale też Polski i świata. Cieszymy się bardzo, że od dzisiaj ten tramwaj będzie przemierzał ulicę Wrocławia.
1: Czy ten tramwaj w jakiś sposób będzie też muzycznie wyróżniał się wśród innych modelusów Gamma? Coś będzie w środku, na przykład jakiś sygnał związany z NFM-em chociażby?
2: O tym możemy pomyśleć, natomiast na pewno w środku na pokładzie znajdą się informacje o samym panu Andrzeju Markowskim, o jego dorobku, o jego twórczości. Jednocześnie z uwagi na to, że my nie chcemy przypisywać tramwajów do jednej konkretnej linii, będzie on jeździł po całym Wrocławiu, natomiast o takim dźwięku zapowiedzi pomyślimy.
1: Mamy już 20 tramwajów z patronami. Państwo zapewne myślicie o kolejnych. Coś już jest na oku, na uchu?
2: Tak, ta lista patronów jest przygotowana. Ona jest dość duża, natomiast zawsze staramy się wybierać naprzemiennie osoby z grona kultury, kwestii społecznych, sportowców. Ta lista jest ułożona. Jeszcze w tym roku na pewno jedno nadanie patrona, ale niech będę jeszcze zdradzał tej osoby.
1: To niech pan tylko zdradzi krótko, czy poza modelusami Gamma patronów będą miały też inne modele, no chociażby PES.
2: Nie mówimy nie.
0: Podczas uroczystości Maciejowi Sasowi udało porozmawiać się także z Małgorzatą Markowską, córką wybitnego dyrygenta i kompozytora.
1: Dla pani to chyba bardzo specjalna chwila, bo widzę po pani twarzy.
3: Bardzo wzruszające. Wzruszające.
1: To ma znaczenie widzieć tramwaj imienia swojego ojca na ulicach
3: miasta? No właśnie, dochodząc do tego tramwaju, zakręciły mi się łzy.
1: Tak? A jest pani uśmiechnięta, czyli to piękna chwila.
3: A nie, to są tak, ale to jest już moja natura. Ale ja już przyjechałam tutaj właśnie 62 lata temu z moim ojcem, także dla mnie Wrocławia Cantans jest moją siostrą.
1: Można powiedzieć bliźniaczką trochę.
3: Dziękuję. Dziękuję, nie będę tego prostować oczywiście, co pan powiedział.
0: Także wrocławianie i turyści mają okazję jeździć kolejnym wyjątkowym tramwajem, ale na tory wyjechał niedawno także inny skład. To tramwaj bezpieczeństwa, którego kolorowa okleina przypomina pasażerom o najważniejszych zasadach bezpiecznego korzystania z transportu publicznego. Na tramwaju widnieją hasła zachęcające m.in. do zdejmowania plecaka przed wejściem do pojazdu, zachowania ostrożności przy wysiadaniu na jezdnię, nieblokowania drzwi i niekorzystania z telefonu na przejściu dla pieszych. Przypomniano także, by ustępować pierwszeństwa wysiadającym, nie wysiadać po sygnale oraz informować motorniczego w przypadku zagubienia się. Akcja rozpoczęła się już wraz z początkiem roku szkolnego. Wówczas przed wybranymi szkołami podstawowymi pojawiły się ekipy miejskiego przewoźnika, które rozdawały materiały edukacyjne, ulotki, naklejki oraz gadżety szkolne, takie jak plany lekcji czy zeszyty. Na 26 września natomiast zaplanowano rodzinny piknik pod hasłem Bezpiecznie do szkoły. Wszystko odbywać się będzie na zajezdni autobusowej przy Obornickiej 131. Z tej okazji 5 autobusów zostanie ozdobionych specjalnymi motywami i hasłami promującymi bezpieczeństwo. O tej imprezie z pewnością będziemy jeszcze mówić na antenie RMF 24 Wrocław. A z programem O tym mówi Wrocław wrócimy już w kolejnej godzinie przy okazji tematu tramwaju imienia Andrzeja Markowskiego i wspomnianego festiwalu Wrocławia Cantans. Tegorocznej edycji, która właśnie się kończy, opowiemy o innym ciekawym wydarzeniu kulturalnym, jakie rozpoczęło się w stolicy Dolnego Śląska na początku września, ale potrwa jeszcze do początku października. To Festiwal Opery Współczesnej. Do usłyszenia w RMF 24 Wrocław już za kilkanaście minut.
4: RMF 24.

0: want stars. We want smart people.
1: Wszyscy ludzie Trumpa. W każdy poniedziałek po 17 w radiu RMF 24 Andrzej Kochut sprawdza najbliższe otoczenie prezydenta USA.
2: Dlaczego Donald Trump tak zaciekle walczy z mapą, skąd u prezydenta chęć do zmiany ustalonych geograficznych nazw?
1: Wszystkie odcinki podcastu znajdziesz na rmfon.pl i na kanale RMF 24 na YouTubie.
3: I'm going to be impeached. They're going to impeach me.
4: Ogłoszenie RMF 24. Reklama.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
8: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
7: Z PSB zawsze się da.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: A, czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest. Jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja.
11: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
13: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
14: Ty, ale akcja!
13: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
14: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Po reklamie.

0: dzisiaj wysłane do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia, a syreny alarmowe obudziły mieszkańców powiatów włodawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, Chełma, chełmskiego i krasnostawskiego. W faktach reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, na Lubelszczyźnie do działań ruszyli także strażacy i policjanci. Co się działo?
1: O poranku do służb trafiały zgłoszenia o niepokojących odgłosach na Lubelszczyźnie. Służby pojechały do dwóch miejscowości. Jak usłyszałem od strażaków, poszukiwania źródeł tego dźwięku trwały w Szczecinie, w powiecie kraśnickim oraz w Stojeszynie Pierwszym w powiecie janowskim. Tam działania już się zakończyły, niczego nie znaleziono. Zgodnie z ustaleniami funkcjonariuszy, odgłosy pochodziły od manewrujących w tej okolicy myśliwców, które najprawdopodobniej w czasie wykonywania zadań przekroczyły barierę dźwięku.
0: Pożar w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie w Kujawsko-Pomorskim. Ogień pojawił się tam przed północą. Fakty w tej sprawie sprawdza nasz reporter Stanisław Pawłowski. Staszku, jak duże są straty i czy komenda może normalnie działać?
2: Jak usłyszałem od strażaków, jednostka nie straciła tak zwanej zdolności bojowej, a strażacy są gotowi do wyjazdu do każdego zgłoszenia, bo ogień nie objął części budynku, gdzie jest sprzęt gaśniczy i stanowisko kierowania. Spaliła się natomiast część dachu, uszkodzona została też elewacja czy świetlica. W akcji brało udział w sumie 12 zastępów Straży Pożarnej, w tym dyżurujący strażacy w Radziejowie, ale wsparcie przyjechało też spoza powiatu, m.in. z Torunia. Nikomu nic się nie stało, przyczynę pożaru ustalą służby.
0: Ruch wahadłowy na Krajowej 79 w pobliżu Wyszogrodu. Tam samochód uderzył w barierę. Na trasie Sandomierz-Kraków policja kieruje ruchem. Drugi mecz i drugie pewne zwycięstwo polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni w Sofii wygrali z Izraelem. Nie stracili ani jednego seta, informuje nasz dziennikarz sportowy Patryk Serwański.
3: Miało być zwycięstwo i było, miało być niezbyt wymagająco i tak też było. Nikola Grbicz dał zagrać niemal wszystkim powołanym zawodnikom. Izrael mógł pochwalić się co najwyżej pojedynczymi dobrymi akcjami. Polacy kontrolowali całkowicie to, co działo się na parkiecie. Ogólne wrażenie? Dla naszej drużyny mecz jak mocny trening.
4: Dziś jest tam trochę tej racji, może to czasem brzmi jakoś lekceważąco, ale mamy bardzo wysoki poziom na treningach. Na pewno dużo więcej, powiedzmy, gdzieś tam zgrania dałoby trenowanie 6-6, ale to są też ważne mecze. Do każdego podchodzimy z szacunkiem, nieważne kto gra przeciwko nam.
3: Podsumował Szymon Jakubiszak. Dzisiaj o 18:00 zmierzymy się z Macedonią Północną i to ponownie będzie mecz, w którym Polska jest zdecydowanym faworytem.
0: Relacje z tego meczu, jak zawsze, w RMF FM, a pierwsze o poranku wydanie faktów sportowych już za niecałą godzinę.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Radio RMF 24.
7: Zaczynamy niedzielny poranek, tu Radio RMF 24, u nas w Krakowie słonecznie, bezchmurne niebo, chociaż tutaj na południu mgły trochę utrudniają jazdę kierowcom, ale zupełnie inaczej jest na Ukrainie, tam zmasowany rosyjski atak i o tym będziemy mówić za moment. Tomasz Wereński, zapraszam.

0: Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: W Radiu RMF 24 wracamy do informacji, którą słyszeliście być może kilka minut temu w faktach. Chodzi o nocny, zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Jak podają ukraińskie siły zbrojne, Rosjanie zaatakowali ponad 450 dronów, użyli do tego ataku. Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 409 z nich. Jak podaje Ukrinform, w obwodzie chmielnickim doszło do pożaru jednej z firm po tym, jak na obiekt spadły szczątki spadającego drona. Rosjanie w nocy przeprowadzili też połączony atak rakietami i dronami na obwód Odeski. Uszkodzone zostały m.in. wieżowiec, a także domy. W kilku miejscach, jak podają lokalne władze, wybuchły pożary. Na razie nie ma informacji o ofiarach. Trwają akcje ratunkowe. Rosyjskie drony pojawiły się też w zachodniej części Ukrainy. W związku z tym Polska, jak mówiliśmy, poderwała myśliwce. Z kolei rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Jak informowaliśmy w faktach, w 6 powiatach województwa lubelskiego o poranku zawyły syreny alarmowe. Co ważne, dowództwo operacyjne zapewnia, że monitoruje sytuację.
2: Radio RMF 24.

0: Na zegarze 19 minut po 8 słuchacie porannego programu Radia RMF24. Demokraci nie wiedzą jeszcze, czy w listopadzie przejmą Izbę Reprezentantów, ale już przygotowują się do tego, co zrobią, no jeśli faktycznie wygrają wybory. Washington Post pisze, że planują serię śledztw dotyczących Donalda Trumpa, jego administracji, no i jego rodziny. No i my łączymy się z amerykańskim korespondentem Pawłem Żuchowskim. Pawle, czego mają dotyczyć te śledztwa?
1: Dzień dobry. Dziennik rozmawiał z kilkunastoma demokratycznymi kongresmenami i pracownikami komisji. Na liście są m.in. interesy rodziny Trumpów, prezydenckie ułaskawienia, polityka imigracyjna, przebudowa administracji federalnej, działania wobec politycznych przeciwników prezydenta i akta Epsteina. Jednym z głównych tematów mają być pieniądze. Demokraci chcą sprawdzić, w jaki sposób Trump i jego rodzina powiększają majątek podczas jego drugiej kadencji. Interesują ich m.in. kryptowaluty, zagraniczne transakcje oraz firmy powiązane z synami prezydenta, które inwestowały w przedsiębiorstwa otrzymujące później rządowe kontrakty albo korzystne decyzje administracji. Pod lupę mogą trafić także inwestycje samego Trumpa w Waszyngtonie, budowa nowej sali balowej przy Białym Domu, przejęcie kontroli nad Kennedy Center czy nieudany remont Reflecting Pool. Osobny pakiet śledztw ma dotyczyć polityki imigracyjnej, zatrzymań osób legalnie przebywających w Stanach Zjednoczonych i amerykańskich obywateli, zarzutów wobec funkcjonariuszy imigracyjnych, rosnącej liczby zgonów w ośrodkach detencyjnych oraz wydatków i kontraktów Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego. Ale jest jeden warunek. Demokraci muszą w listopadzie zdobyć większość w Izbie Reprezentantów. Dopiero wtedy przejmą kierowanie komisjami i związane z tym narzędzia prowadzenia dochodzeń. I wygląda na to, że Biały Dom traktuje ten scenariusz poważnie. Washington Post podaje, że urzędnicy administracji już byli instruowani, jak przygotować się na kontrolę Kongresu. Departament Sprawiedliwości przedstawił też argumenty prawne, które mogłyby utrudnić demokratom przesłuchiwanie doradców Trumpa i zdobywanie dokumentów. Biały Dom odpowiada, że demokraci nie mają programu poprawy życia Amerykanów, a zamiast tego chcą blokować administrację i bezpodstawnie atakować prezydenta. Czyli listopadowe wybory zdecydują nie tylko o tym, kto będzie miał większość w Kongresie. Jeśli demokraci przejmą Izbę Reprezentantów, Donald Trump może dostać Kongres, który przez następne 2 lata będzie zaglądał jego administracji znacznie głębiej w dokumenty. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: Bardzo dziękujemy, Pawle, za te relacje, a my w Radiu RMF24 za chwilę przeniesiemy się do Szwecji, bo tam głosują w wyborach parlamentarnych. Sondaże, no, wskazują na lewicową opozycję. Będziemy o tym za chwilę mówić.
2: Radio RMF24.
3: Reklama.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Pan Rębiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto poproszę.
9: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
12: Kto powiedział, że po zmroku jest czas na spanie? 3 października Wrocław na pewno szybko nie zaśnie. Nightwave powered by Decathlon to 5 albo 10 km po szybkiej, asfaltowej i atestowanej trasie. Pierwszy start lub kolejna życiówka? Sam decydujesz. Pierwszy weekend października upłynie pod znakiem biegania, muzyki i wydarzeń wokół miejskiej kultury biegania. Organizatorzy zapewnili masę atrakcji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Sprawdź na www.nightwave.pl.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
13: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź się ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. Po reklamie.
2: Tu Radio RMF 24.

W Radiu RMF 24 teraz Szwecja. Ponad 8 milionów Szwedów wybiera dziś 460 posłów do jednoizbowego parlamentu Riksdagu. Sondaże dają przewagę lewicowej opozycji, ale w ostatnich dniach różnica między lewicą a centroprawicą wyraźnie się zmniejszyła. Od 4 lat rządzi centroprawicowa koalicja premiera Ulfa Kristerssona, wspierana przez skrajnie prawicowych szwedzkich demokratów. Opozycję prowadzą socjaldemokraci z byłą premier Magdaleną Andersson na czele. Ponad 3 miliony osób zagłosowało już przedterminowo. Od 26 sierpnia o 21% więcej niż w 2022 roku. Eksperci spodziewają się w ogóle wysokiej frekwencji. Głównymi tematami kampanii były gospodarka i kwestie socjalne. Imigracja i przestępczość, no, ważne w poprzednich wyborach, tym razem zeszły na dalszy plan. Wygrana partia robotniczej z socjaldemokratów wraz z innymi ugrupowaniami lewicowymi może oznaczać podwyżkę podatków dla najbogatszych, nowy podatek od zysków banków oraz świadczenie chorobowe płatne od pierwszego, a nie jak to jest obecnie, drugiego dnia zwolnienia. Partia Andersson opowiada się za restrykcyjną polityką migracyjną, ale przez ostatnie 4 lata raczej krytykowała zaostrzenie przepisów w tej właśnie kwestii, no i głosowała w parlamencie przeciwko. Eksperci wskazują jednak, że możliwe konflikty programowe są możliwe między partiami lewicowymi. Jeśli wygra centroprawica, skrajnie prawicowi szwedzcy demokraci mają po raz pierwszy wejść do rządu i objąć ważne resorty, m.in. migracji i spraw wewnętrznych. Jedną z obietnic centroprawicowego bloku jest referendum w sprawie przyjęcia euro. To bardzo ciekawa informacja. W Szwecji nie obowiązuje cisza wyborcza.

0: Tu Radio RMF 24, nasz poranny program w kalendarzu 13 września. No a to oznacza, że w lasach pojawia się coraz więcej grzybów. Będziemy mieć dla Was teraz ważne rady. O czym pamiętać podczas właśnie wycieczek na grzybobranie? Jak bezpiecznie zbierać grzyby, bo to ważne. Czy to już nasz sport narodowy, niektórzy pytają. Na te pytania w Radiu RMF 24 odpowiada Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, a rozmawiał z nim nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat.
1: Pojawiają się już zdjęcia w internecie, niektórzy się już chyba nawet, tak można powiedzieć, starają ścigać na to, kto znajdzie więcej albo kto znajdzie większy okaz. Narodowy sport Polaków jesienny, grzybobranie, to już ten sezon?
2: Tak jest, teraz właśnie ten narodowy sport w wielkopolskich lasach, bo tutaj na pewno w naszym regionie tych grzybów w lasach przybyło, właśnie się rozpoczął i wielu tutaj mieszkańców do lasów się udaje i te grzyby poszukuje. Ważne, żeby to grzybobranie robić z głową, żeby po prostu pamiętać o kilku zasadach, żeby było bezpiecznie, żeby ta wyprawa do lasu była dla nas źródłem po prostu takiej radości, a nie jakiegoś niepotrzebnego stresu.
1: Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, bo samo wyjście do lasu wydaje nam się nic takiego. Znamy lasy, niektórzy mówią, że na pamięć, każdy wiedzą pod którym drzewem jaki grzyb wyrośnie, ale no właśnie, zwracać uwagę na to, gdzie idziemy, z kim idziemy, informować, nawet jeśli wychodzimy sami?
2: Dokładnie, tych kilka zasad powinniśmy pamiętać. Mamy technologię, która już wspiera nas, bo możemy, każdy z nas może pobrać sobie aplikację mobilny bank danych o lasach MBDL, czyli wiemy dzięki tej aplikacji, gdzie jesteśmy. A to cenna wiedza, ponieważ co roku strażnicy leśni wraz z policją znajdują osoby zaginione. Rok temu dzięki dronowi, który mamy z kamerą termowizyjną, udało się starszego pana w Nadysisie Przedborów przed zmierzchem znaleźć i uratować. Po prostu zabłądził w lesie i to co roku takie sytuacje mamy. Dlatego apelujemy o to, by się przygotować do tej wędrówki. Właśnie też nawet będąc na grzybach, nawet jak znamy ten las, nawet jak znamy każdego grzyba, który pod drzewem rośnie, warto mieć mapę, nawet w trybie offline. Warto poinformować, że się wybieramy. No i też ważny apel, jak udajemy się samochodem do lasu, by nie zastawiać wjazdów do lasów, bo zdarzało się też w latach ubiegłych, że służby ratunkowe nie mogły dojechać na czas, ponieważ auto blokowało wjazd do lasu.
0: Leśnicy apelują, byśmy zbierali te grzyby, których jesteśmy pewni. To jest kluczowa zasada. Jak się okazuje, sztuczna inteligencja nie zawsze może okazać się pomocna w rozpoznawaniu gatunków grzybów.
2: W Polsce mamy ponad 1000 grzybów, gatunków grzybów, które są jadalne, a przeciętny grzybiarz w Polsce może zna 4-5, także warto o tym pamiętać, by na grzyby, jak się wybieramy, zbierać tylko te grzyby, które znamy. Najlepiej wybrać się z osobą doświadczoną. AI oczywiście może nas wspierać, ale nie jest nieomylne i zdarzają się pomyłki. Szczególnie jak ktoś lubi zbierać młode grzyby, które dopiero co wychodzą ze ściółki leśnej, wtedy o pomyłkę jest najłatwiej, kiedy ten grzyb jeszcze nie jest rozwinięty. Takim charakterystycznym przykładem jest czubajka kania, czyli sowa, którą każdy z nas lubi. Ale uwaga, muchomor zielonawy w tym młodocianym stadium jest bardzo podobny do kani, która też wygląda w tym właśnie młodocianym stadium podobnie. Możemy się pomylić i się zatruć muchomorem, a to już może być dla nas śmiertelne zagrożenie.
0: Tłumaczy Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Ja myślę, że najlepiej to wziąć kogoś, kto naprawdę zna się na grzybach i będziemy bezpieczni. Uważajcie na siebie oczywiście, a za kilkanaście minut mamy fakty.

0: Reklama.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
2: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
1: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
5: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
9: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
8: Z PSB zawsze się da.
10: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
11: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
12: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
11: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.

0: Pan Rębiszewski?
1: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
2: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.
5: Na radiowych zegarach zbliża się godzina 9. Magdalena Wojtoń w pełnej gotowości. Zaczynamy fakty.
6: A w tych faktach najnowszy raport ze wschodu Polski. Myśliwce wciąż w powietrzu. W nocy RCB rozesłało alerty w związku ze zmasowanym rosyjskim atakiem na cele w Ukrainie. 2 lata mijają od powodzi na Dolnym Śląsku. Do Łodzi w nocy dotarła tarcza, która ma wywiercić tunel pod miastem. Ma prawie 8,5 metra średnicy i waży aż 145 ton. W faktach sportowych sukces naszych siatkarzy. Syreny alarmowe i niepokojące odgłosy obudziły dzisiaj mieszkańców części województwa lubelskiego. Alerty RCB około 4.15 zostały rozesłane na całej Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Rosjanie znów zaatakowali zachodnią część Ukrainy. W faktach ponownie dzisiaj reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, myśliwce wciąż są w powietrzu.
7: Tak, cały czas bronią naszej granicy. Nie obowiązują już jednak alerty, które rano obudziły mieszkańców części Lubelszczyzny, mówi Marcin Bubicz, rzecznik wojewody lubelskiego.
8: Zachodziło bezpośrednie zagrożenie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Służby wojewody lubelskiego wszczęły stosowną procedurę wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o bezpośrednim zagrożeniu atakiem z powietrza dla 6 powiatów. Były to powiaty włodawski, łęczyński, świdnicki, krasnostawski, Chełm oraz powiat chełmski.
7: W tych okolicach, o czym informowaliście nas przez gorącą linię RMF FM, słychać było także niepokojące odgłosy. Służby sprawdziły zgłoszenia w 2 miejscowościach, w powiecie kraśnickim i janowskim. Na miejscu niczego nie znaleziono, a odgłosy najprawdopodobniej pochodziły od manewrujących myśliwców, które przekroczyły barierę dźwięku.
6: Zniszczone domy, drogi i ogromny strach. 2 lata temu powódź zniszczyła m.in. okolice Kłodzka na Dolnym Śląsku. W faktach wracamy dzisiaj do tamtych wydarzeń, ale pytamy też o wnioski. Łączymy się z reporterką RMF FM Martyną Czerwińską. Martyno, jak 2 lata po powodzi wyglądają te tereny?
9: Na pewno coraz lepiej. Do tej pory rząd zaangażował ponad 11 miliardów złotych na pomoc. Odbudowano m.in. most przy ulicy Kościuszki w Kłodzku, czy ulicę Nadbrzeżną i boisko sportowe w Stroniu Śląskim. I są tego efekty, cieszy się burmistrz Stronia Dariusz Chromiec.
10: Turyści przyjeżdżają, zwiększa się ta ilość.
9: Wiele inwestycji jest jeszcze w toku. W Bardzie trwa budowa 40 domów dla powodzian, mówi burmistrz Marta Ptasińska.
11: Osoby, które zostały poszkodowane w powodzi, które do tej pory za każdym deszczem spoglądają z wielką trwogą w stronę rzeki, będą miały swoją słoneczną przystań, swoje bezpieczne miejsce na ziemi.
9: Lista zadań jest jeszcze jednak bardzo długa, dodaje wojewoda Anna Żabska.
12: To nie jest sprint, to jest maraton.
9: I o powrocie do normalności będziemy mogli powiedzieć dopiero za kilka lat.
6: Od godziny w Szwecji trwają wybory. Obywatele tego kraju wskażą przedstawicieli do jednoizbowego parlamentu. Sondaże wskazują na zwycięstwo lewicowej opozycji, ale w ostatnim tygodniu różnica między poparciem dla bloków prawicy i lewicy malała. Nadawca publiczny poda wyniki badań Exit Poll zaraz po zamknięciu lokali wyborczych o godzinie 20. W Łodzi jest już tarcza maszyny, która ma wywiercić pod miastem tunel dla kolei dużych prędkości. Ten ważny element przyjechał w nocy po 9 dniach podróży ze szczecińskiej stoczni Wulkan. Co będzie działo się dalej, o tym nasza łódzka dziennikarka Agnieszka Wyderka.
13: Prace przygotowawcze do rozpoczęcia drążenia tunelu potrwają jeszcze kilka miesięcy. Pierwsze metry tunelu dla kolei dużych prędkości pod Łodzią mają być wydrążone wiosną przyszłego roku. Inwestycja jest częścią tak zwanego kolejowego Y, który połączy Warszawę przez nowe lotnisko oraz Łódź z Wrocławiem i Poznaniem.
6: Oczywiście tę budowę będziemy śledzić, a kolejne fakty wracają za godzinę.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Od kolejnego zwycięstwa polskich siatkarzy w Mistrzostwach Europy Wojciech Marczyk rozpoczyna pierwsze dzisiaj fakty sportowe. Dzień dobry.
15: Dzień dobry. Biało-czerwoni, którzy bronią tytułu mistrzów Starego Kontynentu, pewnie i bez żadnych problemów, pokonali 3-0 Izrael. Dziś przed naszą reprezentacją kolejne starcie z o wiele słabszym rywalem, Macedonią Północną. Mimo że mecz o 18:00, to kadra ma jeszcze w planach trening. Wszystko jednak według sprawdzonego schematu z Memoriału Wagnera.
16: Rano siłownia, po południu gramy spotkania, ale no
0: możemy sobie na to pozwolić, bo jak daliśmy radę w takim systemie grać w Memorial z topowymi reprezentacjami, no to oczywiście z pełnym szacunkiem do Macedonii też możemy z takim rywalem taki system zastosować.
15: Mój przyjmujący naszej reprezentacji Kamil Semeniuk. Jelena Rybakina nie tylko zepchnęła Arynę Sabalenkę z pierwszego miejsca w rankingu tenisistek, ale pokonała też ją w finale wielkosztomowego US Open. Reprezentująca Kazachstan tenisistka wygrała finał w Nowym Jorku po trzech setach 4-6, 7-5, 2-6 i mimo, że to jej trzeci wygrany turniej wielkosztomowy, to sama nie mogła w to uwierzyć. Cóż, trudno znaleźć teraz słowa, szczerze mówiąc, nie spodziewałem się czegoś takiego przyjeżdżając tutaj. Wybaczcie, nie mogę znaleźć słów, żeby to opisać. Mówiła po finałowym meczu Rybakina, która jutro oficjalnie zostanie nową liderką rankingu WTA, a dziś w Nowym Jorku finał mężczyzn. Aleksander Zwieriew zmierzy się z Benem Shiltonem. W piłkarskiej ekstraklasie mamy nowego lidera, jest nim Górnik Zabrze, który wczoraj na własnym stadionie 2-1 pokonał Lecha Poznań. Obaj trenerzy po meczu byli zgodni, że było to zasłużone zwycięstwo gospodarzy.
16: Ja wiem, że wyrównany mecz, że nie były jakieś wielkie okazje. Przez cały mecz graliśmy na zwycięstwo po naszym wielkim błądzie. Straciliśmy tą bramkę.
15: Mówi Michał Gaszparik, trener Górnika. W pozostałych wczorajszych meczach Korona 2-1 pokonała we Wrocławiu Śląsk, a Zagłębie wygrało także 2-1 z GKS-em Katowice.
5: Poranny program w Radiu RMF 24. Mamy 13 dzień września, czyli już 2 tygodnie bez telefonów. W szkołach sprawdzimy, czy nauczyciele zauważają zmianę. Będą też wieści z Indonezji, tam utracono kontakt z promem. Z tej strony Tomasz Wryński. Dzień dobry.

0: Słuchacie Radia RMF 24. No to była rewolucja dziejowa, można powiedzieć, w szkołach. Zamiast zerkać w ekrany, młodzi ludzie coraz częściej rozmawiają ze sobą. To jest jedna z najbardziej pozytywnych zmian, jakie nauczyciele zauważają po wprowadzeniu zakazu używania telefonów w szkołach. Jak zaznaczają, budowanie relacji i zwykłe bycie ze sobą są młodym ludziom bardzo potrzebne. Nie zawsze jednak łatwo jest z dnia na dzień zmienić nawyk sięgania po telefon. Co w tym wszystkim jest najważniejsze? Mówi nam Maria Siladi, pedagog szkolny ze szkoły podstawowej nr 407 na warszawskim Bemowie.
1: Przede wszystkim to, żeby dzieci zaczęły ze sobą rozmawiać i nie uciekały w telefon. Tutaj myślę też o dzieciach, które na przykład są bardziej nieśmiałe i które uciekały, bo to była ich jedyna przestrzeń. Bardzo liczę na to, że otworzą się dzieci społecznie i że grupy społeczne, klasy zaczną faktycznie ze sobą współpracować, być i będziemy dostrzegać bardziej wszystkich uczniów jako część klasy.
2: Jak najprościej można w domu wytłumaczyć własnemu dziecku: mój drogi, moja droga, nie wolno tego telefonu wyjmować.
1: A ja myślę, że nie wytłumaczyć, tylko pokazać. Bo wie pani, bardzo wielu uczniów, gdy wchodzę na warsztaty dotyczące cyberbezpieczeństwa, cyberprzemocy czy higieny właśnie w cyberświecie, to uczniowie mi mówią: proszę pani, ale my to wiemy. Natomiast to mama mówi, że pracuje, a robi zakupy w telefonie, albo tata, który mówi, że wypełnia obowiązki zawodowe, a gra. I to jest ten czas, który rodzice mogliby dzieciom poświęcić. Więc ja, z mojej perspektywy, powinno to wyglądać tak, że my powinniśmy wszyscy nad tym się pochylić, zmienić sposób spędzania czasu też w domu z dziećmi i wtedy to będzie szczere, realne, że gdy będziemy mówić, że chcemy, aby ludzie ze sobą rozmawiali, aby spędzali czas, aby telefony nie zabierały nam zdrowej przestrzeni, to my musimy to pokazać i być też z dziećmi. Wytłumaczyć możemy zakazem, oczywiście oddziaływaniami wychowawczymi, karami statutowymi, tylko to nie zmieni motywacji ludzi i to nie wyposaży ich w dobre umiejętności na dalsze życie, a chyba tego najbardziej byśmy chcieli, żeby dzieci, które teraz uczą się u nas w szkole, były zdrowymi dorosłymi, ludźmi, którzy sobie poradzą ze stresem, którzy będą potrafili zdrowo iść przez życie.
2: Czyli chociaż u was w szkole koszyczków na telefony nie będzie, to w domu można byłoby taki koszyczek sobie postawić i solidarnie mama, tata, dziecko, brat, wszyscy odkładamy telefony i jesteśmy razem.
1: Powiem pani, że wiele lat temu czytałam wywiad z Katarzyną Herman, aktorką, i ona coś takiego wprowadziła i cała rodzina do tego się dostosowywała. Na komódce przy wejściu do mieszkania był taki koszyczek. Ja to próbowałam wprowadzać u siebie w domu. Trochę z tego skorzystaliśmy. Faktycznie odkładamy. Moje córki, które już są prawie dorosłymi osobami, mają aplikację, na przykład, w którym sadzą drzewa za czas, podczas którego nie używają telefonu i radzą sobie w ten sposób, ale też uczą się regulować i coraz częściej mówią, że telefon zabiera im to, co jest dobre właśnie.
0: Z Marią Siladi rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. A czy uczniowie rzeczywiście odkładają smartfony? To jest pytanie. O to będziemy ich pytać dziś w Radiu RMF 24. Koniecznie. Bądźcie blisko.

0: Słuchacie niedzielnego programu w Radiu RMF 24. Jesteśmy z wami, przypominamy, w internecie we Wrocławiu na 95.1 FM oraz w systemie DAB+. A teraz informacja, ważna informacja z Indonezji. Jedna osoba zginęła, 102 udało się uratować z uszkodzonego indonezyjskiego promu pasażerskiego na Morzu Jawajskim. Trwa akcja poszukiwawcza pozostałych 140 pasażerów. Na pokładzie promu Virgo Transport było w sumie 243 osoby. Statek stracił łączność, gdy znalazł się w trudnych warunkach pogodowych. Płynął z Surabaya do Banjarmasin na południu wyspy Borneo. Do akcji skierowano statki ratunkowe i śmigłowiec. Wszystkie jednostki znajdujące się w tej części Morza Jawajskiego zostały poproszone o wypatrywanie pasażerów. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną awarii. Jak podaje BBC, to kolejne w ostatnim czasie poważne zderzenie z udziałem promu w Indonezji. W zeszłym miesiącu w pożarze jednostki w pobliżu wyspy Madura zginęło 5 osób. Indonezja to jest archipelag ponad 17 tysięcy wysp, dlatego promy są jednym z podstawowych źródeł transportu. Agencja Reutera zaznacza jednak, że normy bezpieczeństwa nie zawsze są rygorystycznie egzekwowane, no, co niestety skutkuje stosunkowo wysokim wskaźnikiem wypadków.
1: Radio RMF 24.

Radio RMF 24 mamy dla was teraz najnowsze informacje po nocnym rosyjskim ataku na Ukrainę. Rzecznik Nadburzańskiego Oddziału Straży Granicznej major Dariusz Sienicki potwierdził nam przed chwilą, że w Ukrainie w odległości około 800 metrów od przejścia granicznego Drohusk-Jagodzin dron uderzył w ciężarówkę. Taką informację polskie służby otrzymały od Ukraińców. Dodał jednak, że przejście graniczne w Drohusku działa już normalnie. Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o rosyjskim ataku powietrznym na terytorium Ukrainy i operowaniu polskiego lotnictwa otrzymali, przypomnę, po czwartej mieszkańcy województwa lubelskiego i podkarpackiego. W 6 powiatach na Lubelszczyźnie, włodawskim, łęczyńskim, świdnickim, Chełmie, chełmskim, krasnostawskim zawyły syreny alarmowe. Około 9 RCB podało w komunikacie, że zakończył się atak na obszarze Ukrainy i nie ma już też zagrożenia na polskim terytorium.

0: W Radiu RMF24 mamy dla was jeszcze więcej informacji. Szczecińscy seniorzy przechodzą szkolenie, aby nie dać się oszukać w internecie lub przez telefon. Na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym odbyło się już pierwsze spotkanie w ramach programu Świadomy Senior, Bezpieczny Senior. O szczegółach nasza reporterka Anna Pałamar.
1: To było pierwsze, ale nie jedyne takie spotkanie, podczas którego seniorzy ze Szczecina mogli poznać swoje prawa i nauczyć się, jak nie dać się oszustom. Dowiadywali się m.in. o najnowszych metodach przestępców na wyciąganie z nich informacji, pieniędzy albo danych osobowych. Seniorzy, z którymi rozmawiałam przed wejściem na salę, mówili mi, że te próby oszustw spotykają ich regularnie. Najczęściej są to próby wyłudzenia danych albo pieniędzy przez telefon i sami albo padli kiedyś ofiarą takich zdarzeń, albo znają kogoś, kogo takie coś spotkało.
2: Przyszłam, żeby posłuchać o bezpieczeństwie seniorów. Posłucham i na pewno to pomoże w tych trudnych czasach.
1: Teraz tych oszustw, tych nowych metod jest coraz więcej, są coraz bardziej skuteczne. Spotkała się z tym pani jakoś bezpośrednio?
2: Telefony bywają, także ja urywam takie rozmowy szybciutko i traktuję jako spam, bo to wiadomo, lepiej nie odbierać. Także no jest ta akcja tych złych ludzi wszędzie obecna i dlatego musimy się strzec.
3: Czytam sporo i interesuję się właśnie taką profilaktyką antyoszukańczą.
4: Sama jestem już seniorem. Jestem ciekawa, co powinien wiedzieć senior.
1: A spotkała się pani z takimi oszustwami?
4: Tak, finansowymi. Próbowa naciągać staruszków, to jest fakt. Sama to przerabiałam, więc wiem, że to wcale nie jest takie łatwe. Byłam w szoku, jeżeli chodzi o presję psychiczną. Wykorzystują to naprawdę w sposób idealny.
5: Jeśli chodzi o telefon, to jak pamiętam, bardzo szybko się ta dyskusja toczy w taki sposób, żeby zastraszyć tego klienta. Jeśli ktoś jest nieodporny, to myślę, że bardzo łatwo daje się nabrać.
1: Jakie metody oszustw są teraz popularne wśród przestępców, mówiła mi młodsza aspirant Danuta Ofianewska z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.
6: Dzwonią bukmacherzy, którzy oferują bardzo intratne transakcje finansowe, wzbogacenie się, tak, podwojenie, potrojenie swoich środków oszczędnościowych i przez takie właśnie wyrafinowane rozmowy najczęściej zachęcają właśnie do inwestycji i to jest takie powszechne, tak? My bardzo chcemy się szybko wzbogacić łatwą drogą. Nie jest to łatwa droga, nigdy nie będzie, ale niestety to nam działa na zmysły nasze i jesteśmy na to najczęściej podatni. Metodą na blika, gdzie dostajemy informację, że nie opłaciliśmy do końca rachunku.
1: Próby oszustw warto zgłaszać na stronie cert.pl, a podejrzane SMS-y można też bezpłatnie przekazać na numer 8080.
0: I te niezwykle ważne informacje przekazała nasza reporterka Anna Pałamar. Bardzo dziękujemy, Aniu. A za 9 minut najnowsze wydanie Faktów w Radiu RMF24. Bądźcie koniecznie blisko.

0: Wykład otwarty w Radiu RMF 24.
1: Tu Krzysztof Urbaniak. Czas na kolejne fascynujące spotkanie z ludźmi nauki, którzy w prosty sposób wytłumaczą otaczający nas świat.
0: Już dziś po 18:00.
1: Moim gościem będzie profesor Agnieszka Sorokowska z Uniwersytetu Wrocławskiego, laureatka Nagrody Ignobla. Porozmawiamy, dlaczego każdy pachnie inaczej, a niektóre zapachy wydają się znajome.
0: Wykład otwarty w Radiu RMF 24. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
2: Ogłoszenie RMF 24. Reklama.
3: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już dziś o 20:25 w TVP1.
4: Kto powiedział, że po zmroku jest czas na spanie? 3 października Wrocław na pewno szybko nie zaśnie. Nightwave powered by Decathlon to 5 albo 10 km po szybkiej, asfaltowej i atestowanej trasie. Pierwszy start lub kolejna życiówka? Sam decydujesz. Pierwszy weekend października upłynie pod znakiem biegania, muzyki i wydarzeń wokół miejskiej kultury biegania. Organizatorzy zapewnili masę atrakcji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Sprawdź na www.nightwave.pl.
2: Po reklamie.
5: Na radiowych zegarach już prawie wybiła godzina 10:00. To czas oczywiście na fakty. Magdalena Wojtoń w pełnej gotowości.

0: Ponad 450 rosyjskich dronów zaatakowało minionej nocy Ukrainę, głównie zachodnią część kraju. Jeden z dronów miał uderzyć w ciężarówkę zaledwie 800 metrów od granicy z Polską. W faktach zbieramy najnowsze informacje i uspokajamy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alert dla Lubelszczyzny i Podkarpacia. W Bytomiu pożar i ewakuacja wielorodzinnego budynku. Rosyjski dron uderzył około 800 metrów od polskiej granicy. Takie informacje trafiły do Straży Granicznej. W związku z atakami na zachodnią część Ukrainy syreny obudziły dzisiaj część mieszkańców Lubelszczyzny. W faktach ponownie dzisiaj reporter RMF FM Michał Krasoń.
1: Kłaniam się.
0: Michale, co dokładnie wiadomo o tym uderzeniu?
1: Dron miał spaść niedaleko przejścia granicznego do Rochuskia Godzin. Takie informacje otrzymali polscy pogranicznicy. W ukraińskich mediach pojawiły się informacje, że uszkodzona została stacja benzynowa. Najnowsze doniesienia mówią jednak wyłącznie o ciężarówce. Rzecznik Nadburzeńskiego Oddziału Straży Granicznej, major Dariusz Sienicki, uspokaja.
2: W tym momencie wszystkie przejścia graniczne na terenie województwa lubelskiego funkcjonują normalnie, bez żadnych utrudnień. Żadne szczególne zdarzenia nie miały miejsca na terytorium polskich przejść granicznych.
1: Na terenie Polski nie znaleziono obecnie żadnych obiektów, które mogły przedostać się zza naszej wschodniej granicy. Po godzinie 9 do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało SMS-y z informacją o zakończeniu rosyjskiego ataku na Ukrainę i braku zagrożenia dla terytorium Polski.
0: Według danych ukraińskiej armii Rosjanie minionej nocy użyli do ataków m.in. ponad 450 dronów. Ich celem były głównie cele na zachodzie kraju. W obwodzie czernichowskim na północy Ukrainy alarm lotniczy trwa już ponad dobę. Nocny pożar w Bytomiu. Konieczna była ewakuacja lokatorów. Dwie rodziny noc spędziły poza domem. Marcin Buczek ze szczegółami. Dzień dobry, Marcinie. Gdzie pojawił się ogień?
3: To był pożar w mieszkaniu w dwupiętrowym budynku. Jak powiedział mi jeden ze strażaków, mogło tam również dojść do wybuchu gazu. Jeszcze przed przyjazdem strażaków 10 osób wyszło z mieszkań. Jedna z nich była poparzona. Zakończona nad ranem akcja gaszenia trwała około 3 godzin. Lokatorzy dwóch mieszkań ze względu na wewnętrzne uszkodzenia musieli noc spędzić u bliskich. Pozostali mogli wrócić do siebie. Na miejscu było 6 strażackich wozów.
0: Awantura wokół słów Donalda Trumpa. Amerykański prezydent kontynuuje dwudniową wizytę w Irlandii. Podczas konferencji prasowej wypowiedział się na temat przyszłości Zielonej Wyspy. Więcej na ten temat ma dla nas nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgana.
4: Z ust amerykańskiego prezydenta często padają kontrowersyjne słowa, ale tym razem powiedział coś, czego jego poprzednicy nigdy nie ośmielili się publicznie wyrazić. Chciałbym doczekać się zjednoczonej Irlandii. Mam przyjaciół po obu stronach i myślę, że w końcu to się stanie, powiedział Donald Trump, implikując w swojej wypowiedzi, że nie ma nic przeciwko odłączeniu się Irlandii Północnej od Wielkiej Brytanii i de facto rozpadzie Zjednoczonego Królestwa. W Londynie od razu zareagowano na te słowa. Biuro premiera na Downing Street potwierdziło oficjalne stanowisko rządu, że referendum w sprawie zjednoczenia Irlandii nie jest brane pod uwagę.
0: Republika Irlandii ze stolicą w Dublinie oddzielona jest granicą od Irlandii Północnej, która wraz z Anglią, Walią i Szkocją tworzy Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej ze stolicą w Londynie. A w kolejnych faktach połączymy się z naszym korespondentem w Waszyngtonie. On opowie o czarnych chmurach, które zbierają się nad głową Donalda Trumpa. Tutaj chodzi o śledztwa dotyczące prezydenta i jego rodziny.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: A dzisiaj w Ekstraklasie ligowy klasyk. Legia zagra z Widzewem i to spotkanie otwiera kolejne dzisiaj fakty sportowe, na które zaprasza Wojciech Marczyk. Dzień dobry.
6: Dzień dobry ponownie. A hitowe starcie będzie debiutem na ławce trenerskiej Widzewa dla Mateusza Stolarskiego. Nowy szkoleniowiec miał zaledwie 2 treningi, by przygotować swój zespół do spotkania w stolicy.
7: Mamy wiele atutów, aby spróbować rozegrać ten mecz po prostu na swoich zasadach i będziemy w tej grze ofensywnej również szukali małych przewag, które pozwolą nam mecz wygrać.
6: Mówił prowadzący Widzew trener Stolarski, a pierwszy gwizdek przy Łazienkowskiej o 17.30. Wcześniej w Szczecinie Pogoń zagra z Wieczystą, a Wisła Płock podejmie Krakowie. Klaudia Kaźmierska utrzymuje świetną formę na koniec sezonu. Polka, która niedawno poprawiła rekord kraju, wczoraj w Budapeszcie okazała się najlepsza w biegu na 1500 metrów w drugim dniu zawodów World Athletics Ultimate Championship.
8: Wiadomo, to nie są jeszcze oficjalne Mistrzostwa Świata, ale fajnie jest być w tej top 3, tak jak chciałam sobie do tej trójki dochodzić. pozwolić małymi krokami. Na pewno w tym roku odblokowałam się jeszcze bardziej mentalnie i wbrew pozorom fizycznie też.
6: Mówiła Klaudia Kazimierska, która za wygranie biegu zgarnęła premię w wysokości 150 tysięcy dolarów. Bartosz Zmarzlik nie jest już liderem klasyfikacji generalnej żużlowej Grand Prix. Polak, który broni tytułu mistrza świata, był piąty we wczorajszych zawodach w Wojens. Wygrał Robert Lambert, który został też nowym liderem cyklu. Ściganie z powodu silnych opadów deszczu zostało jednak przerwane przed ostatnimi biegami i za końcowe uznano wyniki po rundzie zasadniczej.
9: Szalony dzień generalnie. Też te warunki bardzo szybko się zmieniały. Pole startowe gdzieś tam momentami było dobrze, momentami było źle, jak to na żużlu bywa.
6: Podsumował wczorajsze ściganie w rozmowie z Eurosportem Bartosz Zmarzlik, a decydująca ostatnia runda Mistrzostw Świata za 2 tygodnie w Toruniu.
10: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.
11: Przed południe w Radiu RMF 24, już 5 minut po 10:00 ruszamy dalej. Gorąco na Bliskim Wschodzie i to gorąco militarnie. Irański statek ostrzelany w cieśninie Ormuz i o tym będziemy mówić za chwilę. A dziś wielkie sportowe emocje, finał męskiego US Open i kolejny mecz siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Ale zaczniemy od wspomnienia najtrudniejszej akcji polskich strażaków poza granicami naszego kraju. Z tej strony Tomasz Weryński, kłaniam się bardzo nisko i zapraszam. We'll be right back.

0: Słuchajcie, radia RMF24 w niedzielę o poranku. Wyjazd modułu GFFF do Hiszpanii był najtrudniejszą akcją, z jaką mierzyli się polscy strażacy poza granicami kraju. Tak zgodnie mówią uczestnicy pierwszej międzynarodowej konferencji. Pożary na terenach niezurbanizowanych. Problemy, wyzwania, możliwości. Moduł, o którym mówimy, to mobilny zespół Państwowej Straży Pożarnej przeznaczony do gaszenia pożarów lasów z ziemi bez użycia ciężkich pojazdów.
1: Jest to zarówno moja opinia, jak wielu innych osób, że był to może nie tyle co pierwszy taki pożar, co na pewno pierwsze takie działania, ponieważ były to pierwsze działania modułu GFFF, najświeższego modułu, jednego z najświeższych modułów w Państwowej Straży Pożarnej, który powstał w 2023 roku, więc stosunkowo niedawno. No i pierwsze działania poza granicami przy takich realnych działaniach dały nam taką solidną podstawę, żeby móc dalej rozwijać te zdolności i też były takim jakby podsumowaniem całego naszego 3-letniego okresu przygotowania, więc pojechaliśmy tam i potwierdziliśmy, że kierunek, który obraliśmy, jest kierunkiem dobrym. No i faktycznie te działania, które prowadziliśmy, należały do jednych z najcięższych, jakie dane mi było w życiu prowadzić.
0: Mówi kapitan Waldemar Wielgosz, dowódca modułu GFFF Poznań. Dzięki takim działaniom strażacy zauważają, jakie zmiany powinny zostać wprowadzone w Polskiej Straży Pożarnej.
1: Zmieniają się pożary, może niekoniecznie ta ilość pożarów, bo ona oczywiście w przyszłości może się zmniejszać. Natomiast to, co my widzimy, to fakt, że zmienia się dynamika pożarów, zmienia się ta spalona powierzchnia, intensywność tych pożarów, więc jakby takim głównym wnioskiem i też powodem, dlaczego utworzyliśmy moduł GFFF, było to, ponieważ widzimy, że ilość nie znaczy zawsze, więcej zasobów nie znaczy, że będzie nam łatwiej te pożary zwalczać. I właśnie dlatego moduł GFFF jest takim doskonałym przykładem, że grupa kilkunastu, kilkudziesięciu osób w odpowiednim miejscu i czasie potrafi zrobić naprawdę, naprawdę dobrą robotę.
0: Polski strażak to marka na zachodzie Europy, dodają eksperci, zwłaszcza jeśli chodzi o zwalczanie pożarów.
1: Często mówimy o gaszeniu pożarów, natomiast w mojej subiektywnej ocenie powinniśmy przejść albo być przygotowanym na to, że z gaszenia pożarów będziemy te pożary właśnie zwalczać. Mam tutaj na myśli fakt, że to pożar decyduje o tym, jak chce być zwalczany. Jak blisko możemy jego podejść i z jakimi narzędziami możemy go gasić. Więc bądźmy przygotowani w przyszłości na to, że nie każdy pożar pozwoli nam podejść do siebie, pozwoli podejść i zadziałać bezpośrednio. Dlatego też myślę, że powinniśmy rozwijać nasze zdolności związane z takim działaniem pośrednim, czyli wycofać się, przygotować linię obrony i wtedy poczekać na pożar. Więc to jest kierunek, w którym myślę, że powinniśmy się rozwijać.
0: Mówi kapitan Waldemar Wielgosz, dowódca modułu GFFF Poznań. Tu Radio RMF 24. Za chwilę najnowsze informacje z Bliskiego Wschodu. Bądźcie blisko.

0: To jest przedpołudnie w radiu RMF 24. Jak mówiłem, teraz informacje z Bliskiego Wschodu. Jedna osoba zginęła, cztery zostały ranne w wyniku ostrzału irańskiego statku handlowego w cieśninie Ormus. Do ataku doszło w pobliżu wyspy Keszm. Na razie nie wiadomo, skąd wystrzelono pocisk. Ostrzału dotychczas nie skomentowała amerykańska armia, która blokuje irańskie porty. Wczoraj władze Iranu informowały, że ministrowie spraw zagranicznych krajów regionu spotkają się jutro, by omówić starania Iranu i Omanu dotyczące zarządzania żeglugą w cieśninie. Bahrajn już jednak oświadczył, że nie będzie obecny na tymże spotkaniu. Teheran zaznacza jednak, że nie otworzy cieśniny, dopóki Stany Zjednoczone nie zakończą blokady irańskich portów. Tymczasem radykalny irański dziennik Kayhan wezwał do odwetu za każdy atak na irańskie tankowce. Cieśnina Ormus jest, przypomnijmy, jednym z najważniejszych szlaków transportu ropy na świecie. Od rozpoczęcia wojny USA i Izraela z Iranem pod koniec lutego Teheran ograniczył swobodę żeglugi i wymaga od statków uzyskiwania zgody na przepłynięcie.
1: Tu Radio RMF24.
2: Reklama.
3: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
2: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już dziś o 20.25 w TVP1.
9: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
10: 12 i 13 września zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
11: Kto powiedział, że po zmroku jest czas na spanie? 3 października Wrocław na pewno szybko nie zaśnie. Nightwave powered by Decathlon to 5 albo 10 km po szybkiej, asfaltowej i atestowanej trasie. Pierwszy start lub kolejna życiówka? Sam decydujesz. Pierwszy weekend października upłynie pod znakiem biegania, muzyki i wydarzeń wokół miejskiej kultury biegania. Organizatorzy zapewnili masę atrakcji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Sprawdź na www.nightwave.pl.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk, bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
13: Ascorvita Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
14: Zdrowit.
12: Po reklamie.
1: Radio RMF 24.

0: W Radiu RMF 24 czas na sport. Jelena Rybakina ma świetny moment w światowym tenisie. Reprezentująca Kazachstan tenisistka nie tylko jutro zostanie nową liderką światowego rankingu, ale w nocy także wygrała wielkoszlemowy US Open. Rybakina w finale w trzech setach pokonała Arenę Sabalenkę, która ustępuje z pozycji liderki rankingu. Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM teraz z nami. Witamy Wojtku.
1: Dzień dobry.
0: Jak wyglądało to finałowe starcie?
1: No, trzeba przyznać, że było to spotkanie bardzo ciekawe. Zgodnie z przewidywaniami obie zawodniczki świetnie serwowały, bo to dzisiaj dwie najlepiej serwujące tenisistki w światowym rankingu, więc no tego się spodziewano. Pierwszy set wygrany przez Rybakinę 6-4, tylko raz przełamany serwis Aryny Sabalenki. Druga partia niezwykle zacięta, wygrana 7-5 przez Sabalenkę. I tak właściwie to końcówka należała do Aryny Sabalenki. No ale świetnie na tą porażkę w drugim secie zareagowała Rybakina, bo ona serwowała w trzecim secie doskonale, nie popełniała błędów. No, Aryna Sabalenka miała problem z serwisem rywalki, tak trzeba powiedzieć. No i Rybakina tego seta 6-2 wygrała. No i cieszy się podwójnie, jak mówiłeś, bo nie tylko, co już było wiadomo od kilku dni, że obejmie pierwsze miejsce w rankingu tenisistek, ale także wygrywa trzeci wielkoszlemowy turniej. No i to na pewno coś wielkiego dla tenisistki reprezentującej Kazachstan, bo ona bardzo długo i ciężko pracowała na ten sukces. Ona w czołówce jest od wielu, wielu lat, no ale teraz wskakuje na pierwsze miejsce w rankingu i zobaczymy, jak długo ją utrzyma, co zrobi Aryna Sabalenka, czy co zrobi Iga Świątek, bo cały czas liczymy też, że Polka wróci na to pierwsze miejsce w rankingu tenisistek.
0: No a dziś finał panów, najwyżej rozstawiony Aleksander Zwieriew zagra z Amerykaninem Benem Sheltonem. Kto faworytem?
1: No, wydaje się, że Zwieriew, chociaż to tenisista, który przez wiele lat uchodził za takiego największego, byśmy powiedzieli, przegranego w czołówce rankingu, dlatego, że on kilka razy grał w wielkoszlemowych turniejach, ale zawsze je przegrywał. I dopiero wykorzystał okazję tak naprawdę podczas tegorocznego French Open, kiedy zabrakło tej całej czołówki, zabrakło Alcaraza, zabrakło Sinera i on wygrał te French Open i to jakby przełamało trochę tenisistę z Hamburga, tak byśmy powiedzieli, bo on nabrał trochę takiej pewności siebie. Chyba jakby zeszła z niego taka presja mentalna, którą on gdzieś sam na siebie narzucał po tylu przegranych finałach. No i to jakby zaczęło się wszystko lepiej układać. Zobaczymy. Z drugiej strony Shelton to ostatnio naprawdę bardzo młody, świetnie grający tenisista, który od dłuższego czasu pracuje na to, żeby się znaleźć w rankingu. Naprawdę świetnie serwujący, więc też zobaczymy, jak to tutaj się ułoży. To na pewno będzie bardzo ciekawy mecz, też tak od strony statystyczno- historycznej byśmy powiedzieli, bo i Amerykanie, i Niemcy bardzo długo czekają na zwycięstwo swojego reprezentanta w US Open, bo po raz ostatni reprezentant Stanów Zjednoczonych wygrywał US Open w 2003 roku. Był to Andy Roddick, a Niemcy czekają jeszcze dłużej na podobny sukces, no bo triumfatorem z Niemiec był w 1989 roku Boris Becker. No więc naprawdę długie czekanie. Początek tego finałowego meczu US Open panów dzisiaj wieczorem o 20:00.
0: No ale dziś, Wojtku, nie tylko tenis, ale też siatkówka, bo kolejny mecz Mistrzostw Europy rozegrają biało-czerwoni.
1: Tak, i miejmy nadzieję, że to będzie taki mecz jak wczoraj starcie z Izraelem, o wiele niżej notowany rywal od biało-czerwonych. Nasza reprezentacja wygrała pewnie 3-0. No a dzisiaj starcie z Macedonią Północną, początek tego meczu o godzinie 18:00. No i to też rywal nie mający ani żadnych siatkarskich dokonań, ani żadnej siatkarskiej historii, bez sukcesów, no więc spodziewamy się tutaj pewnej wygranej i szybkiej biało-czerwonych. Problem zawsze, to podkreślają nasi siatkarze, podkreśla też ostatnio Nikola Grbic, że często poziom treningu w naszej reprezentacji jest wyższy niż rozgrywanie meczów z takimi słabymi rywalami. Oczywiście oni awansowali na Mistrzostwa Europy, zapewnili sobie miejsce. Trzeba z nimi po prostu zagrać i trochę jak student, ja to powtarzam ostatnio dosyć często, ale trochę jak student. Zagrać, zdać, zapomnieć i po prostu w ten sposób. Ale trzeba trzeba w sobie wykrzesać tę motywację, pamiętając o tym, że to są Mistrzostwa Europy i to podkreśla środkowy naszej kadry Szymon Jakubiszak.
2: Myślę, że tutaj nikt z nas nie potrzebuje jakiejś dodatkowej motywacji. Jesteśmy skupieni na celu, jaki mamy, czyli wygrać złoty medal, także musimy wygrywać te mecze, tak naprawdę wszystkie, które są przed nami, nieważne z kim gramy.
1: No i to zdrowe podejście naszego środkowego i też na pewno całej reprezentacji, więc będzie to dzisiaj taka kolejna gierka, bym powiedział, dla biało-czerwonych, oby tylko nie potknąć się gdzieś, nie popełnić głupich błędów, wyjść, zagrać się i patrzeć już na kolejne dwa mecze tej fazy grupowej, bo ta poprzeczka już pójdzie zdecydowanie wyżej, bo następnym rywalem biało-czerwonych w Mistrzostwach Europy w tych dwóch ostatnich meczach fazy grupowej będzie Ukraina i Bułgaria.
0: Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM z tymi informacjami. Bardzo dziękujemy, Wojtku.
1: Dziękuję.

w Radiu RMF 24, teraz Warszawa. 26-letni mężczyzna z Francji wszedł dziś na dach stołecznego Warsaw Tower. Na miejscu czekali już policjanci i strażacy z grupy wysokościowej. Mężczyzna został zatrzymany. Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło przed 8:00. Strażacy zabezpieczyli teren i rozłożyli 2 skokochrony. To nie pierwszy taki przypadek na Warsaw Tower. Rok temu 24-letni francuski wspinacz bez żadnych zabezpieczeń wspiął się po elewacji budynku na wysokość 230 metrów. Na dachu zatrzymała go policja. Warsaw Tower, znajdujący się na rogu ulicy Chmielnej i Alei Jana Pawła II na Warszawskiej Woli, ma 310 metrów wysokości i jest to najwyższy budynek w Polsce i całej Unii Europejskiej. Na wysokości 230 metrów, to jest 53 piętro, znajduje się taras widokowy, najwyżej położony punkt widokowy w Unii.

0: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
1: Ogłoszenie RMF24.
2: Fakty RMFFM. Już za chwilę.
3: Reklama.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Sprawy rodzinne, cywilne, a może spór w pracy? Nie musisz przechodzić przez to samotnie. Zaufaj profesjonalistom. Wejdź na szukajradcy.pl. Radcowie wrocławscy, twoje wsparcie na każdym kroku. Szukajradcy.pl.
6: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
8: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Detour Days. Przetestuj Detoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Detour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Detour. Drive your future.
9: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: 12 i 13 września zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
11: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
14: Po reklamie.
15: Za moment godzina 11. Magdalena Wojtoń poprowadzi fakty w RMF FM. Zapraszamy serdecznie.
16: Terror Władimira Putina puka do drzwi Unii Europejskiej i NATO. Tak minister spraw zagranicznych Ukrainy komentuje rosyjskie ataki niedaleko granicy z Polską. Jak wiecie z faktów, rosyjski dron uderzył w ciężarówkę stojącą 800 metrów od naszej granicy na terytorium Ukrainy. Mijają 2 lata od wielkiej niszczącej powodzi na Dolnym Śląsku. Mężczyzna bez zabezpieczeń wszedł na Warsaw Tower, najwyższy budynek w Polsce.

0: nie zanotowaliśmy przekroczenia polskiej granicy przez drony, informuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. W nocy rosyjskie drony uderzały w ukraińskie cele bardzo blisko granicy z Polską. W faktach ponownie dzisiaj reporter RMF FM Michał Krasoń.
1: Michale,
0: jak wyglądała reakcja polskiego wojska?
2: Polskie myśliwce i śmigłowce przez prawie 5 godzin broniły naszej granicy. Wystartowały około 4 rano i wróciły do baz po 9. Wojsko już wczoraj wieczorem odebrało pierwsze sygnały o wzmożonych rosyjskich atakach.
3: Dopóki obserwowaliśmy, że na zachodzie Ukrainy cały czas te bezzałogowce operują, no to nasze myśliwstwo, nasze śmigłowce musiały być w gotowości. Na szczęście nie doszło do naruszenia naszej przestrzeni powietrznej.
2: Mówi podpułkownik Jacek Goryszewski z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Jednak jak potwierdza polskie wojsko, dron uderzył w ciężarówkę zaparkowaną na stacji benzynowej około 800 metrów od przejścia granicznego do Rochuskie Godzin. Drugi miał trafić w obiekt około 5 kilometrów od naszej granicy.
0: Michale, atak tak blisko polskiej granicy skomentował już minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrzej Sybicha.
2: Jak napisał na platformie X, to terror Putina, który puka bezpośrednio do drzwi Unii Europejskiej i NATO. Sybicha zaapelował o pełne embargo handlowe i sankcje na rosyjski przemysł uzbrojeniowy.
0: 2 lata po powodzi na Dolnym Śląsku sprawdzamy, jak wygląda odbudowa terenów najbardziej zniszczonych żywiołem. Do tej pory wydano ponad 11 miliardów złotych na pomoc. Powstały nowe mosty w Kłodzku, Stroniu Śląskim czy Głuchołazach, a także drogi i szkoły. Są jednak problemy, które na długo zostaną z powodzianami.
4: Ja nie obawiam się procesu odbudowy. On trwa, ale on zostanie zrealizowany. Obawiam się innych kwestii społecznych. My jako społeczeństwo zostaliśmy w bardzo dużym stopniu dotknięci traumą. Ta trauma w nas tkwi, bo wszyscy uczestniczyliśmy w tym dramacie, bez względu na to, czy ta powódź bezpośrednio nas dotknęła, czy po prostu byliśmy tylko świadkami tego wydarzenia.
0: Powiedział RMF FM burmistrz Lądka Zdroju Tomasz Nowicki. Wiele osób poszkodowanych przez powódź wciąż korzysta z pomocy psychologicznej. W ręce stołecznych policjantów trafił 26-latek, który rano wspiął się na biurowiec Warsaw Tower. Jak informują funkcjonariusze, mężczyzna jest francuskiego pochodzenia. Policjanci i strażacy z grupy wysokościowej czekali na niego na dachu budynku, a Warsaw Tower razem z iglicą mierzy 310 metrów. Jest najwyższym budynkiem w Polsce i w Unii Europejskiej. Demokraci nie wiedzą jeszcze, czy w listopadzie przejmą Izbę Reprezentantów, ale już przygotowują się do tego, co zrobią, jeżeli wygrają. Washington Post pisze, że planują serię śledztw dotyczących Donalda Trumpa, jego administracji i jego rodziny. O szczegółach korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
5: Dzień dobry, na liście są m.in. interesy rodziny Trumpów, prezydenckie ułaskawienia, polityka imigracyjna, przebudowa administracji federalnej, działania wobec politycznych przeciwników prezydenta i akta Epsteina. Jednym z głównych tematów mają być pieniądze. Demokraci chcą sprawdzić, w jaki sposób Trump i jego rodzina powiększają majątek podczas jego drugiej kadencji. Interesują ich m.in. kryptowaluty, zagraniczne transakcje oraz firmy powiązane z synami prezydenta, które inwestowały w przedsiębiorstwa otrzymujące później rządowe kontrakty albo korzystne decyzje administracji. Pod lupę mogą trafić także inwestycje samego Trumpa w Waszyngtonie, budowa nowej sali balowej przy Białym Domu, przejęcie kontroli nad Kennedy Center czy nieudany remont Reflecting Pool. Osobny pakiet śledztw ma dotyczyć polityki imigracyjnej, zatrzymań osób legalnie przebywających w Stanach Zjednoczonych i amerykańskich obywateli, zarzutów wobec funkcjonariuszy imigracyjnych, rosnącej liczbie zgonów w ośrodkach detencyjnych oraz wydatków i kontraktów Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego. Ale jest jeden warunek. Demokraci muszą w listopadzie zdobyć większość w Izbie Reprezentantów. Dopiero wtedy przejmą kierowanie komisjami i związane z tym narzędzia prowadzenia dochodzeń. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: Korki i zatory na drogach w Beskidach to znak, że wiele osób postanowiło wykorzystać dobrą, niedzielną pogodę i ruszyło na wędrówki. Marcin Buczek ponownie dzisiaj w Faktach, gdzie można utknąć, Marcinie, w korku.
6: No niestety pierwsze zatory są już w Ustroniu. Chodzi o miejsca, gdzie remontowana jest droga. Zakorkowany jest także wjazd od Ustronia do Wisły i przejazd przez nią. Zatory tworzą się również między Wisłą i Szczyrkiem na Przełęczy Salmopolskiej.
0: A jakie warunki są na szlakach turystycznych?
6: No, w Beskidach dziś trochę słońca, trochę chmur, ale nic nie wskazuje na deszcze. Jak powiedział mi przed chwilą jeden z ratowników GoPro, warunki na szlakach są bardzo dobre. Poranek był chłodny, zwłaszcza w wyższych partiach gór. Na Babiej Górze było 6 stopni powyżej zera, na Pilsku 7, ale temperatura systematycznie w Beskidach rośnie. Teraz w Szczyrku jest około 15 stopni Celsjusza.
0: No to całkiem przyjemnie. Życzę Wam słońca i pięknych widoków. Odpoczywajcie. Jest 11, 4 minuty po 11, także niedziela dopiero się zaczyna.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Radio RMF 24, przedpołudniowy program w kalendarzu. No już połowa września, szkoła ruszyła pełną prędkością, a my w Radiu RMF 24 zajrzymy do Estonii. To jest europejski lider edukacji. Porozmawiamy z dr Moniką Michaliszyn. Poza tym o awanturze po słowach Donalda Trumpa w sprawie Irlandii. Tomasz Weryński, zapraszam.

0: W Radiu RMF 24 wracamy teraz do opublikowanych w tym tygodniu wyników międzynarodowych badań PISA 2025. Porównywane są w nich umiejętności 15-latków w trzech dziedzinach. Umiejętności matematycznych, rozumienia czytanego tekstu i rozumowania w naukach przyrodniczych. Wyniki polskich uczniów przekroczyły średnią dla krajów Unii Europejskiej we wszystkich trzech obszarach. Sęk w tym, że w całej Europie wyniki osiągnięte przez uczniów drastycznie spadły. Od lat bardzo wysoko w rankingach jest Estonia. O fenomenie tego małego, liczącego zaledwie 1 300 000 mieszkańców kraju, który jest prawdziwą potęgą edukacyjną, porozmawiamy teraz z dr Moniką Michaliszyn z Uniwersytetu Warszawskiego, byłą ambasadorką Polski na Łotwie, językoznawczynią i ekspertką do spraw krajów bałtyckich. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry.
0: Pani doktor, w 2025 roku uczniowie z Estonii byli najlepsi w Europie we wszystkich trzech dziedzinach: matematyce, naukach przyrodniczych i rozumieniu tekstu. Czy możemy przybliżyć słuchaczom system nauki w Estonii? W jakim wieku dzieci idą do szkoły? Jak długo trwa nauka?
1: Ja myślę, że dobrze by jeszcze wyjaśnić naszym słuchaczom, tak przybliżyć bardziej, co to jest to badanie PISA, ponieważ ono jest nastawione, co jest właśnie szczególnie ważne, na badanie umiejętności nastolatków, czy to w tym przykładzie 15-latków, znaczy bardziej na badanie takiej umiejętności analitycznej, tak? Bardziej na zrozumienie tekstu, na rozwiązywanie problemów, z którymi się wcześniej nie spotykali, niż na takiego jakby klasycznego sprawdzania poziomu wiadomości wyniesionego ze szkoły. To jest ważne w tym kontekście właśnie naszej opowieści o Estonii, bo ja myślę, że tutaj właśnie to wynika po pierwsze z procesów, jakie zaszły od lat 90. w Estonii, ale także z jakby estońskiego doświadczenia historycznego i kulturowego. I teraz, jeżeli chodzi o ten o system nauczania w Estonii, on tak na dobrą sprawę nie różni się dużo od systemu polskiego. Dzieci w Estonii idą do szkoły w wieku lat 7 i tam 9 lat spędzają w tak zwanej szkole podstawowej. Później rozpoczynają szkołę średnią i tutaj mają do wyboru dwie ścieżki. Jedna to jest właśnie szkoła średnia, a druga to jest szkoła, która daje wykształcenie zawodowe. Co ciekawe, od roku szkolnego 2025-2026 Ministerstwo Edukacji Estonii wprowadziło taką istotną zmianę. To znaczy, że ten dotychczasowy obowiązek uczęszczania do szkoły został zastąpiony szerszym obowiązkiem jakby nauki do ukończenia 18 roku życia. Czyli dziecko ma, czy ten już młoda osoba wychodzi z takim jakby wykształceniem albo średnim, albo posiadającym kwalifikacje zawodowe. Czyli jakby mamy tutaj taki obowiązek właściwie edukacji do tej średniej szkoły i ewentualnie ktoś może jeszcze wybrać tą edukację zawodową.
0: Ja chciałbym też dopytać, bo wiemy, że mamy takie wyobrażenie, że w Estonii trochę jest tak, że nauczyciele mają większą swobodę w wyborze treści w ramach programu nauczania. Czy jednak są tam jakieś bardzo sztywne programy nauczania? Jak to wygląda?
1: Znaczy tak, powiedziałabym, że to jest bardziej taki podział jakby Ministerstwo Edukacji Estońskiej określa podstawę programową. Natomiast jeżeli chodzi o jakby implementowanie tego systemu, no to nauczyciele mają dosyć dużą swobodę. I Oprócz nauczycieli tutaj też dosyć dużą rolę odgrywają oczywiście samorządy, które prowadzą większość szkół, no i oczywiście dyrektorzy tych szkół. Czyli jest to taki system bardziej zdecentralizowany, ale też działający w ramach wspólnych standardów krajowych. I tutaj trzeba jednak zaznaczyć, że nauczyciele mają dużo większą swobodę niż właśnie w Polsce, jeżeli chodzi o jakby dobór narzędzi, dobór tych metod nauczania. I to jest też jakby bardzo cenione w społeczeństwie. To znaczy jakby stworzono taką otoczkę, czy takie rozumienie pracy nauczyciela jako tego, który swoją pracę wykonuje bardziej dla uczniów i dla siebie, dla tej satysfakcji, niż dla jakichś grafików, które będą potem sprawdzane przez Ministerstwo Edukacji. To się oczywiście przekłada później na faktyczne, realne efekty nauczania tych młodych osób. I no, jakby też to uznanie, jakie znajduje potem w społeczeństwie właśnie taka praca nauczyciela, jest też dla niego bardzo dużą motywacją. Także tutaj jakby jest połączenie tej wspólnej podstawy programowej z dużym zaufaniem do szkoły i przede wszystkim właśnie do nauczyciela.
0: Ten obszar można by przeszczepić do polskich szkół z Estonii, jak pani myśli?
1: Ja myślę, że bardzo wielu nauczycieli w Polsce, może to nie jest taka jakby ogólna polityka, tak jak w Estonii było, że właśnie kładziemy nacisk na to, żeby ten nauczyciel był samodzielny i żeby jego praca była właśnie postrzegana jako taka osiągana przez zaangażowanie i oryginalne metody. Natomiast na pewno wielu nauczycieli w Polsce próbuje taki system wdrażać też samodzielnie. Natomiast myślę, że takie zaufanie właśnie do nauczyciela i do tej dyrekcji byłoby też wskazane. Ale pozwolę sobie jeszcze dodać jedną rzecz, która jest ważna w tej sytuacji estońskiej. To jest to, że tam jest dosyć mocno, są dosyć mocno wyrównane szanse. To znaczy, też w tym badaniu PESA było jakby wykazane, że bardzo duża ilość, o ponad 20% tych punktów procentowych większa jest liczba uczniów, tak, czy poziom tych uczniów, którzy estońskich, którzy osiągają ten średni poziom. I z czego to wynika? Wynika to z tego, że oczywiście ta edukacja w Estonii jest bezpłatna, natomiast ministerstwo i społeczeństwo bardzo pilnuje tego wyrównywania szans. Czyli tak, jest bezpłatna edukacja, ale ona obejmuje nie tylko samo nauczanie, ale także podręczniki, posiłki w określonych sytuacjach, także transport i pomoc specjalistyczną. Także myślę, że tutaj właśnie ten taki kładzenie nacisku na to wyrównywanie szans dla wszystkich uczniów estońskich. I pozwolę sobie jeszcze dodać, z czego to wynika, bo myślę, że to jest bardzo ważne jakby w kontekście rozumienia tego systemu estońskiego i tych efektów, które osiągają, no bo musimy jakby zwrócić uwagę na to, że w czołówce tego rankingu PESA są państwa azjatyckie i później po tych wszystkich państwach azjatyckich pojawia się Estonia, tak, jako lider Europy, także myślę, że to jest bardzo ważne. No więc wynika to oczywiście z tych uregulowań systemu edukacyjnego, ale również jakby z kultury, która wynika z historii Estonii. Otóż Estończycy jako naród, no, podległy, tak, przez wiele, wiele, wiele wieków, dlatego, że oni nie mieli swojego państwa, zostali zdominowani przez inne państwa, właściwie w takim zalążku swojej państwowości. Dla nich jedynym takim momentem, gdzie oni mogli awansować społecznie, tak, bo oczywiście nie mieli swojej szlachty, tak, była właśnie edukacja. I edukacja jest dla nich tak jakby, tak jak nawet powiedział były pan prezydent Henryk Ilves, że edukacja jest dla Estończyków swojego rodzaju religią. Czyli rodzice estońskich dzieci są bardziej nastawieni na to, żeby zamiast nawet rzeczy materialnych, tak, czy domu, czy tam zabezpieczenia materialnego, dawać dzieciom dobrą edukację, bo w społeczeństwie jest takie przekonanie, że to edukacja daje, jeżeli będziesz dobrze wyedukowany, na pewno osiągniesz sukces w życiu i będą tego owoce. I to jest właściwie w Estonii takie głębokie przekonanie, byśmy powiedzieli, że to jest taki trochę jakby element amerykańskiego snu, tylko w trochę innym wydaniu, tak, że na pewno jeżeli będziesz się pilnie uczył, będziesz dobrze wyedukowany, to osiągniesz w życiu sukces. No i myślę, że ważne jest jeszcze powiedzieć o tym, jak Estończycy w 90-tych latach przechodzili tę reformę edukacji. Otóż w bardzo wczesnym stadium, dużo wcześniej niż w Polsce, Estończycy w estońskich szkołach zaczęto nauczać języka angielskiego i to już od pierwszych klas szkół podstawowych i to też była taka, to była planowa polityka Ministerstwa Edukacji, jak również postawiono na rozwój właśnie tych kompetencji cyfrowych. My przecież wiemy, że Estonia jest nawet w skali europejskiej takim tygrysem właśnie tych zdolności cyfrowych, to Estończycy wynaleźli Skype'a i właściwie osiągali te bardzo dobre wyniki w tych naukach IT już od lat 90., dlatego że właśnie wspomniany już przeze mnie prezydent Thomas Henryk Ilves był takim autorem też takiego planu wprowadzenia cyfryzacji już w 1996 roku do estońskich szkół, który się nazywał Tygrysi Skok. I nie tylko wyposażono szkoły w Estonii w komputery, ale również wprowadzano te kompetencje cyfrowe, tak? Czyli to byśmy mogli porównać z tym, co mówią estońscy uczniowie też w tym badaniu PESA, że oni nie tylko mają tą wiedzę IT, ale już obecnie na tym etapie są nauczani właśnie tych prawił, powiedzmy sobie, sztucznej inteligencji i nie tylko, że się tego uczą, ale również uczą się krytycznego podejścia właśnie do sztucznej inteligencji.
0: Tutaj pani doktor musimy postawić kropkę. Bardzo dziękujemy. No, Estonia w wielu obszarach jest na pewno wzorem. Naszym gościem była doktor Monika Michaliszyn z Uniwersytetu Warszawskiego. Była ambasador Polski na Łotwie, językoznawczyni i ekspertka do spraw krajów bałtyckich. Bardzo dziękujemy.
1: Bardzo dziękuję.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24 i wracamy teraz do dwudniowej wizyty Donalda Trumpa w Republice Irlandii. Wszyscy, no, przyzwyczailiśmy się już do często kontrowersyjnych wypowiedzi, ale podczas konferencji prasowej w Dublinie Trump przekroczył Rubikon, którego, no, zdaniem lokalnych komentatorów nie powinien przekraczać. Łączymy się z naszym londyńskim korespondentem Bogdanem Frymorganem. Dzień dobry, Bogdanie, witamy. Powiedz, co się stało?
1: Podczas konferencji prasowej Donald Trump oświadczył, że chciałby doczekać się Zjednoczonej Irlandii, choć zaznaczył, że słowa te mogą się nie spodobać, wyraził przekonanie, że proces ten ostatecznie nastąpi i będzie to dla Zielonej Wyspy fantastycznym rozwiązaniem. No, jak można się było spodziewać, wypowiedź ta wywołała ogromne kontrowersje, gdyż została odebrana w Londynie jako przyzwolenie na odłączenie się Irlandii Północnej od Wielkiej Brytanii i de facto akceptację możliwego rozpadu Zjednoczonej Królestwa. No w tle zawsze w podobnych sytuacjach pozostaje kwestia bezpieczeństwa w Irlandii. Na północy wyspy, w brytyjskim Ulsterze, panuje obecnie spokój. Nikt do nikogo nie strzela, nie wybuchają bomby, a jest to możliwe dzięki kompromisowi sprzed lat i porozumieniu, które utrzymuje status quo zakładający podział na wspólne rządy katolików i protestantów przy jednoczesnym podziale Zielonej Wyspy na Republikę i Ulster.
0: A jak zareagowano na słowa Trumpa w Londynie?
1: No oczywiście media natychmiast odnotowały te słowa, no i zagotowało się także na szczytach brytyjskiej władzy. Biuro brytyjskiego premiera na Downing Street natychmiast przypomniało oficjalne stanowisko rządu, podkreślając, że temat referendum w sprawie zjednoczenia Irlandii w ogóle nie jest brany pod uwagę. A z kolei liderka opozycji powiedziała, że takie luźne gadanie, dokładnie takich słów użyła, nie przynosi niczego dobrego. No, tutejsi politycy muszą dosłownie gryźć się w język, bo z tak bezpośrednią interwencją prezydenta Stanów Zjednoczonych w sprawy wewnętrzne Zjednoczonego Królestwa nie mieli jeszcze do czynienia.
0: No, od pewnego czasu relacje między Waszyngtonem i Londynem są napięte, prawda? Dlaczego?
1: Zaczęło się od zapoczątkowanej przez Waszyngton wojny celnej, no i bardzo uległego stanowiska brytyjskiego rządu. Będący wówczas premierem Keir Starmer, wykorzystując swoje doświadczenie, no i taki dar dyplomacji, zdołał zaspokoić ambicje Donalda Trumpa zaproszeniem do złożenia w Wielkiej Brytanii wizyty państwowej, no i spotkania z królem Karolem III. Dzięki temu amerykański prezydent miał patrzeć na Wielką Brytanię nieco łaskawszym okiem. No i owszem, wizyta się udała, ale potem przyszła wojna z Iranem. A gdy Wielka Brytania odmówiła czynnego udziału w izraelsko-amerykańskich atakach, z najbliższego sojusznika w oczach Trumpa stała się balastem. Starmera nie ma już na stanowisku, a jego miejsce zajął Andy Burnham. Jednak polityka zagraniczna Wielkiej Brytanii nie ulega zmianie. Komentatorzy podkreślają, że żaden wcześniejszy prezydent Stanów Zjednoczonych nie ośmielił się mówić w ten sposób o przyszłości Irlandii, wiedząc, że no, poniekąd odbezpiecza granat, który potencjalnie może wypuchnąć w dłoniach.
0: No, Donald Trump lubi odbezpieczać takie granaty, mam wrażenie. Bogdan Frymorgan,
1: tak,
0: dziękujemy.
1: Dziś chyba... Kłaniam się.
2: Radio RMF 24.
3: Reklama.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid. 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
5: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16:10 w TVP2.
6: kto powiedział, że po zmroku jest czas na spanie. 3 października Wrocław na pewno szybko nie zaśnie. Nightwave powered by Decathlon to 5 albo 10 km po szybkiej, asfaltowej i atestowanej trasie. Pierwszy start lub kolejna życiówka? Sam decydujesz. Pierwszy weekend października upłynie pod znakiem biegania, muzyki i wydarzeń wokół miejskiej kultury biegania. Organizatorzy zapewnili masę atrakcji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Sprawdź na www.nightwave.pl.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowit.
10: Po reklamie.

0: Radio RMF 24, nasz niedzielny program. Od akcji uwalniania więźniów Gestapo i UB po wspomnienia działaczy podziemia. W Krakowie w ten weekend odbywają się 20 dni pamięci ofiar Gestapo. Muzeum Krakowa zaprasza na spotkania i koncerty. No i dziś będzie można wybrać się m.in. na spacer śladami rozbicia więzienia Świętego Michała.
1: W tym roku obchodzimy 80. rocznicę rozbicia więzienia Świętego Michała. To jest 18 sierpnia 1946 roku, czyli już okres po zakończeniu wojny, kiedy w Krakowie umacniał się ten reżim komunistyczny, umacniała się bezpieka, mnóstwo żołnierzy Armii Krajowej, tego podziemia niepodległościowego było aresztowanych, zagrożonych utratą życia i postanowiono uratować tych ludzi, odbić, uwolnić ich. I w rocznicę tego wydarzenia, które miało miejsce w Krakowie, niemalże w centrum Krakowa, bo przecież dzisiaj tam mamy Muzeum Archeologiczne, w rocznicę tego wydarzenia no chcemy tak to upamiętnić, że ideą taką przewodnią tych naszych uroczystości właśnie są akcje rozbijania więzień. Takie akcje miały miejsce i w czasie okupacji niemieckiej na terenie okupowanej Polski, ale też, tak jak wspominałem, po 1945 roku, kiedy starano się uwalniać ludzi, którzy byli aresztowani za dążenie do niepodległości, a byli aresztowani przez bezpiekę komunistyczną.
0: Mówił Tomasz Stachów, kierownik oddziału Pomorska Muzeum Krakowa. Jutro natomiast Muzeum Krakowa oraz IPN zapraszają uczniów krakowskich szkół w wieku od 13 do 19 lat na grę miejską pod hasłem Rozkaz rozbić więzienie.
2: Tu Radio RMF 24.
3: Reklama.
4: 12 i 13 września zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
5: Sprawy rodzinne, cywilne, a może spór w pracy? Nie musisz przechodzić przez to samotnie. Zaufaj profesjonalistom. Wejdź na szukajradcy.pl. Radcowie wrocławscy, twoje wsparcie na każdym kroku. Szukajradcy.pl.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
3: Po reklamie.
2: Radio RMF 24.

0: Słuchać radia RMF24 i wracamy teraz do wydarzeń z poranka. Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że jeden z rosyjskich dronów atakujących dziś Ukrainę uderzył kilometr od granicy z Polską, drugi z nich 5 kilometrów. No dobrze, były to odrzutowe drony Garań 5. Zapewnił także, że nie doszło do naruszenia naszej granicy. Władysław Kosiniak-Kamysz przypomniał, że polskiej strefy powietrznej pilnowały samoloty F-16, śmigłowce i samolot rozpoznania powietrznego SAP.
1: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej

0: reklama.
1: Proces w sądzie, problem z umową albo sprawa karna. Czas odzyskać kontrolę i prawny spokój. Sprawdź szukajradcy.pl. Radcowie wrocławscy. Skuteczna pomoc wtedy, gdy jej potrzebujesz. Szukajradcy.pl.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Sport, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy. Komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
4: Kto powiedział, że po zmroku jest czas na spanie? 3 października Wrocław na pewno szybko nie zaśnie. Nightwalk powered by Decathlon 5 albo 10 km po szybkiej, asfaltowej i atestowanej trasie. Pierwszy start lub kolejna życiówka? Sam decydujesz. Pierwszy weekend października upłynie pod znakiem biegania, muzyki i wydarzeń wokół miejskiej kultury biegania. Organizatorzy zapewnili masę atrakcji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Sprawdź na www.nightwalk.pl.
5: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
7: 12 i 13 września zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
8: Halo, Kasia?
9: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
8: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
9: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
10: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Po reklamie.
12: Za moment 12. Pani Magdalena Wojtoń poprowadzi fakty w RMF FM. Zapraszamy.
13: A na początek komunikat Ministerstwa Obrony Narodowej po zmasowanym rosyjskim ataku na cele w Ukrainie. Nad ranem nasze systemy odnotowały atak kilkunastu odrzutowych dronów. Jeden z nich uderzył kilometr od granicy z Polską, drugi 5. Podał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. W Szczecinie na granicy Lubelszczyzny i Podkarpacia jest nasza reporterka. Rozmawia z ludźmi, których w nocy obudziły alerty i huk. Najpewniej dźwięk myśliwców. Kilkanaście ataków wyjątkowo niebezpiecznymi dronami przeprowadziła tej nocy Rosja na zachodnią część Ukrainy, informuje Ministerstwo Obrony. Szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz na portalu X napisał, że dwa z nich uderzyły bardzo blisko polskiej granicy. Jeden około kilometra od naszej granicy, drugi 5 kilometrów. Z nami ponownie Michał Krasoń. Michale, czym dokładnie atakowali Rosjanie?
14: To unowocześniona wersja dronów Gerań, wyposażona w wyjątkowo szybki napęd.
15: Rosjanie używali również tej nocy odrzutowych statków, bezzałogowych statków powietrznych, które mają dużą, wyższą prędkość, więc czas reakcji tutaj też naszej skraca się, musi być już w powietrzu gotowi do ewentualnej neutralizacji tych zagrożeń.
14: Mówi podpułkownik Jacek Goryszewski.

0: z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Polskiego nieba pilnowały myśliwce F-16, śmigłowce i samoloty rozpoznania powietrznego SAP.
1: Michale, ukraińskie media informują też o ataku na pociąg relacji Kijów-Warszawa niedaleko polskiej granicy.
0: Zgodnie z tymi informacjami trafiona została lokomotywa. Najprawdopodobniej nikomu nic się nie stało. Dzwoniłem przed chwilą do Ministerstwa Obrony Narodowej. Resort nie ma informacji o tym zdarzeniu. Ministerstwo Spraw Zagranicznych jeszcze niespełna godzinę temu również nie wiedziało o takim ataku. Rzecznik resortu obecnie nie podnosi telefonu, a szef polskiej dyplomacji, który jest w Kijowie, na platformie X zamieścił link do artykułu prasowego na ten temat z komentarzem: Putin eskaluje.
1: I cały czas pojawiają się nowe informacje. Przed chwilą szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował na platformie X: rosyjskie terrorystyczne ataki. Najpierw opodal przejścia granicznego do Rochusk-Jagodzina, potem na osobowy pociąg przy polskiej granicy. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana w RMF FM. Sprawdzajcie fakty. Najpierw alert RCB, a później potężny huk, od którego zatrzęsły się szyby. Tak wyglądał wczesny poranek w miejscowości Szczecyn na pograniczu Lubelszczyzny i Podkarpacia. Nad miejscowością krążyły polskie samoloty, które po ataku Rosjan w Ukrainie patrolowały polskie niebo.
2: 4:15 dostałam alert, a słychać było 4:28 dokładnie.
3: Spojrzała pani od razu na zegarek?
2: Tak. Najpierw był huk, a później było słychać głos samolotu. Słychać był wybuch i dom po prostu, szyby i w ogóle nie, to słychać było, jak się trzęsły.
3: I co wtedy?
2: Wyjście przed dom i patrzenie, oczywiście w niebo, nie? Czy coś jeszcze innego nie nadchodzi?
3: A to jest tak, że w środku wtedy wszystko się trzęsie w człowieku?
2: Na pewno, proszę panią, to jest po prostu, raz, że taka wczesna pora, a po drugie, to alert, który wcześniej przyszedł, i wiadomo, z czym to się wszystko wiąże, nie? Obecne czasy, które są teraz, to są bardzo niepokojące dla wszystkich.
1: Usłyszała nasza reporterka Magdalena Greinert w miejscowości Szczecyn na pograniczu Lubelszczyzny i Podkarpacia. Mieszkańcom oddamy na pewno głos jeszcze dzisiaj w faktach. Zderzenie dwóch samochodów na drodze numer 59 w Warmińsko-Mazurskiem między Giżyckiem a Mrągowem w pobliżu Woli Muntowskiej policja kieruje ruchem. W tym wypadku jedna osoba została ranna. Za niespełna kwadrans pierwszy dzisiejszy mecz piłkarskiej ekstraklasy. Wisła Płock podejmie Krakowie. To jednak dopiero przedsmak wielkich emocji, bo o 17:30 początek ligowego klasyku. Legia Warszawa podejmie na własnym stadionie Widzew Łódź, który po raz pierwszy poprowadzi Mateusz Stolarski. W faktach Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Trudno chyba o trudniejszego rywala w debiucie niż Legia.
4: Tym bardziej na własnym stadionie, gdzie może nie gra pięknie, ale gra do bólu skutecznie. Przed trenerem Stolarskim trudne zadanie, by w czasie dwóch treningów ułożyć grę Widzewa, ale jeżeli się uda i zespół z Łodzi wygra, to trener Stolarski może szybko stać się ulubieńcem trybun, bo Widzew na wygraną w stolicy czeka bardzo długo.
5: Dzisiaj mówię, wygrać na Legii po 29 latach jako trener, myślę, że to by była fantastyczna sprawa, więc ja bym potraktował to jako handicap.
4: Mówił dyrektor sportowy Widzewa Łukasz Masłowski, a dziś jeszcze o 14:45 Pogoń zagra z Wieczystą Kraków.
1: A wyniki starć na murawach oczywiście w RMF FM, także słuchajcie faktów.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

popołudnie z RMF24. Kuba Śliwiński, nisko się kłaniam. Witam tych, którzy są z nami w internecie oraz wszystkich słuchających nas w RMF24 Wrocław. Będzie politycznie, będzie o inwestowaniu, będzie także sportowo, bo już niebawem finał tenisowego US Open panów i od tego tematu rozpoczniemy. Bądźcie blisko!

0: W radiu RMF 24 wielka muzyka, a teraz czas na wielki tenis. Jelena Rybakina, mistrzynią tegorocznego US Open, reprezentantka Kazachstanu, pokonała w finale Arynę Sabalenkę 4-6, 7-5, 2-6. Jutro Rybakina zastąpi Sabalenkę na pierwszym miejscu w rankingu tenisistek, ale to było jasne jeszcze przed finałem. A dziś wieczorem wielki finał mężczyzn zagrają najwyżej rozstawiony Aleksander Zverev z grającym z ósemką Amerykaninem Benem Sheltonem. I właśnie o wielkim tenisie porozmawiamy teraz w radiu RMF 24. Naszym gościem jest pan Dawid Żbik, komentator tenisa w Eurosporcie, twórca kanału Czas na Tenis na YouTubie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Panie Dawidzie, zacznijmy jednak od finału kobiet. Pytanie, mamy nową dominatorkę, Jelenę Rybakinę?
1: Nie określiłbym, że mamy nową dominatorkę wyłącznie po tym finale, bo to postępowało, to nadchodziło i Rybakina już wcześniej wysyłała sygnały, że jeśli tylko poza kortowo wszystkie sprawy u niej idą ok i przede wszystkim jest zdrowa, to ona już może z tymi najlepszymi rywalizować jak równa z równą, ale też może je zastąpić, co ma teraz miejsce po Nowym Jorku i będzie liderką rankingu, no ale przecież wygrywała chociażby na początku tego sezonu, kiedy to wszystko zleciało. W styczniu przecież rywalizowała z Aryną Sabalenką w wielkim finale, ale w Melbourne, po drugiej stronie świata, po drugiej stronie sezonu i już wtedy wygrała turniej wielkoszlemowy, a to nie był jej pierwszy wielki szlem wygrany.
0: No właśnie, i tu powstaje to pytanie, czy uda jej się utrzymać tak wielką formę, no bo tak jak pan powiedział, a ja jeszcze przypomnę, że w 2022 roku Rybakina wygrała w Wimbledonie, kolejny jej wielkoszlem nowy tytuł to był dopiero ten rok i właśnie wspomniane Australian Open. Jaki może być ten przepis na to, aby tę wielką formę utrzymać?
1: To jest zawsze trudne i w tenisie warto przypominać to za każdym razem, kiedy tylko jest taka okazja i ja to powtórzę, bo najczęściej oczywiście rozmawiamy o tym przy okazji różnych przegranych meczów, czy to Igi Świątek, czy ostatnio kolejnego głośnego nazwiska, jakim jest Maja Chwalińska. Ja zawsze to będę powtarzał i zdarzało się to każdemu, czy to był Djokovic, czy to była Serena Williams, Roger Federer. W tenisie nie da się wygrywać każdego spotkania i najważniejszym sukcesem do utrzymywania się na tym dobrym poziomie jest przede wszystkim regularność, pomijam zdrowie, bo kontuzje to są rzeczy, na które nie zawsze mamy wpływ. Nie zawsze przygotowanie fizyczne oznacza, że nie nabędziemy jakiejś kontuzji w trakcie spotkania, ale ta regularność jest najważniejsza. Każdy kiedyś przegrywa. Sabalenka do tej pory była taką dominatorką, jeśli chodzi o turnieje wielkoszlemowe, bo ona dochodziła do tych końcowych faz, do tej najlepszej czwórki czy najlepszej dwójki niemalże regularnie i za każdym razem przy okazji niemalże każdego turnieju wielkoszlemowego. Ale jeżeli mówimy o Rybakinie, u niej te wahania formy były często problematyczne. Ona miała taki okres w swojej karierze, kiedy była, nie chcę powiedzieć tenisistką jednowymiarową, ale kojarzyła nam się z takim mocnym, dobrym graniem, przede wszystkim dobrym serwisem, ale inne aspekty u niej kulały. Ale kiedy popracowała nad tym wszystkim, to jak ona się teraz porusza po korcie, ja mam wrażenie, że ona z miesiąca na miesiąc prezentuje coraz lepszą swoją formę fizyczną, jeśli chodzi o poruszanie się, jeśli chodzi o przygotowanie, na cały czas niezmiennie dobre aspekty w jej grze pozostają, czyli serwis, czyli bardzo dobry forehand. No a jeżeli właśnie do tego dodamy jakieś przygotowanie fizyczne czy kolejne elementy rozwoju, no to można dostać się na sam szczyt.
0: Panie Dawidzie, porozmawiajmy chwilę o Idze Świątek, no bo wyglądało na to, że Polka wraca do wielkiej formy. Niestety przegrała w 1/8 finału z Chinką Zheng, mimo że w pierwszym secie prowadziła już 5-0. Skąd pana zdaniem takie wahania formy i pytanie, czy jest to coś nowego?
1: Trudno tak naprawdę powiedzieć, bo te mecze z Zheng nam się zawsze będą kojarzyły, do tej pory nam się kojarzyły z Igrzyskami Olimpijskimi z Paryża, teraz pewnie będzie nam się też kojarzyło ta rywalizacja z Chinką z tym spotkaniem w Nowym Jorku. Chinka pokazała, że w tenisie, dopóki nie wygra się ostatniej piłki, to nic nie jest przesądzone. I to brzmi jak taki frazes, ale naprawdę ta ostatnia piłka jest najważniejsza. Czy to w secie, czy to w całym spotkaniu, jeżeli mówimy o piłce meczowej. Iga prowadziła 5-0. Bardzo często z jednej strony wydaje się, że już mamy tego seta na wyciągnięcie ręki, że już w zasadzie powinniśmy zaraz usiąść na ławeczkę i czekać na drugiego seta. Z drugiej strony ta tenisistka po drugiej stronie kortu, a każdy, kto kiedyś chociaż raz był na korcie i rywalizował na punkty, czy na gemy, czy na sety, wie doskonale, jak ile ważą pojedyncze punkty. I z drugiej strony kortu właśnie Chinka, ona wtedy mogła się rozluźnić, co zrobiła przecież spotkanie wcześniej z Madison Keys. I kiedy widzisz, że coś nie wychodzi, a jej przez pierwsze 5 gemów mało rzeczy wychodziło na korcie, to kiedy ta ręka jest trochę luźniejsza, kiedy ona nie ma nic do stracenia, może wejść na wyższy poziom. Więc tutaj raczej bym skłaniał się ku temu, że Chinka zagrała naprawdę wybitne spotkanie, jeżeli chodzi o mecz z Igą Świątek od stanu 5-0. To samo powtórzyła w meczu z Jeleną Rybakiną. Mimo że spotkanie przegrała, naprawdę zagrała na wysokim poziomie. Jeśli chodzi o Igę Świątek, ja bym się tutaj nie martwił, bo gdyby było w drugą stronę, gdyby Iga przegrała 5 gemów z rzędu i potem by odwróciła ten wynik ze stanu 5-7, na stan 5-7 mówię z perspektywy jej rywalki, to mówilibyśmy o bardzo wielkim powrocie i byśmy tylko Igę chwalili, no ale przecież w takim samym położeniu znalazłaby się wówczas Qin Wenzheng.
0: No to przejdźmy teraz do tego, co przed nami. Wielki finał panów. Aleksander Zverev kontra Ben Shelton. Kto pana zdaniem będzie faworytem tego spotkania?
1: Chyba musi nim być tak naturalnie Aleksander Zverev, który jest rozstawiony z numerem pierwszym pod nieobecność Jannika Sinnera. Jest to przede wszystkim człowiek, który dotarł przed US Open do dwóch wielkoszlemowych finałów z rzędu. To jest jego trzeci wielkoszlemowy finał z rzędu. Jeden wygrał, jeden przegrał. Tutaj rozwiąże się sytuacja, bo albo będzie miał ten bilans dodatni, jeśli chodzi o ten sezon, albo ujemny. No ale trzeba wspomnieć o tym, że on jeszcze na początku tego sezonu był w półfinale Australian Open. On tam stoczył batalię pięciosetową z Carlosem Alcarazem. Niewiele go dzieliło od tego, żeby właśnie wtedy w Melbourne dotrzeć do finału. Skompletowałby no, taki sezon ze wszystkimi finałami wielkoszlemowymi. Był naprawdę bardzo bliski tego. Moim zdaniem musi być nim Aleksander Zverev, patrząc na to, że on wygrał już jeden turniej wielkoszlemowy, był w finale drugiego, gdzie przegrał z Jannikiem Sinnerem. To jest jego trzeci z rzędu, tak jak wspominałem. No i patrząc na to, że dla Bena Sheltona to jest coś nowego, on z jednej strony gra przed własną publicznością, ale wiemy doskonale, że to może być atut, ale to też może mu trochę utrudnić, patrząc na to, że wszystkie oczy są na nim, że cały kort centralny, gdzie będzie 25 tysięcy kibiców, niemalże wszyscy będą mu kibicowali i to z drugiej strony może go przygnieść. Nie życzę mu tego, chciałbym, żeby ten finał był wyrównany, żeby był zacięty, ale tak na papierze, no chyba trzeba jednak patrzeć w kierunku Zverieva.
0: Cała Ameryka patrzy na Bena Sheltona, chociażby na trybunach widzieliśmy, czy to Brada Pitta, czy to Matthew McConaughey, i także naprawdę cała plejada gwiazd pojawia się na turnieju US Open. No ale zatrzymajmy się jeszcze na moment przy samym Benie Sheltonie, bo dla niego to także jest przełomowy sezon. No, dotychczas nie grał w wielkoszlemowym finale. Panie Dawidzie, mamy nową gwiazdę? No bo przypomnę tylko ten jego niesamowity mecz w ćwierćfinale z Carlosem Alcarazem. Ponad 4 godziny, no i konieczny ten super tiebreak.
1: Tak, zdecydowanie. No i przede wszystkim najpóźniej zakończony mecz w historii US Open. 3:33 czasu lokalnego. Proszę sobie wyobrazić, że niektórzy o tej godzinie wstają do pracy, a oni dopiero kończyli swoje spotkanie. To jest coś naprawdę niewyobrażalnego i kolejny raz warto się przy tym wszystkim zatrzymać. Jak patrzymy na te suche liczby, że to była tylko 3:33, to docenić ten atletyzm, jakim oni dysponują, jaki oni prezentują na korcie, bo to jest naprawdę coś wielkiego. To są bardzo nieregularne godziny do grania i do uprawiania sportu na tak wysokim poziomie. Jeśli chodzi o Bena Sheltona, on już wcześniej wysyłał takie sygnały, że ma wszystko, co powinno się zgadzać w takim przykładzie amerykańskiego tenisisty, bo to, że ma dobry serwis i forehand jak 90% amerykańskich tenisistów, to jedno, ale ma też predyspozycję do tego, żeby być taką gwiazdą poza kortem. Już nie mówię nawet o związku z bardzo popularną córką Denisa Rodmana, która sama jest piłkarką, jest sportowcem, doskonale rozumie to, z czym zmaga się Ben Shelton, zresztą ona mu kibicuje, to też jest super. Tata, który jest byłym tenisistą, cała ta relacja rodzinna związana z Benem Sheltonem, ona jest wspaniała, ona jest idealnym przykładem do tego, jak powinna wyglądać relacja dziecko-rodzic w sporcie zawodowym. Ben Shelton ma wszystko, żeby zostać taką gwiazdą światowego formatu, o ile już nią nie został, bo to pewnie jest jakieś niemierzalne i dopiero będziemy to obserwować na przestrzeni najbliższych lat, czy utrzyma się w czołówce, ale moim zdaniem tak, to jest zdecydowanie z tego nowego pokolenia postać, która wyróżnia się najbardziej.
0: No i sprawdzimy dzisiaj wieczorem, czy ten amerykański sen Bena Sheltona będzie trwał. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był pan Dawid Żbik, komentator tenisa w Eurosporcie, twórca kanału Czas na Tenis na YouTubie, na który oczywiście bardzo serdecznie zapraszamy. Panie Dawidzie, wielka przyjemność. Piękne dzięki.
1: Pięknie dziękuję. RMF 24.

0: Radiu RMF24 wracamy teraz do nocnych rosyjskich ataków na Ukrainę. Jak przekazał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, jeden z dronów uderzył kilometr od granicy z Polską, a drugi z nich 5 kilometrów. Jak informuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, polska granica nie została naruszona. Pojawiły się także doniesienia o tym, że przy granicy z Polską zaatakowany został pociąg relacji Kijów-Warszawa. Łączymy się z naszym reporterem Michałem Krasoniem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Michale, komunikat w tej sprawie przed chwilą wydało PKP Intercity. Powiedz, co z niego wynika?
1: Tak jest. Do ataku miało dojść jeszcze przed przejęciem pociągu przez polską ekipę, przez polskich kolejarzy. Nieoficjalnie wiadomo, że nikomu nic się nie stało. Takie informacje podaje też Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Wiemy, że pociągiem podróżuje 206 osób. Wśród pasażerów nie ma obywateli Polski. Skład został już przejęty przez polskich kolejarzy. Czeka teraz na przejściu granicznym w Dorohusku. Po odprawie ruszy w kierunku Warszawy. Opóźnienie składu to teraz około 370 minut.
0: Michale, MSWiA poinformowało także, że w pobliżu granicy z Polską dron uderzył w stację benzynową.
1: Tak jest, miejscowość Jagodzin to jest około kilometra, 800 metrów od polskiej granicy. Dron z napędem odrzutowym, wyjątkowo szybki, wyjątkowo niebezpieczny, spadł na stację benzynową. Przed chwilą dosłownie rozmawiałem z rzeczniczką resortu spraw wewnętrznych. Poinformowała mnie, że po tym ataku na stacji ogromny wybuch, no i zajęły się również dwie ciężarówki. Nie wiemy, czy to były ciężarówki polskie, czy ukraińskie. Takich informacji ministerstwo jak na razie nie posiada.
0: No właśnie, jaka była reakcja wojska na te ataki?
1: Wojsko już od wczorajszego wieczora miało sygnały o wzmożonej rosyjskiej aktywności. Siły powietrzne były więc w gotowości. Ostatecznie około 4 nad ranem wystartowały nasze myśliwce F-16, śmigłowce oraz samoloty rozpoznania powietrznego. To wyjątkowo przydatne maszyny z takim ogromnym radarem. One latają gdzieś w okolicach granicy, no i skanują przestrzeń nad Ukrainą, nad Polską. Badają, co leci, gdzie leci i czy wleciało. Na szczęście nie wleciało, to jest informacja też bardzo ważna. Te maszyny mniej więcej 5 godzin patrolowały okolice naszej granicy, ostatecznie wróciły do baz po godzinie 9. Warto też zaznaczyć, że służby na ziemi miały sporo roboty. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia zgłaszali dziwny odgłos, przypominający huk, słyszany gdzieś około 4 nad ranem. Policja ruszyła w dwa miejsca, powiat kraśnicki i powiat janowski. Tam przeszukiwali teren w związku z tymi zgłoszeniami. Ostatecznie, jak się okazało, nic nie znaleźli, a wszystkie te odgłosy pochodziły właśnie od myśliwców, które manewrując, lecąc szybko na granicę, przekroczyły barierę dźwięku. Jak dobrze wiemy, to wiąże się z hukiem i to takim naprawdę solidnym.
0: Michał Krasoń dla Radia RMF24. Michale, bardzo dziękujemy za te informacje.
1: Bardzo dziękuję.
2: Radio RMF24.
3: Reklama.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: 12 i 13 września zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownie ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.
2: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
12: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
13: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
14: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RMF24. To nasz weekendowy program i nasza propozycja, która, kto wie, może was zainspiruje. Może akurat dzisiaj będziecie mieć okazję, by rozważyć spędzenie czasu właśnie w taki sposób. Chodzi o wolontariat. Co trzeci Polak regularnie angażuje się w działania, które można określić jako wolontariat. Taki jest wniosek z danych Narodowego Instytutu Wolności. Jest to rządowa instytucja, która monitoruje zaangażowanie Polaków w tego typu działania i, co ważne, działania niezależne od polityki, za które nie dostajemy wynagrodzenia. Robimy to z własnej woli. Posłuchajmy badaczy tego zjawiska. Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z dyrektorem Narodowego Instytutu Wolności, Michałem Braunem.
1: Statystyki mówią, że około 1/3 Polaków angażuje się w pomaganie, chociaż tych Polaków, którzy angażują się w stricte organizacji pozarządowych, jest dużo mniej. Natomiast ja jestem przekonany, że te dane są znacznie zaniżone, bo bardzo wielu z nas pomaga i nawet nie wie, że jest wolontariuszami. Na przykład członkowie trójki klasowej, Rady Rodziców, przecież to jest...
2: Teraz wybory trwają w wielu miejscach.
1: Dokładnie, dokładnie. Moja córka też poszła do pierwszej klasy, więc już jesteśmy po. I tak sam byłem w trójce klasowej kilka lat temu i tak patrząc na tą nową trójkę, myślę sobie, to jest niesamowite, jak ludzie tak naprawdę z własnej woli robią coś bardzo ważnego na rzecz swojej lokalnej społeczności, jaką jest klasa, czy potem szkoła. Organizują wycieczki, robią zbiórki, wspólnie kupują jakieś podręczniki i tak dalej. To jest taka w bardzo małej skali esencja aktywności obywatelskiej.
2: I to można też nazwać wolontariatem?
1: Myślę, że ja nazwałbym to formą wolontariatu. No, to jest aktywność społeczna. To takie wkładanie w szufladki, co jest już wolontariatem, co nie jest. No taka bycie w trójce klasowej no, nie jest takim wolontariatem zgodnym z ustawą, tak? Nie, jest, nie wiem, nie ma podpisanej umowy wolontariackiej ze szkołą i tak dalej. Ale tak naprawdę dla nas jest wtórne to, czy to będzie osoba, która spełnia kryteria ustawowe, czy nie. Bo my, jako Narodowy Instytut Wolności, który jest rządowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, najbardziej chcemy, żeby ludzie po prostu brali odpowiedzialność za swoje otoczenie, żeby angażowali się w działanie, żeby przeciwstawiali się temu, co wokół nich złe i żeby zamiast narzekać czy mówić, że nie wiem, w mojej gminie nic się nie dzieje, to żeby brali rzeczy w swoje ręce i to zmieniali, żeby coś robili.
2: Nawet jeśli to będzie w formie postów w internecie albo skrzyknięcia się właśnie online i tam zachęcenia do zrobienia czegoś, czy sformułowania petycji, czy tego typu aktywności, takie czasami wysunięcie bodźca, czy powiedzenie halo, może zrobimy to, może tutaj coś poprawimy, to też może być taka forma, czy jednak chodzi o coś innego, o coś więcej?
1: Ja myślę, że w dobie dezinformacji, w dobie tej wręcz wojny kognitywnej, która jest prowadzona z Polską, to działalność w internecie jest niezwykle ważna. Jakby pan redaktor zapytał mnie kilka lat temu, co jest takim codziennym obowiązkiem Polaka, to powiedziałbym o takich prostych rzeczach, nie wiem, posprzątanie, czy dbanie o czystość swojego otoczenia, skasowanie biletu w autobusie. Dzisiaj powiem skasowanie, czy doprowadzenie do skasowania nienawistnego postu, albo takiego, który jest dezinformujący.
2: Czyli widzę i zgłaszam.
1: Tak, widzę i zgłaszam. Czyszczenie naszego otoczenia z hejtu, z dezinformacji, z mowy nienawiści. Jest bardzo wiele takich rzeczy, które dzisiaj także w przestrzeni internetowej są niezwykle ważne. I takie nowe formy tak zwanego e-wolontariatu, dotyczącego chociażby fact-checkingu. No, przykładem jest znany w całej Polsce portal Demagog, cytowany przez polityków od prawa do lewa. On też działa w oparciu o wolontariuszy. Zresztą też jest między innymi beneficjentem programu WOW, czyli programu wspierającego wolontariat. To sprawdzanie faktów też jest robione przez wolontariuszy. Wikipedia to przecież też taki flagowy program oparty o miliony wolontariuszy na całym świecie, którzy pisząc treści dostarczają nam wiedzę.
0: Mówił Michał Braun z Narodowego Instytutu Wolności, a rozmawiał z nim nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz. Pomagajmy i słuchajmy RMF24 w internecie, w systemie DAB+, i oczywiście na naszej wrocławskiej częstotliwości 95,1 FM. Tam gra dla was radio RMF24 Wrocław.
3: Radio RMF24.
4: Reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już dziś o 20.25 w TVP1.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Po reklamie.
3: Tu Radio RMF 24.

0: me.
1: Słuchacie radia RMF 24. Przenosimy się teraz do Łodzi, gdzie na termometrach 18 stopni. Nie da się ukryć, jesień coraz śmielej zaczyna pukać do naszych drzwi. A czy widać już pierwsze oznaki zmiany pory roku? O to na ulicach Łodzi pytała nasza dziennikarka Agnieszka Wyderka.
2: Na pewno temperatura już jest o wiele zimniej niż było na przykład tydzień temu.
3: Tak, no przede wszystkim te liście już właśnie spadają.
4: A wiewiórę widziałam tam, gdzieś była?
3: Tak, były dwie tam.
4: Może ta aktywność wiewiórek też trochę wskazuje na to, że jesień powoli już idzie, bo zaczynają robić zapasy.
2: No to na pewno.
4: Widać już gdzieś jesień, pana zdaniem? Pan wypatrzył, jak pan biega po parku?
5: No wydaje mi się, że tak, już pierwsze liście opadły z drzew, tak więc myślę, że tak.
4: Ale widać, czuję się,
5: widać, już, czuję. Też już pogoda, też już aura jest zupełnie inna. Chłodniej przede wszystkim.
4: Jednak.
6: Pewnie tak, powietrze wrześniowe jest troszeczkę inne niż letnie, ale są tacy, którzy tak jak ja bardzo lubią to babie lato, które dla mnie jest taką porą zupełnie nieoznaczoną. Ja ją czuję, jest mi z nią dobrze.
7: Nie, no jeszcze babie lato mamy przed sobą, więc czym się przejmować? No jestem Polakiem, żyję tutaj już od kilkudziesięciu lat, no to wiem, jaka jest pogoda, jak się ubrać. No.
4: Pani już czuje troszeczkę gdzieś jesień tutaj w powietrzu, w parku?
8: No czuję się jesień, bo już jest wilgoć, już są listeczki coraz bardziej żółte, także czuję się jesień.
4: Ale jeszcze
8: żeby
4: początek.
8: Była słoneczna taka bardziej, to by była piękna polska jesień.
4: Trzymamy kciuki.
1: Oto słońce w najbliższych dniach będzie jednak dosyć trudno. Patrząc na mapy pogodowe, jutro praktycznie w każdym miejscu kraju może popadać deszcz, pochmurno będzie także we wtorek. Za to środa zapowiada się przyjemnie, zwłaszcza na południu Polski ze słońcem i temperaturą nawet do 25 stopni. Tu Radio RMF 24. Najnowsze fakty za 8 minut.

0: Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: 3 października Wrocław na pewno szybko nie zaśnie. Nightwave powered by Decathlon to 5 albo 10 km po szybkiej, asfaltowej i atestowanej trasie. Pierwszy start lub kolejna życiówka? Sam decydujesz. Pierwszy weekend października upłynie pod znakiem biegania, muzyki i wydarzeń wokół miejskiej kultury biegania. Organizatorzy zapewnili masę atrakcji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Sprawdź na www.nightwave.pl.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: 12 i 13 września zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
9: Po reklamie.
10: 13 na zegarach, to czas na fakty RMF FM, na które zaprasza Magdalena Wojtoń.
11: Na terytorium Ukrainy dron uderzył w pociąg relacji Kijów-Warszawa. Jak podaje PKP Intercity, wśród pasażerów nie ma obywateli Polski. Zamknięte lotnisko w Wilnie, też w związku z rosyjskimi dronami. Policjanci z Wąbrzeźna szukają kierowcy rozbitej Toyoty. Znaleziono ją w nocy na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskiem. W Szwajcarii policja zatrzymała włoskich grzybiarzy. Zebrali 30 kg grzybów, czym złamali lokalne prawo. PKP Intercity potwierdza, że nad ranem rosyjski dron uderzył w pociąg relacji Kijów-Warszawa tuż przed polską granicą. Polski przewoźnik zaznacza w najnowszym komunikacie, że doszło do tego na terytorium Ukrainy. A wśród pasażerów nie ma Polaków, nikomu nic się nie stało. Ponownie w faktach reporter RMF FM Michał Krasoń.
12: Dzień dobry ponownie.
11: Co jeszcze, Michale, wiadomo?
12: Do ataku doszło przed przejęciem składu przez polskiego przewoźnika około 2 km od granicy. Obecnie pociąg prowadzi już polska załoga. Skład znajduje się na przejściu granicznym w Dorohusku i czeka na odprawę. Po niej ruszy w dalszą podróż do Warszawy.
11: Michale, są także nowe informacje o ataku na stację benzynową w miejscowości Jagodzin. To jest około kilometra od polskiej granicy.
12: Tak, rano pojawiły się doniesienia, że dron uderzył w ciężarówkę zaparkowaną na stacji. Najnowsze informacje są takie, że uderzona została sama stacja.
13: Doszło do wybuchu. Z informacji, które posiadamy, wiemy, że po uderzeniu drona na stacji paliw doszło również do zapalenia się 2 samochodów ciężarowych na tej stacji.
12: Mówi Karolina Gałecka, rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Służby podkreślają, że polskie systemy nie zarejestrowały w nocy i nad ranem żadnego obiektu przekraczającego polską granicę.
11: Alarm na Litwie. Zamknięto lotnisko w Wilnie po informacji o możliwym dronie w litewskiej przestrzeni powietrznej. NATO poderwało myśliwce, poinformowało tamtejsze Narodowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. Zderzenie 3 samochodów osobowych na A2 między węzłami Łowicz i Łódź Północ. Zablokowane są 2 pasy w kierunku Poznania. Policjanci z Wąbrzeźna szukają kierowcy rozbitej Toyoty, którą znaleziono w nocy na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskiem. Samochód uderzył w bariery, ale kiedy na miejsce dotarły służby, w aucie ani w jego pobliżu nikogo nie było. Na linii reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, co wiadomo o kierowcy?
14: Na ten moment niewiele. Policjanci przede wszystkim próbują ustalić, kto prowadził Toyotę i co się stało z kierowcą po wypadku. Do zdarzenia

0: Nie doszło około godziny pierwszej w nocy na wysokości Mopu Malankowo w kierunku Łodzi, to pomiędzy węzłami Grudziądz i Lisewo. Auto uderzyło w bariery energochłonne, ma kompletnie rozbity przód. Bariery i nawierzchnia zostały uszkodzone, jak szacuje policja, na odcinku około 30 metrów. Strażacy, gdy w nocy przyjechali na miejsce wypadku, przeszukali teren wokół, ale nie znaleźli żadnej osoby poszkodowanej.
1: RMF FM, sprawdzajcie fakty. A wakacje w Wielkiej Brytanii będą droższe. Rząd w Londynie dał lokalnym władzom zielone światło na wprowadzenie tzw. opłaty noclegowej, czyli podatku turystycznego. Na jakich zasadach będzie on funkcjonował, o tym z Londynu nasz korespondent Bogdan Frimorgan.
2: Decyzję o wysokości tej opłaty podejmować będą burmistrzowie poszczególnych miast, ale nie powinna ona wynosić więcej niż 5% kosztów związanych z pobytem w hotelu. Uzyskane z tych źródeł pieniądze zasilą bezpośrednio budżety poszczególnych regionów. Burmistrzowie zapowiadają, że przeznaczą je na finansowanie transportu publicznego, wsparcie lokalnej kultury oraz bieżące utrzymanie i modernizację infrastruktury turystycznej. Branża ostrzega jednak, że nowy podatek może zniechęcić turystów do odwiedzania Wielkiej Brytanii. Zostanie on wprowadzony dopiero po zakończeniu działań legislacyjnych.
1: A na koniec tych faktów zderzenie włoskiej fantazji z twardymi zasadami Szwajcarów. Jak podaje dziennik Il Messaggero, szwajcarska policja zatrzymała dwóch Włochów, którzy wybrali się na grzyby. Szczęśliwi wracali do swojego kraju z 30 kilogramami prawdziwków. No i tutaj problem, bo w kantonie Ticino można zabrać z lasu wyłącznie 3 kilogramy grzybów na osobę. Sprawę zgłoszono do Urzędu do Spraw Przyrody i Krajobrazu w Szwajcarii. Włosi odpowiedzą za naruszenie ustawy dotyczącej grzybów, a prawdziwki trafiły do menu w Domu Opieki nad Starszymi Osobami. Wybierając się na grzyby do Szwajcarii, warto sprawdzić, jakie zasady obowiązują w danym kantonie. Są miejsca, gdzie nie można na przykład zbierać ich pomiędzy 1 a 10 dniem miesiąca oraz w większych grupach.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Dobrze, że u nas grzybobranie nie kończy się kontrolą wagi przy wyjeździe z lasu.

Niedzielne popołudnie z RMF 24. Kuba Śliwiński nisko się kłania, ma to oczywiście nasz popołudniowy program. Już za chwilę porozmawiamy o tym, czy Polacy oszczędzają, czy może jednak stawiają na inwestowanie. W tej godzinie wrócimy także do sprawy dronów, które spadły w pobliżu polskiej granicy. Razem z nami będzie Tomasz Darmoliński, ekspert do spraw dronów, prezes Fundacji Żelazny i Akademii BSP. Tu radio RMF 24. Z nami jesteście na bieżąco. Bądźcie blisko.

0: Radiu RMF24 porozmawiamy teraz o pieniądzach, a dokładnie o ich oszczędzaniu i inwestowaniu. 3/4 Polaków oszczędza, a 28% inwestuje. Tak wynika z badania AutoPay – Finanse Polek i Polaków 2026. I warto dodać, że to najwyższe wyniki w 10-letniej historii badania. Czy to oznacza, że jesteśmy zamożni i możemy pozwolić sobie na odkładanie pieniędzy? O tym porozmawiam teraz z panem Krzysztofem Ambroziakiem, Head of Business Unit Media w AutoPay. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Panie Krzysztofie, odsetek osób oszczędzających wzrósł aż o 27 punktów procentowych z 47% w 2016 roku do 74% obecnie. Pytanie, jaki jest główny powód, że staramy się oszczędzać?
1: Dzień dobry. Głównym powodem tego, że staramy się oszczędzać, to są takie powody, dla których chcemy zabezpieczyć głównie swoją przyszłość. Na pięciu ankietowanych w naszym badaniu Polaków, aż trzech odpowiadało, że to zabezpieczenie przyszłości jest takim głównym powodem. Również myślimy coraz częściej o emeryturze, więc to są takie główne dwa powody. Oczywiście to, że oszczędzamy, niesie za sobą też taki argument posiadania takich dóbr materialnych, czy wakacje, czy też posiadanie mieszkania, domu bądź samochodu, również są powodami, dla których coraz więcej oszczędzamy.
0: No ale właśnie, wasze badanie pokazało też, że wybieramy mniej celów, na które odkładamy, no i że są różnice między kobietami a mężczyznami, gdybyśmy mogli rozwinąć ten wątek.
1: Tak, zdecydowanie. Są dość duże różnice pomiędzy kobietami i mężczyznami. Jeśli chodzi o kobiety, to tutaj ankietowane w badaniu AutoPay kobiety odpowiadały, że głównie oszczędzają i odkładają pieniądze na wakacje bądź na mieszkanie lub dom. Mężczyźni w zdecydowanej większości myślą o tym, aby zabezpieczyć swoją przyszłość lub też, co no, tutaj jest taką męską dosyć sprawą, odkładają na ten samochód lub wymarzony motocykl.
0: Tak czułem. Panie Krzysztofie, a na co zbieraliśmy 10 lat temu, a jak to wszystko wygląda dzisiaj? Czy coś się zmieniło?
1: Jeśli chodzi o kolejność tych celów, na co odkładamy pieniądze, to w ciągu tego już ponad 10-letniego badania, które w AutoPay wykonujemy cyklicznie, ta kolejność celów, na które oszczędzamy i odkładamy pieniądze, nie zmieniła się drastycznie. Natomiast zmieniły się udziały. W dalszym ciągu najpopularniejsze to jest, tak jak powiedziałem, zabezpieczenie przyszłości, wakacje, emerytura czy też własne lokum. Natomiast to, co jest warte zauważenia, to oszczędzamy na mniejszą liczbę celów niż jeszcze kilka lat temu. Dzisiaj mamy takie cztery główne cele, które wymieniłem przed chwileczką.
0: No ale właśnie, to badanie ma już kilkanaście lat i podejrzewam, że jest pan w stanie to stwierdzić. Co dla Polaków jest takim finansowym sukcesem? To jest brak długów, to są odłożone pieniądze, to jest być może i miejmy nadzieję zabezpieczona przyszłość, to są te dobra materialne. Jak to wygląda?
1: Wszystkiego po trochu, to co pan redaktor wymienił, natomiast największym sukcesem finansowym, jaki wskazują badani Polacy, jest posiadanie oszczędności, bo to ponad 60% badanych respondentów, oraz brak długów i kredytów. Tutaj również blisko 60% respondentów odpowiada, że jest to dla nich sukces finansowy. Idąc dalej, posiadanie własnego domu i mieszkania, co już wybija w kilku innych również pytaniach tej ankiety, 47%, a także tutaj ciekawostka, młodsi ludzie, czyli tacy do 35 roku życia, wskazują, że dla nich sukcesem finansowym są wysokie zarobki.
0: I absolutnie mnie to nie dziwi. Porozmawialiśmy troszeczkę o oszczędzaniu, no to teraz zatrzymajmy się przy tym magicznym haśle, jakim jest inwestowanie, no bo wasze badanie pokazuje też, że Polacy coraz częściej inwestują pieniądze. Pytanie, czy są w tym odważni, czy raczej zachowawczy? No i przede wszystkim, panie Krzysztofie, w co inwestujemy?
1: Tak, jeśli chodzi o odsetek osób inwestujących, to trzeba też powiedzieć, że on wzrósł bardzo mocno, ponieważ jeszcze 10 lat temu ludzi inwestujących było w naszym kraju mniej. Natomiast jeśli mówimy o celach i w ogóle o narzędziach, które inwestujemy, to raczej inwestujemy w bardziej bezpieczne instrumenty, takie jak lokaty czy konta oszczędnościowe, oraz przytrzymujemy gotówkę. Ten odsetek też wzrasta, szczególnie od kilku lat.
0: A jakie są te formy inwestowania, które przynoszą największe zyski? Możemy coś zdradzić, czy absolutnie nie?
1: Wiadomo, że największe zyski przynoszą instrumenty bardziej ryzykowne, natomiast tak jak wspomniałem przed chwileczką, Polacy raczej nie są skłonni do inwestowania i do korzystania z tych instrumentów bardziej ryzykownych, ponieważ tutaj jako powód najczęściej wymieniają brak wiedzy, no i taką obawę przed ryzykiem, a także brak zaufania do tych instrumentów finansowych.
0: A jeżeli chodzi o te kolejne badania i predykcje na te następne lata, jak to pana zdaniem będzie wyglądało? Czy ten procent tych inwestujących będzie wzrastał, czy tutaj musimy oczywiście poczekać do kolejnego badania w Autopayu, żeby no jednak mieć te wyniki czarno na białym?
1: Patrząc na trend, jaki obserwujemy w naszych badaniach na przestrzeni tych ostatnich kilku lat, można stwierdzić, że prawdopodobnie ten trend zostanie utrzymany. Natomiast czy zmieni się ta proporcja, czy zmieni się też udział poszczególnych instrumentów, jakie Polacy będą inwestowali, no tutaj musimy jednak poczekać do tego kolejnego badania.
0: Panie Krzysztofie, na koniec odrobina prywaty. Pan stawia na oszczędzanie, czy może jednak inwestycje?
1: Taki zrównoważony, powiedziałbym, styl oszczędzania, inwestowania. Także, ale to skłonność do ryzyka jest indywidualną sprawą każdego inwestora, więc nie ma jednej złotej odpowiedzi, złotej rady na to pytanie.
0: I tutaj stawiamy kropkę. Pan Krzysztof Ambroziak, Head of Business Unit Media w Autopay, był razem z nami w radiu RMF24. Bardzo dziękujemy.
1: Również bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
2: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: słuchacie radia RMF24. Nad ranem polskie systemy odnotowały atak kilkunastu odrzutowych dronów Gierań-5 w zachodniej Ukrainie, napisał minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, odnosząc się do dzisiejszego rosyjskiego ataku na Ukrainę, w tym jej zachodnią część. Dwa z tych bezzałogowców spadły w pobliżu granicy z Polską. Łączymy się teraz z panem Tomaszem Darmolińskim, ekspertem do spraw dronów, prezesem Fundacji Żelazny i Akademii BSP. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Panie Tomaszu, zacznijmy od wyjaśnienia. Co to są za drony Gierań 5?
1: Drony Gierań 5 to jest nowa generacja znanych i powszechnie uznawanych tak zwanych szachedów. Co prawda Federacja Rosyjska zmodyfikowała kupione na licencję od Iranu te drony i w tej chwili mamy już ich piątą odsłonę, ale używane też wstecz są wszystkie pozostałe wersje. Różnią się tym, że placowiec został dość mocno zmodyfikowany w stosunku do pierwowzoru, ma wzmocnioną konstrukcję, a jednocześnie dostał silnik odrzutowy. W zależności od wersji, bo silniki odrzutowe posiadają także Gieranie 3 i 4, ale wersja 5 posiada zupełnie inną konstrukcję pod kątem walki elektronicznej, w związku z czym jest w stanie głębiej penetrować stronę ukraińską, czyli dolatywać tak naprawdę do w głąb zachodnich terenów Ukrainy.
0: No właśnie, czy Rosjanie często używają ich podczas wojny w Ukrainie, czy jest to, można powiedzieć, no w cudzysłowie, nowość?
1: Nie jest to żadna nowość. Te Gieranie są używane od dłuższego okresu czasu z silnikami odrzutowymi, natomiast około miesiąca do tyłu, półtorej miesiąca, nastąpił zwrot kolejny w wojnie na Ukrainie, jeśli chodzi o dalekie rażenie. I tutaj trzeba sobie wprost powiedzieć, że powolne szachedy, czyli Gieranie 2, zostały zastąpione przez odrzutowe modele swoich odpowiedników oraz Federacja Rosyjska zmodyfikowała też swoje drony innych klas, jednocześnie wprowadzając też nową wersję, taką hybrydę pomiędzy pociskiem manewrującym a dronem, to jest S-8000 Banderol. Te wszystkie rzeczy spowodowały to, że przeszliśmy z prędkości około 230-270 km na godzinę na prędkości powyżej 400 do 800 km na godzinę, co powoduje, że czas reakcji obrony przeciwlotniczej jest bardzo mocno skrócony, a jednocześnie zmieniają się też charakterystyki w ocenie radarowej. To wszystko spowodowało to, że Federacja Rosyjska zaczęła stosować nowy typ ataku powietrznego, mieszając dotychczasowe powolne systemy z coraz szybszymi i coraz bardziej precyzyjnymi rozwiązaniami, bo musimy też pamiętać o tym, że oprócz rozwoju silników rakietowych i odrzutowych, Federacja Rosyjska rozwija także elementy sztucznej inteligencji oraz wyposaża swoje Gieranie w sterowanie radiowe do samej fazy terminalnej, gdzie taki operator jest w stanie razić przemieszczające się cele, jakim są lokomotywy, samochody, pojazdy różnego typu, więc to jest środek, który został rozbudowany jako platforma.
0: No i właśnie, a propos tego czasu reakcji, czy Polska ma wystarczająco dużo systemów, żeby regularnie wykrywać takie drony, czy tak jak pan powiedział, no przy okazji tej kolejnej, czy też kolejnych modyfikacji, no niestety, ale będzie to coraz trudniejsze?
1: Biorąc pod uwagę stan zaawansowania, jakim na dzień dzisiejszy dysponuje Polska Armia nie jest całkowicie przygotowana do tego typu zdarzeń. Co prawda budujemy swoje zdolności, natomiast zajmie nam to chwilę czasu. Biorąc pod uwagę tempo zmian na Ukrainie i to, co przynosi ze sobą konflikt, trzeba patrzeć na to trzeźwym okiem i mówiąc wprost, musimy się przygotowywać do wojny, która za chwileczkę będzie, a nie do tego, co tak naprawdę jest w tej chwili. W związku z czym musimy budować systemy do przodu, a nie na obecny moment. Patrząc na to, co było pokazywane na targach MSPO w Kielcach, które się odbyły, mam wrażenie, że niestety tak nie jest.
0: No właśnie, mówimy o wykrywaniu, ale czy w przypadku naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej taki dron można skutecznie zestrzelić? I pytanie, jakimi środkami my aktualnie dysponujemy?
1: Biorąc pod uwagę, że dowództwo operacyjne wyciąga wnioski z tego, co zdarzyło się we wrześniu, mamy pary dyżurne. nasze myśliwce świetnie nadają się do strącania tego typu rozwiązań, natomiast muszą zostać naprowadzone na cel, a czas reakcji jest bardzo krótki i to powoduje, że musimy rozbudowywać całkowicie inne środki i detekcję tego typu środków napadu powietrznego.
0: Naszym gościem w Radiu RMF 24 był pan Tomasz Darmoliński, ekspert do spraw dronów, prezes Fundacji Żelazny i Akademii BSP. Bardzo dziękujemy za ten komentarz.
1: Dziękuję bardzo.
2: Tu Radio RMF 24.
3: Reklama. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda. Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
7: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: 12 i 13 września zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
10: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
11: Ty, ale akcja!
10: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
11: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
12: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
15: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
16: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
3: Po reklamie.
2: RMF 24.

0: To jest popołudnie w RMF 24, w którym cały czas mówimy o dronach, które spadły w okolicy polskiej granicy. Najpierw alert RCB, a później potężny huk, od którego zatrzęsły się szyby. Tak wyglądał wczesny poranek w miejscowości Szczecyn na pograniczu Lubelszczyzny i Podkarpacia. Przypomnę, to reakcja na atak rosyjskich dronów na zachodzie Ukrainy. Poderwane zostały m.in. polskie myśliwce mające chronić naszą przestrzeń powietrzną. I chociaż przed godziną 10 dowództwo operacyjne rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o zakończeniu działań wojskowego lotnictwa, to mieszkańcy Szczecyna z niepokojem patrzą w niebo.
1: Wcześniej dostałam SMS-em informację właśnie, że coś się dzieje, a później po 20 minutach tak uderzyło, że drzwi się zatrzęsły.
2: A pamięta pani, która to była godzina? To po tej czwartej.
1: Tak, bo popatrzyłam na zegarek, było około 4:30.
2: I co człowiek robi w takim momencie? Dostaje pani alert, jest jakiś huk?
1: Znaczy, no z tego, co mi tu szwagierka opowiadała i teście, to te alerty tutaj są częste, dlatego tak się jakoś nie przejęłam.
3: Tym bardziej, że to jest poligon gdzieś niedaleko, tak?
1: Tak, tym bardziej,
3: że... Tutaj jest poligon gdzieś niedaleko, także no, wydawało nam się, że to jest takie normalne, nie? Tutaj. Przynajmniej nam się tak wydawało.
1: Kiedyś, jak tutaj byliśmy w wakacje, to też w nocy było słychać takie strzelanie, ale to właśnie z poligonów.
2: Czyli państwo tu nie mieszkacie na stałe, ale przyjeżdżacie tu na jakiś weekend?
1: Tak, dokładnie. Mhm.
2: Tutaj te domy nie są podpiwniczone, więc tak naprawdę, no bo jest podmokły teren, że nawet jak człowiek dostaje alert, no to co ma zrobić? Tak się na tym zastanawiam.
1: Nie ma gdzie się schronić, tak, dokładnie.
3: No tu jest problem z tym, bo tutaj raczej chyba nie ma żadnego schronu. Ktoś powinien coś z tym zrobić, tak?
2: No,
3: tak
2: mi się wydaje. Właśnie, no bo dostaje pan alert na telefon, jest pan w takim miejscu jak tu i co?
3: No i nic, i trzeba siedzieć w domu i czekać, modlić się, że nie uderzy w twój dom, tak? Tylko gdzieś w polach, o, może tak, no.
2: A gdybyście państwo mieli gdzieś się schronić, to jest takie miejsce, coś wam przychodzi do głowy?
3: Tutaj nie ma. Tu jedynie co, to tylko uciekać gdzieś, nie wiem, no stodoła czy jakikolwiek dom, no ale to wszystko się może zburzyć, tak? No to wiadomo, to nie jest schron, no.
2: A ten huk kojarzy pani, o której było słychać?
4: 4:15 dostałam alert, a słychać było 4:28 dokładnie.
2: Spojrzała pani od razu na zegarek?
4: Tak. A najpierw był huk, a później było słychać głos samolotu.
2: To był taki huk, że rzeczywiście nie dało się go przegapić?
4: No tak, słychać był wybuch i dom po prostu, no wiesz, szyby i w ogóle nie, to słychać było, jak się trzęsły.
2: Co się w ogóle robi w takim momencie? Jest środek nocy, no na pewno pani spała i coś takiego panią budzi.
4: No na pewno wyjście przed dom i patrzenie, no oczywiście w niebo, nie? Pierwsza rzecz, no to jak było słychać samolot, odgłosy, no to patrzenie w niebo i czy coś jeszcze innego nie nadchodzi, nie?
2: A to jest tak, że w środku wtedy wszystko się trzęsie w człowieku?
4: Na pewno, proszę panią, to jest po prostu, no wie, raz, że taka wczesna pora, a po drugie, no to alert, który wcześniej przyszedł, no i wiadomo, z czym to się wszystko wiąże, nie? Obecne czasy, które są teraz, no to są bardzo niepokojące dla wszystkich.
2: Rozmawiamy kilka godzin po tym wszystkim, a pani cały czas jest jeszcze tutaj cała spięta.
4: Właśnie przed chwilą też pani słyszała na niebie samolot. Nie wiadomo, prawda? Nikt tutaj nic nie mówi, nie informuje przede wszystkim. No nie wiem, no na razie jest cisza.
0: Usłyszała nasza reporterka Magdalena Greinert. A ja mam jeszcze informację z ostatniej chwili. O godzinie 17:00 w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa odbędzie się specjalna odprawa z udziałem ministrów i służb z inicjatywy premiera Donalda Tuska. Ma ona dotyczyć nocnych rosyjskich ataków przy polskiej granicy.
5: RMF 24 Wrocław.

0: ogłoszenie RMF24.
1: We want stars. We want smart people.
2: Wszyscy ludzie Trumpa. W każdy poniedziałek po 17 w radiu RMF24 Andrzej Kochut sprawdza najbliższe otoczenie prezydenta USA.
3: Dlaczego Donald Trump tak zaciekle walczy z mapą, skąd u prezydenta chęć do zmiany ustalonych geograficznych nazw?
2: Wszystkie odcinki podcastu znajdziesz na rmfon.pl i na kanale RMF24 na YouTubie.
1: I'm going to be impeached. They're going to impeach me.
0: Ogłoszenie RMF24.
4: Reklama.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
6: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa

0: S.A. 12 i 13 września zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
2: Kto powiedział, że po zmroku jeszcze czas na spanie zaśnie? Nightwave powered by Decathlon to 5 albo 10 km po szybkiej, asfaltowej i atestowanej trasie. Pierwszy start lub kolejna życiówka? Sam decydujesz. Pierwszy weekend października upłynie pod znakiem biegania, muzyki i wydarzeń wokół miejskiej kultury biegania. Organizatorzy zapewnili masę atrakcji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Sprawdź na www.nightwave.pl.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Kto powiedział, że po zmroku jest czas na spanie? 3 października Wrocław na pewno szybko nie zaśnie. Nightwave powered by Decathlon to 5 albo 10 km po szybkiej, asfaltowej i atestowanej trasie. Pierwszy start lub kolejna życiówka? Sam decydujesz. Pierwszy weekend października upłynie pod znakiem biegania, muzyki i wydarzeń wokół miejskiej kultury biegania. Organizatorzy zapewnili masę atrakcji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Sprawdź na www.nightwave.pl.
4: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
5: Po reklamie.
6: Na zegarach 14 sprawdzamy najnowsze fakty RMF FM, a w studiu Magdalena Wojtan.
7: O 17 odbędzie się specjalna odprawa z udziałem ministrów i służb zwołana przez premiera. Ma dotyczyć nocnych ataków dronami na cele ukraińskie, ale przy granicy z Polską. Na stację benzynową oraz lokomotywę pociągu relacji Kijów-Warszawa. Dlaczego tak długo musieliśmy czekać na informacje polskich służb? Na pewno będziemy o to pytać. Kierowcy utrudnienia po wypadkach w Wielkopolsce i w Kujawsko-Pomorskiem. Pożar w Chorwacji. Groźna sytuacja jest na wyspie Brać. Nadzwyczajna odprawa polskich służb w związku z rosyjskimi atakami niedaleko polskiej granicy odbędzie się dzisiaj o 17. To najnowsze informacje od rzecznika rządu. To ponad 13 godzin od rozesłania porannych alertów do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. W faktach ponownie dzisiaj nasz reporter Michał Krasoń. Michale,
8: kłaniam się.
7: Podsumujmy te ostatnie godziny.
8: O poranku docierały do nas szczątkowe informacje. Do godziny 12 oficjalnie potwierdzono jedynie, że przy granicy operują myśliwce, śmigłowce i samoloty rozpoznania oraz że niepokojące odgłosy, jakie nad ranem usłyszeli mieszkańcy Lubelszczyzny, pochodziły od myśliwców, które przekroczyły barierę dźwięku. Dopiero po południu ministerstwa zaczęły wydawać kolejne informacje. Wiemy obecnie, że rosyjski dron uderzył w stację benzynową około kilometra od polskiej granicy. Doszło tam do wybuchu. Zapaliły się także dwie ciężarówki. Kolejny dron około 2 kilometrów od Polski trafił w lokomotywę pociągu jadącego z Kijowa do Warszawy. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Skład po odprawie granicznej ma kontynuować podróż do Warszawy. Wiemy również, że żaden obiekt zza naszej wschodniej granicy nie wleciał na terytorium Polski.
7: RMF FM, sprawdzajcie fakty, a teraz kierowcy ostrzegamy. Zderzenie 2 samochodów na Krajowej 10 w Woli w Kujawsko-Pomorskiem. Tam między Toruniem i Lipnem policja kieruje ruchem. Zderzenie 2 aut na wielkopolskim odcinku A2 w Poznaniu. Jeszcze co najmniej przez godzinę spodziewajcie się utrudnień w stronę Świecka. W Chorwacji trwa walka z ogromnym pożarem na wyspie Brać. W sieci pojawia się mnóstwo filmów pokazujących skalę dramatu i walkę z ogniem. Ogień strawił około 3000 hektarów, a w nocy zagroził miejscowości Milna. Setki osób ewakuowano drogą morską. Dzisiaj z żywiołem walczy ponad 230 strażaków. Aktywne ogniska pozostają w rejonie Zatok Duboka i Osibowa. Sąd rodzinny w Rybniku zajmie się sprawą 2 nastolatków, którzy

0: Uciekali przed policją na elektrycznych motocyklach. Zatrzymano ich po pościgu. Rodziców nastolatków ukarano z kolei mandatami. Marcin Buczek zna szczegóły tej sprawy. Marcinie, za co rodzice dostali mandaty, skoro to nie oni uciekali przed policją?
1: Rodziców ukarano za to, że udostępnili motocykle do jazdy po drodze publicznej osobom, które nie posiadały do tego uprawnień. Pierwszy z zatrzymanych nastolatków miał 14, a drugi 16 lat. Obaj jechali po chodniku. Zaczęli uciekać, kiedy policjanci próbowali ich zatrzymać. W czasie pościgu obaj stracili panowanie nad motocyklami i uderzyli w metalową barierę. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe, ale na szczęście nic poważnego się nie stało. Obaj kierujący nie posiadali uprawnień do kierowania motocyklami elektrycznymi, pojazdy nie były dopuszczone do ruchu, nie miały też tablic rejestracyjnych ani ubezpieczenia.
0: Wrzesień w Karkonoszach zachwyca. Chłodniejsze powietrze i pierwsze złote liście przyciągają na górskie szlaki turystów, którzy nie przepadają za tłumami, takimi jak podczas wakacji. Nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska spotkała w Karpaczu panią Violettę i Edytę, które przyjechały na urlop z województwa lubuskiego.
2: We wrześniu zawsze jest mniej turystów. Ja zawsze się śmieję, mówię do wszystkich, że wrzesień jest dla emerytów i studentów. Bardzo lubię właśnie wrzesień. Zawsze przeważnie teraz urlopy biorę we wrześniu.
3: Jaki plan na Karpacz? Tutaj po mieście, czy wchodzimy wyżej w góry?
2: Dziś przyjechałyśmy, spacer był tutaj, po mieście, a jutro szlaki.
3: No. Kondycja jest?
2: U mnie jest gorzej, koleżanka
3: trenowała.
4: Trenuje.
2: Cały rok, więc ona...
4: No, ale postaramy się tak właśnie, żeby ja była zadowolona i koleżanka, także...
3: Wypracujecie wspólne tempo.
2: Tak, ja mam żółwie tempo, ale mamy czas, bo mamy urlop.
0: Ale sympatyczne panie, 3:45, czyli jeszcze połowa niedzieli na odpoczynek. Bardzo dziękuję za uwagę, no i polecam oczywiście Fakty w RMF FM. Najważniejsze informacje będzie mieć dla Was Katarzyna Podraza. Do usłyszenia.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.
7: Popołudnie z RMF 24. U nas jeszcze więcej informacji z kraju i ze świata. Wstrzymano pracę ropociągu Wschód-Zachód. Co to oznacza w kontekście blokady ciśniny Ormus? Czy wpłynie to na ceny paliw w Polsce? Już za chwilę razem z nami będzie analityk rynku surowców Michał Stajniak z firmy XTB. Kuba Śliwiński, Radio RMF 24. Bądźcie z nami.

0: Słuchacie radia RMF 24. Ministerstwo Energii Arabii Saudyjskiej poinformowało w piątek o czasowym wstrzymaniu pracy strategicznego ropociągu Wschód-Zachód. To efekt ataków, do których doszło w ostatnich dniach w rejonie Rijadu i Medyny. Według władz w Rijadzie ataki przeprowadzono z terytorium Iraku. I właśnie o tym porozmawiamy teraz w radiu RMF 24. Naszym gościem jest analityk rynku surowców pan Michał Stajniak, wicedyrektor działu analiz z firmy XTB. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Zacznijmy od wyjaśnienia, panie Michale, co to za rurociąg?
1: Tak, to jest rurociąg, który biegnie ze wschodu na, z zachodu na wschód w Arabii Saudyjskiej i generalnie on przez większość czasu nie jest w zasadzie używany. Natomiast oczywiście ta sytuacja, która jest obecna, no jest związana z tym, że mamy zamkniętą cieśninę Ormus. Więc to powoduje, że oczywiście ten rurociąg znacznie zwiększył swoją ważność i oczywiście w tym momencie Arabia Saudyjska przekierowała nawet od 5 do 7 milionów baryłek dzień eksportu przez ten rurociąg.
0: No i właśnie, gdybyśmy mogli ten temat rozwinąć, to o czym pan wspominał, jak istotne jest teraz jego działanie, szczególnie właśnie w kontekście blokady cieśniny Ormus?
1: No, w zasadzie większość eksportu ze strony Arabii Saudyjskiej, no, jednak była kierowana właśnie przez ten rurociąg, więc w momencie, kiedy mieliśmy sytuację normalną, czyli Arabia Saudyjska produkowała prawie 10 milionów baryłek na dzień, eksport wynosił powiedzmy 8 milionów baryłek na dzień, no to większość tego eksportu była jednak prowadzona przez cieśninę Ormus. Natomiast w momencie, kiedy cieśnina Ormus została zablokowana, no to właśnie ten rurociąg prowadził do tego, że mieliśmy jednak w dużej mierze utrzymany eksport ze strony Arabii Saudyjskiej. W tym momencie jest jednak pewien kłopot ze względu na to, że ten rurociąg po prostu został wstrzymany, ale też chciałbym uspokoić jakby takie głosy medialne wskazujące na to, że eksport nie będzie prowadzony. Eksport będzie prowadzony ze względu na to, że w pobliżu właśnie portu Yanbu na Morzu Czerwonym mamy część wydobycia, a dodatkowo również mamy tam dosyć duże magazyny, więc przez najbliższe tygodnie, kiedy będą prowadzone naprawy, eksport w dalszym ciągu będzie kontynuowany.
0: Czyli jak rozumiem, są jeszcze jakieś alternatywy, są jeszcze jakieś wyjścia, z których można skorzystać, tak?
1: Tak, jakby przynajmniej na ten moment nie mamy żadnej informacji ze strony Saudi Aramco, czyli oczywiście firmy państwowej, która zajmuje się eksportem. Nie mamy żadnego komunikatu, więc tak jak pan redaktor tutaj wspomniał, jedynie mamy odpowiedź ze strony Ministerstwa Energii, więc na ten moment przynajmniej z tych informacji, które wiemy, eksport z portu Yanbu jest w dalszym ciągu kontynuowany. Dodatkowo Saudi Aramco ma również magazyny w Egipcie, skąd jest właśnie również prowadzony eksport. Saudi Aramco ma również magazyny w Holandii. No i trzeba pamiętać również, że Saudi Aramco jest współwłaścicielem rafinerii w Gdańsku, więc oczywiście ma tu swoje interesy, żeby w dalszym ciągu przypływ ropy był do Polski kontynuowany.
0: No właśnie, panie Michale, mówimy o tym czasowym wstrzymaniu pracy tego strategicznego ropociągu Wschód-Zachód. Czy jesteśmy w stanie określić chociaż mniej więcej, ile to wstrzymanie może potrwać?
1: Tak naprawdę, no to jest loteria, bo z jednej strony, jeżeli tu mamy do czynienia tylko i wyłącznie z jakimś uszkodzeniem jednej lub dwóch nitek ropociągu, no to teoretycznie taki bypass jesteśmy w stanie, znaczy Saudi Aramco jest w stanie wybudować w przeciągu kilku dni. Natomiast jeżeli uszkodzone zostały przepompownie, tam wiemy również, że doszło do ataku na rafinerię, no to taka sytuacja może przedłużyć się nawet o do jednego do trzech miesięcy, więc jest to dosyć taka długotrwała sytuacja, ale trzeba pamiętać, eksport jest w dalszym ciągu prowadzony ze względu na to, że są alternatywy, żeby dostarczyć ropę naftową do portu Yanbu.
0: I to jest akurat dobra informacja, no a teraz zatrzymajmy się przy tym, co nas, Polaków, interesuje, czy to wpłynie w jakiś sposób na ceny na stacjach w Polsce?
1: To znaczy, jeżeli chodzi o dostawy do Polski, to oczywiście trzeba pamiętać, że w zeszłym roku 47% importu ropy właśnie pochodziło z Arabii Saudyjskiej. Natomiast Arabia Saudyjska to nie jest tylko i wyłącznie jeden dostawca. Mamy dostawców z Norwegii, mamy dostawców ze Stanów Zjednoczonych. Mamy możliwość kupowania większej ilości ropy na spocie, bo oczywiście większość dostaw do Polski to są takie długoterminowe kontrakty, poprzez co oczywiście Orlen miał bardzo wysokie marże, więc ta cena była zdecydowanie niższa. Natomiast kupowanie na rynku spot, czyli na rynku natychmiastowym, prowadzi do tego, że oczywiście Orlen musi kupować po cenie rynkowej, czyli obecnie powyżej $100 za baryłkę, więc to teoretycznie mogłoby wpłynąć na to, że Orlen będzie musiał podnieść nieco swoje stawki, jeżeli oczywiście będzie chciał utrzymać te rekordowe marże, ale trzeba pamiętać o tym, że są to naprawdę bardzo, bardzo wysokie marże.
0: To jeszcze na koniec. Czy myśli pan, że ten powrót do, nazwijmy to w cudzysłowie, normalności, do tego, co się działo przed tą eskalacją na Bliskim Wschodzie, do tych przede wszystkim cen na stacjach, jest w ogóle możliwy?
1: Jeżeli chodzi o takie dalsze perspektywy, to oczywiście jakby nie jestem w stanie absolutnie niczego zaprognozować, gdyż oczywiście wiemy o tym, że ten cały konflikt na Bliskim Wschodzie miał trwać tygodnie, a trwa już pół roku. Nie widać tego, aby miało dojść do jakiejś poprawy sytuacji, więc niestety musimy się przyzwyczaić najprawdopodobniej do wyższych cen na dłuższy czas. Choć oczywiście cały czas gdzieś tam pojawiają się informacje na temat tego, że Iran rozmawia z Omanem na temat przywrócenia częściowo transportu przez cieśninę Ormus. No ale tutaj akurat Arabia Saudyjska mogłaby nie być brana pod uwagę, jeżeli chodzi o wznowienie eksportu. Ale tak jak już mówię, kwestią nie jest problem dostępności ropy, tylko oczywiście cena, więc niestety jakby tutaj paliw czy ropy nam nie zabraknie, tylko być może będzie nieco drożej.
0: Analityk rynku surowców, wicedyrektor działu analiz z firmy XTB, pan Michał Stajniak, był razem z nami w Radiu RMF 24. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję również. Radio RMF 24.

0: Słuchacie radia RMF 24. Ochrona przeciwpożarowa lasów w Polsce ma się coraz lepiej, choć i tak są pewne aspekty, które powinniśmy poprawić. Przez prawie 35 lat wiele zmieniło się na lepsze. To właśnie w 1992 roku przez Polskę przeszła fala największych w historii pożarów lasów. Od tamtego czasu eksperci stale doskonalą system ochrony przeciwpożarowej, choć jak sami zaznaczają, niezmiennie największym problemem jest zachowanie i działalność człowieka.
1: Mamy dużo pożarów małych, o których nikt nie słyszy. I tak samo jak jest to zadziwiające dla pana reportera z Polski, tak samo zaskakuje to za każdym razem osoby spoza naszego kraju, które gdy dowiadują się, jaka jest taka specyfika, to trochę jest to ciężko połapać, bo jesteśmy krajem, który faktycznie nie kojarzy się z pożarami lasów. Tak na pierwszy rzut oka właśnie jakby przebijają się te problematyczne, gorące, rozgrzane kraje południa, a ta nasza Europa Centralna skąd tyle pożarów i to niestety daje bardzo zły obraz naszego społeczeństwa, ponieważ 99% pożarów jest pochodzenia antropogenicznego. Powodują je ludzie pośrednio bądź pośrednio, celowo lub niecelowo, ale pożary od wyładowań atmosferycznych, czyli jedyna naturalna przyczyna, to jest raptem 1%. To znaczy, że te wszystkie pożary, które się przekładają na tą ogromną liczbę, są powodowane przez naszych obywateli. My mieliśmy to nieszczęście roku 92, natomiast lekcje zostały wyciągnięte wtedy i to, że my obecnie w dobie zmian klimatu całkiem nieźle radzimy sobie z pożarami w Polsce, jest wynikiem tego, że te 30 lat nie zostało zmarnowanych. I zarówno jak w Państwowej Straży Pożarnej wprowadzono wiele modernizacji, ale tutaj nie będę zabierał absolutnie głosu kolegom strażakom, tak z perspektywy lasów państwowych, my w tym okresie zbudowaliśmy, postawiliśmy na nogi i ciągle utrzymujemy i modernizujemy system ochrony przeciwpożarowej lasu. Pod hasłem system chodzi po prostu o to, że jest to wiele elementów, które są jasno połączone i żeby tak najkrócej i najbardziej obrazowo to przedstawić, to powiem tak. Mamy taki nasz slogan w ochronie przeciwpożarowej lasu, że jeden strażak w ciągu 15 minut przy pożarze lasu jest więcej wart niż 100 po godzinie. I to sprowadza się właśnie do tego, żeby mieć dużo małych pożarów, czyli łapać je tak szybko jak się da, czyli żeby małe pożary były małe i się nie przekształcały, bo każdy duży pożar był na początku mały.
0: Mówi Jan Kaczmarowski, specjalista do spraw ochrony przeciwpożarowej Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. A już za chwilę w radiu RMF 24 wrócimy do najważniejszego tematu dnia, rosyjskiego ataku przy polskiej granicy. Razem z nami będzie Bartłomiej Wypartowicz z portalu Defense 24.
2: Radio RMF 24.
3: Reklama.
2: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: 12 i 13 września zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
9: Kia.
3: Movement that inspires.
9: Kto powiedział, że po zmroku jest czas na spanie? 3 października Wrocław na pewno szybko nie zaśnie. Nightwave powered by Decathlon 5 albo 10 km po szybkiej, asfaltowej i atestowanej trasie. Pierwszy start lub kolejna życiówka? Sam decydujesz. Pierwszy weekend października upłynie pod znakiem biegania, muzyki i wydarzeń wokół miejskiej kultury biegania. Organizatorzy zapewnili masę atrakcji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Sprawdź na www.nightwave.pl.
10: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
11: Halo, Kasia?
12: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
11: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
12: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
13: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Po reklamie.
15: Weekend w radiu RMF 24.

0: Radiu RMF24. Wracamy do rosyjskich ataków przy polskiej granicy. Przypomnę, jeden z rosyjskich dronów uderzył w pociąg relacji Kijów-Warszawa przed granicą z Polską, inny w pobliżu przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin. Polska podrywała myśliwce, a mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali alerty RCB. A razem z nami w Radiu RMF24 jest pan Bartłomiej Wypartowicz z portalu Defense24. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Co pana zdaniem Władimir Putin chciał osiągnąć, kierując drony w kierunku naszej granicy?
1: Przede wszystkim musimy wyjść z jednego prostego założenia. Od jakichś okolicach 2 miesięcy Rosjanie zmienili swoją taktykę uderzeń na infrastrukturę ukraińską. Ta zmiana koncepcji dotyczyła nie tylko uderzania w obiekty, na przykład związane z elektryfikacją, czy związane z pompowniami wody, ale również z uderzeniami na szeroką skalę wymierzoną właśnie w infrastrukturę kolejową. Na początku maja tego roku zaczęliśmy obserwować coraz więcej takich uderzeń na granicy ukraińsko-rumuńskiej. Było kilka problemów, również wtedy drony przelatywały, przebijały się niestety przez przestrzeń powietrzną Rumunii, gdzie tam były zestrzeliwane albo spadały. Później, około miesiąca temu, mieliśmy sytuację z atakiem bardzo blisko przejścia granicznego Ukrainy z Mołdawią, gdzie również celem była infrastruktura kolejowa. No i obecnie mamy uderzenie w okolicy infrastruktury kolejowej i przejścia granicznego w Polsce. Wynika to z bardzo prostej kalkulacji. No, jeżeli uszkodzimy na przykład budynek odpraw, jeżeli uszkodzimy węzeł, to sprawi znacznie większe problemy Ukrainie przy na przykład kwestiach związanych z logistyką, niż uderzanie gdzieś po torach, czy uderzanie w różnego rodzaju inną infrastrukturę, bo według ukraińskich wyliczeń przywrócenie na przykład pełnej przepustowości przejścia granicznego, na przykład po ataku na dane przejście graniczne, to jest minimum 48 godzin, gdzie to przejście jest wyłączone do zera. Więc Rosjanie w najbliższym czasie będą próbować takich ataków i tych ataków będzie coraz więcej, co zresztą doskonale wiemy z wypowiedzi Donalda Tuska i informacji, które otrzymał od strony ukraińskiej, ale również od szefa CIA. No i wiemy na przykład, że już udaremniono jeden z ataków na tego typu przejście graniczne. A niestety tutaj raczej większość analityków się zgadza, że to dopiero początek i będzie tego więcej.
0: O tym już za chwilę sobie powiemy, ale panie Bartłomieju, co oprócz tego, czy myśli pan, że właśnie Władimir Putin liczy także na to, że sąsiedzi chociażby zamkną granicę z Ukrainą?
1: Tutaj to jest kwestia między innymi zastraszenia. Jedną z bardzo ważnych funkcji różnego rodzaju ataków, które są kierowane przez Federację Rosyjską, jest funkcja strachu. Zresztą mówi o tym doktryna nowej wojny, która mylnie bywa nazywaną doktryną Gierasimowa. Jeżeli chodzi o na przykład polską pomoc, to równo do tego typu ataków ujawniają się kampanie botów, kampanie całej sieci, różnego rodzaju użytkowników w mediach społecznościowych, które zaczynają usprawiedliwiać Rosję w tych działaniach, mówiąc na przykład, że Polska wtrąca się pomiędzy Rosję a Ukrainę, więc jest uzasadnionym celem, że Polska pomaga Ukrainie, więc Rosja może tutaj atakować, bo jesteśmy częścią konfliktu, że Polska nie byłaby atakowana, gdyby nie pomagała Ukrainie. I to jest jeden z celów, o czym mówią analitycy europejscy, między innymi analitycy z CIPRI, żeby po prostu w społeczeństwie zebrało swego rodzaju zmęczenie i było coraz większe optowanie przeciwko pomaganiu, dozbrajaniu Ukrainy, czy nawet bycia hubem logistycznym, co dotyczy tutaj Polski, bo to znacznie by ułatwiło Federacji Rosyjskiej życie, a bardzo mocno pogorszyło sytuację samej Ukrainy, więc to z pewnością jest jeden z takich powodów. Pytanie też oczywiście, które się nasuwa, czy to był jedyny cel tego ataku, bo ja przypomnę, ja z racji na pełnione obowiązki i pracę obserwowałem ten atak od samego początku, jak on wyglądał, trajektorię lotu dronów, udostępniane przez stronę ukraińską. I mamy naprawdę duże szczęście, że strona ukraińska zbiła rzeczywiście większość tych celów powietrznych, które kierowały się w kierunku polsko-ukraińskiej granicy. Mówimy tutaj o skuteczności na poziomie 90%, a może nawet 95%. Warto też dodać, że to nie były ataki jakimiś starymi dronami typu Shahid, tylko to były...
0: Dokładnie tak. Ja pozwolę sobie wejść w słowo. To były drony Gierań 5 i o tym rozmawialiśmy w poprzedniej godzinie z panem Tomaszem Darmolińskim. Pytanie, czy jest razem z nami w radiu RMF 24 pan Bartłomiej Wypartowicz. Panie Bartłomieju, czy się słyszymy?
1: Tak.
0: O, no to jesteśmy z powrotem. Pan wybaczy, ale idealnie właśnie postanowiłem panu wejść w słowo, żeby porozmawiać o tych dronach, no bo też i kilka minut temu powiedział pan, że takich ataków będzie zdecydowanie więcej. No i rzeczywiście to udaremnienie tych ataków przy okazji tych modyfikowanych dronów, Gierań 5, to może być coraz trudniejsze. Gdybyśmy mogli ten wątek rozwinąć, pan rzeczywiście sądzi, że tego będzie więcej?
1: Tak, i to pokazuje chociażby rozbudowa pasów startowych w bazach wojskowych, które były tak naprawdę stworzone przed 2023 rokiem, ale teraz zostały zmodernizowane, bo jak sobie zobaczymy na te powiedzmy 10-15 najważniejszych baz wojskowych, które są ulokowane wokół Ukrainy bądź na okupowanych terytoriach, tam wcześniej takich pasów startowych nie było. Obecnie po zdjęciach satelitarnych widzimy, że powstało około 69 pasów startowych dla dronów typu Gierań 5. Te drony po prostu potrzebują nabrać pewnej prędkości, zanim zostaną wystrzelone, żeby uruchomił się silnik odrzutowy. Całkiem inaczej ma się sprawa z silnikami tłokowymi, silnikami mechanicznymi, ale to o tym pewnie musielibyśmy porozmawiać kolejną godzinę. Ale tak, to, że infrastruktura się zwiększyła, to, że zdolności produkcyjne Gierań 5 się zwiększyły i to, że obecnie Gieranie turboodrzutowe są używane na znacznie większą skalę niż były kiedykolwiek używane, co potwierdza strona ukraińska. To nie jest jakby kłamstwo, tylko to jest fakt potwierdzony różnymi analizami i obserwacją sytuacji na Ukrainie. A to, że te drony są turboodrzutowe, no, między innymi zwiększa ich zasięg i prędkość przelotu, więc one mogą teoretycznie latać dosyć daleko z niektórych baz. Jeżeli wyrysujemy sobie promień operacyjny, to mogą dolecieć pewne nawet do Warszawy. Natomiast pytanie, w jaki sposób Rosja będzie z nich korzystać, bo to, że blisko infrastruktury strategicznej, blisko polskiej granicy, to nie ulega wątpliwości. Pytanie, czy innego rodzaju prowokacje się nie pojawią, bo ja tego też nie wykluczam i raczej również nie wykluczają tego nasi politycy, którzy mają wiedzę większą ode mnie, bo ja tylko opieram się na danych otwartych, no, na danych i informacji niejawnych dostępu nie mam, więc pewnie tutaj politycy zdają sobie sprawę lepiej z tego, co wygląda. Jedyne, co jest martwiące w tej sytuacji, to, że my zainwestowaliśmy bardzo duże pieniądze w system SAN, które nie będzie w stanie strącać tego typu dronów, bo niestety drony Gierań 5 są zbyt szybkie dla tego systemu.
0: No właśnie, panie Bartłomieju, no to zatrzymajmy się konkretnie przy tych wydarzeniach, które się dzisiaj rozegrały, no bo rzecz jasna, uderzenie w pobliżu przejścia granicznego to jedno, ale wydaje mi się, że i absolutnie szokującym jest trafienie w pociąg jadący do Warszawy i że to jest po prostu no, wyjście tego konfliktu na zupełnie inny poziom. Nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi.
1: Znaczy, to też musimy zdawać sobie sprawę, że to było celowe uderzenie w ten pociąg. To nie jest tak, że ten pociąg był trafiony przypadkowo. Ja zwracam uwagę na fakt, że Gierań 5 jest na tyle zaawansowany, że tak naprawdę do końcowej fazy lotu i do naprawdę praktycznie do chwili uderzenia operator ma nad nim pełną kontrolę. No a uwierzcie państwo, że przelecenie na przykład 700 kilometrów i znalezienie celu, jakim jest pociąg, nie jest sprawą łatwą. Musi to zrobić bardzo doświadczony operator, który wie, w co chce uderzyć, wie, gdzie cel się znajduje i po prostu w niego wymierza i atakuje. To nie jest tak, że Rosjanie dali koordynaty do ataku do drona, który startował i on po prostu przeleciał cel i uderzył. No nie, no to był celowy, to było celowe uderzenie w pociąg. No tego typu uderzenia też widywaliśmy w ostatnich dniach na samej Ukrainie, między innymi na kierunku Żytomierszczyzny czy na kierunku Odessy, więc Rosjanie niestety zaczęli atakować lokomotywy, głównie lokomotywy, niekoniecznie wagony pasażerskie, ale pociągów pasażerskich. ze względu między innymi na zastraszenie i próbę wywołania utrudnień w poruszaniu się na torach. Jest to kwestia eskalacyjna z całą pewnością, natomiast nie przypisywałbym temu atakowi jakiejś niesamowitej wielkiej eskalacji od tego, co już mieliśmy, z czym mieliśmy do czynienia wcześniej na terenie Rzeczypospolitej, bo ja przypominam, że mieliśmy ostatnio wlot pocisku manewrującego na terytorium Polski, który spadł, między innymi pan generał Nowak mówi o tym, że w jego ocenie to było działanie, które było intencjonalne. Więc wojna hybrydowa, której nie lubię tak nazywać, powiedzmy działania pod progiem wojny się mocno zaostrzają i to, co wskazywaliśmy między innymi z moim kolegą redakcyjnym Wojtkiem Kosiołem w książce Wojna, której nie chcemy, niestety zaczyna się coraz mocniej sprawdzać i wydaje się, że tych zaostrzeń, między innymi jeżeli chodzi o sabotaż, dywersję, będzie znacznie więcej. No celem oczywiście jest to zmniejszyć pomoc Ukrainie, żeby zastraszyć społeczeństwo europejskie, ale również to, żeby przetestować gotowość chociażby do obrony swojego terytorium przez państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego.
0: Panie Bartłomieju, to jeszcze na koniec, króciutko. Jak powinna zareagować Polska na te rosyjskie działania?
1: Dwie możliwości. Po pierwsze, społeczeństwu ciągle przypominać o tym, dlaczego ważne jest pomaganie Ukrainie, dlaczego ważne jest wspieranie i wzmacnianie odbiecznej Ukrainy. Jeżeli nie chcemy dawać na przykład systemów Patriot czy rakiet do systemów Patriot, bo jest duży opór społeczny, to mamy różne inne systemy, które możemy Ukrainie przekazać, które spowodują, że tych dronów i różnego rodzaju środków napadu powietrznego będzie dolatywało w okolice Polski znacznie mniej, bo będą po prostu zbijane przez Ukraińców. Wiemy, że idzie kolejny pakiet wsparcia dla Ukrainy i wiemy, że w ramach tego pakietu będą systemy obrony powietrznej, które już nie są używane przez Wojsko Polskie, tylko to są stare postradzieckie systemy. To jest bardzo dobra decyzja. No a druga rzecz, no to Polska powinna być cały czas w ścisłym kontakcie ze swoimi największymi sojusznikami w celu wypracowania pewnego rodzaju podejścia do tego typu ataków hybrydowych i również w kontakcie z sojusznikami w celu ewentualnej obrony i zwiększenia chociażby air policing na wschodniej flance NATO, bo niestety w ostatnich miesiącach, jak widać, jesteśmy zagrożeni coraz częściej, mówię, że bardziej, ale z pewnością częściej.
0: Bartłomiej Wypartowicz z portalu Defense24 był razem z nami. Bardzo dziękujemy, panie Bartłomieju.
1: Bardzo dziękuję.
0: A ten temat oczywiście będzie wracał na antenie radia RMF24. Po godzinie 15 naszym gościem będzie Ołech Biłecki, ukraiński dziennikarz.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
2: Kulisy ataków z 11 września. Co było celem czwartego z porwanych samolotów? Kuba Śliwiński, zapraszam.
1: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
0: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
5: 12 i 13 września zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowujemy

0: Samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
1: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Po reklamie.
6: Zbliża się 16. Fakty RMF FM i Katarzyna Podraza.
7: Zapraszam. Nie milkną echa porannego rosyjskiego ataku dronem na pociąg relacji Kijów-Warszawa. Posłuchajcie, jak ten incydent komentuje Bartłomiej Wypartowicz, ekspert z portalu Defense24.
8: To było celowe uderzenie w pociąg.
7: Śledzimy też wybory parlamentarne w Szwecji, a także atmosferę przed wieczorną tenisową walką panów na US Open. Dokładnie za godzinę, o 17:00 w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa rozpocznie się specjalna odprawa służb z udziałem ministrów i premiera Donalda Tuska. Spotkanie dotyczy porannych rosyjskich ataków na Ukrainę. Przypomnijmy, w ich trakcie polskie wojsko poderwało myśliwce, a służby ostrzegały przed zagrożeniem mieszkańców regionów przygranicznych, Lubelszczyzny i Podkarpacia. Jeden z rosyjskich dronów uderzył w pociąg relacji Kijów-Warszawa przed granicą z Polską, inny w pobliżu przejścia granicznego do Rochusk-Jagodzin. Polskiej strefy powietrznej przez kilka godzin pilnowały samoloty F-16, śmigłowce i samolot rozpoznania powietrznego. To było celowe uderzenie koordynowane przez człowieka, mówił w radiu RMF 24 o ataku na pociąg jadący z Kijowa do Warszawy Bartłomiej Wypartowicz, ekspert z portalu Defense 24. Jak dodawał, Rosjanie coraz częściej atakują pociągi, którymi podróżują cywile.
8: To nie jest tak, że Rosjanie dali koordynaty do ataku do drona, który startował i on po prostu przeleciał cel i uderzył. No nie, no to było celowe uderzenie w pociąg. No tego typu uderzenia też widywaliśmy w ostatnich dniach na samej Ukrainie, między innymi na kierunku Żytomierszczyzny czy na kierunku Odessy.
7: Jak informowaliśmy w faktach, w ataku nikt nie został ranny. Pociągiem podróżowało 206 osób. Skład o 16:20 ma wjechać na stację Warszawa Zachód, a do tego tematu będziemy wracać w faktach. Śledzimy wybory parlamentarne w Szwecji. Jak informują tamtejsze media, przed wieloma lokalami wyborczymi ustawiają się długie kolejki wyborców. Premier tego kraju i lider centroprawicowej partii Umiarkowanej Ulf Kristersson podczas głosowania powiedział, że jest pełen nadziei i dobrze ocenia kampanię swojego ugrupowania. Jestem bardzo dobrej myśli, mam dobre przeczucie, mieliśmy dobrą kampanię, ale oczywiście nikt nie może być pewny, mówił Ulf Kristersson. Przedwyborcze sondaże wskazywały na zwycięstwo obecnej lewicowej opozycji, która miała niewielką przewagę nad rządową, centroprawicową koalicją. Dziś w Szwecji odbywają się jednocześnie wybory do parlamentu, rad regionów oraz gmin, co dodatkowo wydłuża cały proces głosowania. Lokale wyborcze zostaną zamknięte o 20:00 czasu polskiego. Wkrótce potem spodziewane są sondażowe wyniki wyborów.
9: Wielkoszlemowe emocje w faktach RMF FM.
7: Najlepsza wśród pań Jelena Rybakina. A dziś dowiemy się, kto okaże się najlepszym tenisistą w tegorocznym US Open. O tytuł Niemiec Aleksander Zwieriew zagra z Amerykaninem Benem Sheltonem. Z nami w faktach Wojciech Marczek z redakcji sportowej RMF FM. Wojtku, obaj tenisiści mogą się dziś zapisać w historii.
10: A wszystko dlatego, że Amerykanie i Niemcy czekają bardzo długo na zwycięstwo swojego reprezentanta w US Open. Po raz ostatni tenisista z USA wygrał turniej na kortach w Nowym Jorku 23 lata temu i był to Andy Roddick, a Niemcy jeszcze dłużej, bo ostatnim tenisistą z tego kraju, który wygrał US Open, był w 1980

0: W 1989 roku Boris Becker, dlatego przed finałem. O wsparcie do kibiców zaapelował Shilton, dla którego będzie to pierwszy wielkoszlemowy finał. Na korcie dam z siebie wszystko i liczę na wasze wsparcie. Zróbmy to dla USA. Mówił 24-letni tenisista, a początek meczu zwieruje w Shilton o 20.
1: O tym pojedynku będziemy mówić w wieczornych faktach sportowych, a już w kolejnych faktach RMF FM o 17 zajrzymy na boiska Ekstraklasy.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Radio RMF 24.
1: Dzień dobry, nazywam się Arkadiusz Ferster, jestem przewodnikiem po Wrocławiu i dziś chcę zabrać Państwa na wyjątkową wycieczkę po naszym mieście. Wycieczkę wyjątkową, bo radiową, bo w radiu RMF 24 Wrocław. Co tydzień w niedzielę będziemy opowiadać o ciekawych wydarzeniach w historii naszego miasta, ciekawych ludziach, wyjątkowych miejscach, obok których być może codziennie przechodzicie Państwo i nawet nie wiecie, jakie kryją w sobie tajemnice. Co tydzień będę Państwu takie miejsca przybliżać, a dziś chciałbym zabrać Państwa do Hali Stulecia. Jest taki obiekt we Wrocławiu, który przyciąga turystów z całego świata. Jako absolwent historii sztuki mogę powiedzieć, że jego opisy znajdziemy niemal we wszystkich podręcznikach historii architektury XX wieku. I tych zagranicznych, i tych polskich. Jako przewodnik mogę dodać, że regularnie przyjeżdżają do Wrocławia architekci, urbaniści, historycy architektury z całej Europy. Od tych na północy naszego kontynentu, z Norwegii, z Holandii, do tych krajów leżących na południowych krańcach, jak Bułgaria, Rumunia, cała Europa. Oni przyjeżdżają tutaj i zamawiając u mnie wycieczkę po Wrocławiu, no od razu, na początku rozmowy proszą, by w planie spaceru koniecznie znalazła się Hala Stulecia. No właśnie, postaram się dziś Państwu opowiedzieć, dlaczego jest ona tak niezwykła. Dlaczego została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO? Dlaczego w ogóle ją wybudowano? Skąd wzięła się jej sława? Jak ją budowano? Czy zawsze nazywała się tak samo? Może jednak było inaczej. Jakie wyjątkowe wydarzenia miały miejsce pod jej dachem? No to co? Zaczynamy. Jeszcze pod koniec XIX wieku Wrocław był trzecim największym miastem Niemiec. Pod koniec XIX wieku ta trójka największych niemieckich miast to Berlin, na drugim miejscu znajduje się Hamburg, Wrocław jest trzeci. Na początku XX wieku ta sytuacja troszeczkę się zmieniła, ale tylko troszeczkę. Wtedy, jak wszyscy wiemy, następuje silny proces industrializacji na terenie całej Europy, no więc oczywiście również w Niemczech, no przede wszystkim w tych największych miastach. Wtedy Wrocław utracił to swoje miejsce na podium na rzecz dwóch innych miast. W latach 1900-1910 spadł na piąte miejsce w tym rankingu, a poza Berlinem i Hamburgiem wyprzedziły go także Monachium i Lipsk. No, ale mimo wszystko Wrocław wciąż jest jednym z największych, jednym z najludniejszych niemieckich miast, jedną z największych metropolii, a dane te potwierdzają spisy powszechne przeprowadzane na terenie Cesarstwa Niemieckiego właśnie na początku XX wieku. I powiem, że mimo tego, że paradoksalnie mamy do czynienia w tamtym czasie z miastem naprawdę wielkim, jednym z największych w Niemczech, to paradoksalnie, mimo tej skali wielkości, Wrocław nie posiadał takiej przestrzeni, nie posiadał takiego obiektu, gdzie można byłoby organizować wielkie wydarzenia gospodarcze, kulturalne, sportowe dla olbrzymiej rzeszy ludzi, dla tysięcy ludzi. Brak takiej wielofunkcyjnej przestrzeni, brak takiego obiektu był tak bardzo uciążliwy, że stał się bezpośrednim powodem podjęcia decyzji przez Radę Miejską Wrocławia o budowie Hali Stulecia. Musimy dodać w tym miejscu, że dokładnie w tym samym czasie wielkimi krokami zbliżała się niezwykle ważna rocznica, niezwykle ważnej państwowej uroczystości. Mówię oczywiście o setnej rocznicy zwycięstwa nad Napoleonem w Wielkiej Bitwie Narodów pod Lipskiem. Zatem brak hali, zbliża się wielka rocznica i to właśnie te dwa powody sprawiły, że dziś możemy we Wrocławiu podziwiać obiekt wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO, obiekt, który przyjeżdżają podziwiać architekci z całej Europy. Rada Miejska Wrocławia podjęła formalną decyzję o budowie stałej hali ekspozycyjnej oraz tych potrzebnych wszystkich terenów wystawowych w okolicy w październiku 1910 roku. Jako miejsce pod budowę tej przyszłej hali wybrano okolice Parku Szczytnickiego. dokładnie w tym samym miejscu, gdzie kilka lat wcześniej, jeszcze kilka lat wcześniej, znajdował się tor wyścigów konnych. To nie było tak, proszę Państwa, że ten tor wyścigów konnych zlikwidowano specjalnie po to, aby mogła powstać tam hala stulecia. Decyzja o likwidacji toru zapadła już trochę wcześniej. Zarządca tego terenu, Śląski Związek Hodowców Koni i Wyścigów Konnych, jeszcze w 1905 roku wykupił 70 hektarów ziemi na południu Wrocławia, na Partynicach, czyli dokładnie tam, gdzie dziś tor wyścigów konnych we Wrocławiu działa i funkcjonuje. No i od 1907 roku ten tor tam jest. Natomiast przestrzeń została pozostawiona właśnie po to, by można było zorganizować ten obiekt i cały ten teren zagospodarować tak, aby stał się taką przestrzenią wystawienniczą, przeznaczoną dla setek tysięcy ludzi, którzy mieli tam się systematycznie pojawiać. Jako ciekawostkę możemy sobie dodać, że do dziś takim widocznym, wizualnym śladem tego dawnego toru wyścigów konnych jest znana, no większości z nas zapewne we Wrocławiu, znana z widzenia pergola, znajdująca się w bezpośrednim sąsiedztwie hali stulecia. Otóż proszę Państwa, ta półkolista wrocławska pergola, jej kształt, ten jej łuk przebiega dokładnie w tym samym miejscu, gdzie jeszcze kilka lat wcześniej ścigały się konie. Idąc dziś pergolą, idziemy dokładnie tą samą trasą, którą 120 lat temu galopowali dżokeje na koniach po zwycięstwo w kolejnych gonitwach. Jak już o tym wspomnieliśmy, ten kluczowy moment przyszedł zatem pod koniec 1910 roku. Została podjęta przez władze Wrocławia decyzja o budowie hali. Został ogłoszony w związku z tym konkurs na zaprojektowanie tego obiektu. Na ten konkurs, proszę wyobrazić sobie, wpłynęły aż 43 projekty dosłownie z całych Niemiec. Konkurs wzbudził naprawdę olbrzymie zainteresowanie wśród znanych, wybitnych architektów tamtych czasów, ale po długich dyskusjach, po zmianach decyzji, bo to rzeczywiście też miało miejsce, w końcu 28 czerwca 1911 roku ostatecznie wybrano projekt Maxa Berga. Jak wspomniałem, ta decyzja nie była łatwa. Te dyskusje wśród radnych miejskich naprawdę były bardzo burzliwe, bardzo ożywione. Jeżeli zastanawiacie się Państwo, nad czym oni tak dyskutowali, nad czym się tak zastanawiali, jakie mieli wątpliwości, co to, że mogło im się nie podobać w tym projekcie Maxa Berga, jakie mogli mieć uwagi, zastrzeżenia, to ta burzliwość tych obrad wynikała z kilku powodów. Ale tym najważniejszym, pierwszym, kluczowym, z całą pewnością było to, że koszty budowy hali stulecia według projektu Maxa Berga były po prostu gigantyczne, były olbrzymie. Szacowano, że wzniesienie tego obiektu będzie kosztowało miasto astronomiczną kwotę niemal 2 milionów marek. Proszę mi wierzyć, w tamtym czasie była to kwota olbrzymia. Naprawdę olbrzymia. To było tak, że ona stanowiła naprawdę potężne obciążenie finansowe dla miasta. Ja sprawdziłem sobie przed tym naszym programem, że gdyby dziś przeliczyć tę kwotę około 2 milionów marek, to byłoby to 10 milionów dolarów. Ale też od razu dodajmy sobie do tego, że dziś za takie pieniądze hali stulecia na pewno nie udałoby się wybudować, no bo oczywiście wzrost płac, cen materiałów budowlanych, no to wszystko sprawia, że dziś za takie pieniądze obiekt by nie powstał, a wtedy była to kwota, która naprawdę stanowiła potężne obciążenie dla budżetu miasta. Jakie były inne powody, dla których radni miejscy zastanawiali się nad realizacją projektu Maxa Berga, opowiemy sobie już za kilka minut.
0: Radio RMF24.
2: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl. Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
2: Kto powiedział, że po zmroku jest czas na spanie? 3 października Wrocław na pewno szybko nie zaśnie. Nightwave powered by Decathlon to 5 albo 10 km po szybkiej, asfaltowej i atestowanej trasie. Pierwszy start lub kolejna życiówka? Sam decydujesz. Pierwszy weekend października upłynie pod znakiem biegania, muzyki i wydarzeń wokół miejskiej kultury biegania. Organizatorzy zapewnili masę atrakcji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Sprawdź na www.nightwave.pl.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowit. 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
6: Po reklamie.

0: Witam Państwa ponownie, Arkadiusz Förster, przewodnik po Wrocławiu, a rozmawiamy dzisiaj o hali stulecia. W poprzedniej części mówiliśmy o tym, że ewentualna budowa hali stulecia miała być olbrzymim kosztem dla miasta. To była kwota rzędu 2 milionów marek. Podjęcie tej decyzji w związku z tym nie było dla radnych łatwe. Zastanawiano się nad tym, dyskutowano, bo to było olbrzymie obciążenie dla miasta. Te dyskusje trwały zresztą nie tylko w Radzie Miejskiej, także wśród mieszkańców Wrocławia wzbudziło to bardzo duże zainteresowanie. Warto, nie warto, tak byśmy to mogli w skrócie ująć. Ale jakby tego było mało, rozgorzała też wtedy dyskusja na inny temat. Chodziło o bezpieczeństwo samego obiektu, o jego budowę i potem o jego funkcjonowanie już po zakończeniu budowy. Ten wątek związany był z zaproponowanym przez Maxa Berga materiałem, z jakiego zamierzano wybudować halę stulecia, czyli z żelbetu. Wtedy materiału relatywnie nowego, którego wytrzymałości przy budowie tak olbrzymiej budowli nikt jeszcze nigdy nie sprawdził. Decyzja o budowie w końcu jednak zapadła. Mimo tych kosztów związanych z budową, mimo tego ryzyka związanego z użyciem żelbetu, projekt został przyjęty, zdecydowano się go realizować. Dlaczego zatem, mimo tych różnych za i przeciw, zdecydowano się na projekt Maxa Berga i że właśnie tak hala będzie wyglądać? Po pierwsze, chodziło tutaj o prestiż polityczny. Zbliżała się wielka państwowa rocznica, myśmy już o tym wspomnieli. Budowla miała uświetnić 100. rocznicę wydania słynnego orędzia Fryderyka Wilhelma III, niemieckiego cesarza, wzywającego do walki z Napoleonem. To orędzie, znane jako skrót nazwy tego orędzia, to Ein mein Volk, czyli do mojego ludu, orędzie wystosowane w 1813 roku. Orędzie ogłoszone zostało przez cesarza właśnie we Wrocławiu. I to jest niezwykłe, to tutaj tak naprawdę zostaje wygłoszone orędzie, które sprawia, że w kilka miesięcy później, gdy jeszcze w 1813 roku dochodzi do słynnej Bitwy Narodów pod Lipskiem, w której połączone armie pruska, austriacka, szwedzka, rosyjska, wsparta też siłami brytyjskimi, rozgromiły Napoleona Bonaparte na zawsze, odmieniając bieg historii. Bitwa Narodów pod Lipskiem. Nam ta bitwa nie kojarzy się najlepiej. To jest ta bitwa, w trakcie której książę Józef Poniatowski zginął w czasie tej bitwy, wpadł do rzeki Elstery, utopił się w jej nurtach, więc my skojarzeń nie mamy dobrych. Natomiast dla koalicji antyfrancuskiej była to jedna z najważniejszych bitew w historii. Ta bitwa była końcem potęgi Napoleona. W jej wyniku Napoleon został zmuszony wkrótce potem do abdykacji, a następnie zesłany na Elbę. Dlatego też obiekt, który miał uczcić tak niezwykłe wydarzenie, musiał być godny tego epokowego wydarzenia. Dlaczego mówię Państwu, że to było epokowe wydarzenie? Było, proszę Państwa, bo odezwa cesarza Fryderyka Wilhelma III do mojego ludu była absolutnie historycznym dokumentem. Pierwszym takim dokumentem w historii, w którym władca Prus zwraca się bezpośrednio do swojego ludu. Nie wydaje jakiejś decyzji, nie rozkazuje. Zwraca się do swojego ludu. Cesarz wzywał w tej odezwie Niemców do zbrojnego oporu, do walki o wyzwolenie państwa spod dominacji francuskiej. Właściwie cała Europa wtedy, tak na okrągło możemy powiedzieć, cała Europa jest w tamtym czasie podporządkowana napoleońskiej Francji, podporządkowana Napoleonowi Bonaparte, w tym oczywiście także tereny ówczesnych Prus, czy w ogóle jakby tereny, na których znajdują się obecnie Niemcy. I w tej odezwie cesarz pokazał, że choć to on jest władcą, to bez milionów swoich poddanych nie da rady powstrzymać francuskiej nawałnicy, że to musi być zryw ogólnonarodowy. I proszę Państwa, ta niezwykła, historyczna odezwa została przez cesarza wydana we Wrocławiu. Tu we Wrocławiu, 17 marca 1813 roku. Dlatego Wrocław no czuł, że ta zbliżająca się rocznica, ważna dla całego kraju oczywiście, no tutaj ona powinna jakoś zostać uzewnętrzniona, upamiętniona w sposób szczególny. Bo jak pamiętamy, ta odezwa przynosi efekt w postaci bitwy pod Lipskiem, zwycięskiej bitwy pod Lipskiem, ale kluczowe jest też to, że dlatego potem, kiedy obiekt już powstaje, Max Berg mówi o wybudowanej hali stulecia, że jest to katedra demokracji. Nazwał ten obiekt katedrą demokracji właśnie po to, by uzmysłowić nam ten fakt, że to tutaj, we Wrocławiu, po raz pierwszy obywatele, mieszkańcy Niemiec mogli poczuć się pełnoprawnymi gospodarzami. To, że potem cesarz wycofuje się z tej odezwy i z tego, co tam proklamował, to inna historia, ale historycznie jest to pierwszy taki niezwykły moment. Zbliża się zatem rocznica niezwykle ważnego wydarzenia dla Niemiec, ale dla Wrocławia to wydarzenie ma zatem podwójny aspekt. Z jednej strony historyczny, z drugiej strony no taki bardzo prestiżowy. Możemy powiedzieć tak, że Rada Miejska Wrocławia zdecydowała się na budowę tego obiektu właśnie takiego, jakim dziś go widzimy, bo on miał pokazać całemu krajowi rangę, wielkość Wrocławia. Hala stulecia miała udowodnić całemu cesarstwu niemieckiemu, że Wrocław jest nowoczesną, potężną metropolią o europejskim znaczeniu, metropolią gospodarczą, kulturalną. No i do tego dochodzi ten trzeci powód, no ten najbardziej pragmatyczny, czyli po prostu miasto potrzebowało takiej przestrzeni, gdzie można by było takie wydarzenie organizować, no a jednocześnie musiała to być przestrzeń godna takiej nowoczesnej metropolii, bo do tego miana Wrocław w tamtym czasie pretenduje, a projekt Maxa Berga no gwarantował właśnie taki obiekt. Obiekt, w którym dodatku już po zakończeniu wystawy można było dowolnie aranżować przestrzeń i organizować w niej najprzeróżniejsze wydarzenia. Zadajmy sobie zatem teraz pytanie, jak powstawała ta hala stulecia? I tutaj musimy podkreślić fakt, że ten projekt z Maxa Berga był nie tylko odważny, bo o tym sobie już powiedzieliśmy, ale można powiedzieć, że był to projekt w pewnym sensie wręcz rewolucyjny. Na czym polegała ta rewolucyjność? Otóż Berg zaprojektował obiekt, który w całości miał być wzniesiony z żelbetu. Gdybym powiedział tak kolokwialnie, jak dzisiaj mówią młodzi ludzie, to był szok. W tamtym czasie nikt takich rzeczy nie robił i to byłaby prawda. To naprawdę było wydarzenie niezwykłe. Na całym świecie, wierzcie mi Państwo, nikt wcześniej przed Bergiem nie odważył użyć się żelbetu do budowy tak wielkiego obiektu. Max Berg zrezygnował z tradycyjnych materiałów, znanych od tysięcy lat, takich jak kamień czy cegła, a konstrukcję nośną w całości oparł na żelbecie, czyli betonie zbrojonym stalą. Od razu dodajmy sobie tutaj w tym miejscu, że hala stulecia nie była, broń Boże, pierwszą żelbetową konstrukcją na świecie w ogóle. Takie konstrukcje już wcześniej wznoszono. Zresztą nawet we Wrocławiu mamy taki przykład, który zachował się do dziś, bo tym przykładem jest nasza hala targowa, której cała wewnętrzna konstrukcja jest zbudowana z żelbetu, a to jest 1908 rok, czyli o kilka lat wcześniej. To nie chodziło zatem o pierwszą żelbetową konstrukcję w ogóle, ale chodziło o skalę tej konstrukcji. Do 1911 roku, czyli roku rozpoczęcia budowy hali stulecia, z żelbetu budowano nie tylko w Niemczech, budowano z niego we Francji, w Anglii, ale to, co budowano, to były konstrukcje no, zdecydowanie mniejsze. Mosty, silosy, jakieś elementy konstrukcyjne fabryk. Nikt nie zdecydował się wcześniej przykryć żelbetową kopułą olbrzymiej przestrzeni, o średnicy 65 metrów, bo właśnie tyle ma kopuła hali stulecia. Dla porównania, kopuła rzymskiego Panteonu, która przez wieki była niedoścignionym, antycznym wzorem, ma 43 metry średnicy. Zatem Max Berg w swoim projekcie pobił ten rekord aż o ponad 20 metrów. Oznacza to, ni mniej, ni więcej, że w momencie zakończenia budowy hali stulecia w grudniu 1912 roku, po zaledwie 13 miesiącach prac, hala stulecia posiadała największą betonową kopułę na świecie. O tym, jak hala stulecia wyglądała zaraz po wybudowaniu, jak to wszystko wyglądało, opowiemy sobie dosłownie już za kilka minut.
1: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.
2: Reklama.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda.
5: Kto powiedział, że po zmroku jest czas na spanie? 3 października Wrocław na pewno szybko nie zaśnie. Nightwave powered by Decathlon 5 albo 10 km po szybkiej, asfaltowej i atestowanej trasie. Pierwszy start lub kolejna życiówka? Sam decydujesz. Pierwszy weekend października upłynie pod znakiem biegania, muzyki i wydarzeń wokół miejskiej kultury biegania. Organizatorzy zapewnili masę atrakcji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Sprawdź na www.nightwave.pl.
6: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
7: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio RMF 24. Dostępne też w aplikacji RMF On.

Witam Państwa w kolejnej części naszego dzisiejszego radiowego spaceru po Wrocławiu. Dziś rozmawiamy o hali stulecia. Powiedzmy sobie zatem teraz parę słów o tym, jak ta hala stulecia wygląda. Znamy już jej rangę, wielkość, dlaczego była tak ważna. Widzieli ją Państwo zapewne wiele razy. Ja przypomnę tylko, że cały ten projekt hali stulecia został zaplanowany, oparty przez Berga na planie czteroliścia. Oznacza to, że wokół tej centralnej przestrzeni nakrytej kopułą po czterech stronach umieszczono cztery apsydy, takie półokręgi przylegające do tej centralnej części z każdej ze stron. Światło do obiektu wpadało przez okna kilkupiętrowe, nawarstwiające się, monumentalne rzędy okien osadzone w tej betonowej ramie. To dlatego z zewnątrz budynek na pierwszy rzut oka zaskakuje taką surowością, takim nietypowym, uskokowym układem. Te pierścienie się zwężają do góry. Zresztą są tacy krytycy, którzy czasami złośliwie przyrównują halę stulecia do pudełka na kapelusze. No i w tym coś jest, bo rzeczywiście w pewnym sensie ten kształt jest podobny. Natomiast ta konstrukcja, ona zwęża się tak schodkowo ku górze, tworząc jakby takie cztery wyraźnie ułożone pierścieniowo poziomy okien. Czyli mamy tę podstawę budynku opartą na planie koła, cztery szerokie, potężne apsydy przylegające do niego i to razem tworzy nam taki bardzo monumentalny, stabilny, potężny charakter tej budowli. Ważne jest to, że Max Berg zdecydował, że ściany nie będą tynkowane. Chodziło o to, żeby pozostawić ten żelbet dokładnie takim, jakim on jest, jakim go widać. Zresztą w swoich notatkach, pismach Max Berg nazwał to prawdą materiału. Chodziło o to, żeby nie przykrywać tego żadnymi tynkami, żeby było jasno widać, że cała konstrukcja to konstrukcja wykonana z żelbetu. No i teraz pojawia nam się bardzo ważny element, czyli kolorystyka. Skoro te elewacje nie posiadają tynków, nie mają żadnych dekoracji, więc ona jest, ta bryła taka bardzo surowa. Barwę jej nadaje tak naprawdę ten naturalny beton, notabene z domieszką karkonoskiego granitu, bo ten beton, prawda, ten granit tam dodawano, ale tak naprawdę to jest taka szara budowla. I tę kolorystykę Max Berg postanowił uzyskać dwoma ważnymi elementami: drewnianymi ramami okiennymi i oknami. I ten wątek musimy omówić sobie trochę szerzej, bo ta kolorystyka szyb, kolorystyka stolarki okiennej hali stulecia sprawia naprawdę wyjątkowe wrażenie. Współczesne szyby w oknach hali stulecia mają dokładnie taki sam kolor, jaki zaplanował dla nich Max Berg w 1911 roku. Oznacza to, proszę Państwa, że okna hali nie są przeszklone takim zwykłym, przeźroczystym szkłem, lecz mają taką charakterystyczną, żółto-złotawą barwę. No będąc w okolicach hali stulecia, na pewno Państwo to widzieli, odczuli, wielokrotnie dostrzegli, że kolor tych szyb no nie jest takim zwykłym, przeźroczystym szkłem po prostu. Przez wiele dziesięcioleci po II wojnie światowej ten detal zaprojektowany przez Berga został kompletnie zatracony. Najpierw z powodu tych wszystkich bombardowania Wrocławia, potem z powodu powojennych napraw. Oryginalny stan tych okien przywrócono dopiero podczas generalnego remontu hali stulecia, elewacji hali stulecia w latach 2009-2010. Podczas przygotowań do tego remontu wrocławscy naukowcy nie mieli jednak żadnego zachowanego, oryginalnego kawałka nawet, maleńkiego kawałka szkła z 1913 roku. Jak zatem to możliwe, że dziś te okna w tej hali są dokładnie takie same? Udało się, proszę Państwa, dotrzeć wtedy, w czasie przygotowań do remontu, do prywatnej kolekcji ostatniego dyrektora Huty Szkła w Pirnie. Pirna to jest takie małe, niewielkie miasteczko pod Dreznem i właśnie stamtąd, z tamtej huty szkła, Max Berg sprowadzał materiały. I w zbiorach tego ostatniego dyrektora odnaleziono oryginalny
próbnik fabryczny z lat 1913-1914 z dokładnie opisaną i zachowaną próbką szkła numer 21. Ta próbka to właśnie próbka szkła przeznaczonego dla hali stulecia. I na tej bazie, na bazie tej ocalałej próbki zamówiono nowoczesne, bezpieczne, w pełni bezpieczne, hartowane szkło. Ono dokładnie odtwarzało tę historyczną strukturę, jaką miały te oryginalne szyby. Z zewnątrz były one gładkie, ale od wnętrza one mają taką jakby delikatną powłokę, tak delikatnie jakby falują. Trudno mi jest to Państwu wytłumaczyć, ale one nie są gładkie. To szkło nazywane jest szkłem ornamentowym. A w masie tego szkła zatopiony został pigment. Ten złoto żółtawy pigment, który nadaje tym oknom tak niezwykły kolor. I dlatego też te szyby, to szkło działa jak taki potężny, gigantyczny, naturalny filtr. Wpadające do środka promienie słońca rzucają do wnętrza ciepłe, złote światło. A to światło przepięknie podkreśla tę szarą, surową strukturę betonu. Jeżeli byli Państwo kiedyś w hali stulecia w jakiś taki pochmurny dzień i znaleźli się tam w tej centralnej części, tej części nakrytej kupułą, to na pewno musieli Państwo zauważyć, że nawet choć na zewnątrz pada deszcz, są chmury i jest ogólnie ciemno, to światło wpadające do hali stulecia jest takie miękkie, ciepłe, złotawe, żółtawe, tak je nazwijmy. Ono jest takie właśnie dlatego, to wnętrze hali, mimo tego swojego ogromu, mimo tej całej betonowej struktury, sprawia takie ciepłe wrażenie, bo to te szyby sprawiają, że ono właśnie tak wygląda. Stolarka okienna tych okien hali stulecia, ona ma równie niesamowitą, wręcz nieprawdopodobną historię. Otóż w czasie tego remontu hali stulecia w 2010 roku tak naprawdę największym wyzwaniem, jak już udało się znaleźć te próbki szkła, największym wyzwaniem była właśnie stolarka. Dlatego, że proszę Państwa, te współczesne framugi wiernie naśladują pierwowzór pod względem koloru, formy, rozmiaru, kształtu. Ale wykonano je z zupełnie innego drewna, ponieważ to oryginalne drewno, ten surowiec użyty przez Maxa Berga w 1910 roku, po prostu wyginął. Gdy w 1913 roku Max Berg projektował framugi, takie ramy okienne, które wytrzymają ten gigantyczny nacisk konstrukcji, tej betonowej konstrukcji, przygotowanej jednocześnie na ekstremalne warunki pogodowe, no bo te okna znajdowały się na, przynajmniej duża część z nich, na bardzo dużej wysokości, sprowadził w tym celu z Australii niezwykle rzadką odmianę drewna. To był mahoń, tak zwany mahoń żelazowy. I ten mahoń żelazowy, on charakteryzował się właśnie tym, że tak naprawdę to drewno miało twardość, no w przybliżeniu, tak możemy powiedzieć, twardość stali. I było też bardzo odporne na gnicie. Dlatego taka decyzja, z Australii przybywają te ramy. Natomiast podczas renowacji okazało się, że ten konkretny gatunek drzewa, ten, który wynalazł, wymyślił dla nas Max Berg, został w międzyczasie całkowicie wyeksploatowany i współcześnie on już po prostu nie występuje w naturze. Nie ma takich drzew. No więc pojawił się problem. Konserwatorzy zabytków musieli zatem znaleźć jakiegoś godnego następcę dla tego drewna i po długich analizach i próbkach i tak dalej zdecydowano się na użycie innego, również bardzo twardego, bardzo trwałego drewna. W tym wypadku było to drewno tegowe. Ono również świetnie sobie radzi z wilgocią, jest twarde, więc świetnie sobie radzi z naciskiem tej olbrzymiej konstrukcji żelbetowej, a nową stolarkę okienną, ponieważ to drewno miało inny kolor, więc nową stolarkę okienną pokryto specjalnymi takimi
powłokami ochronnymi, aby idealnie odwzorować ten oryginalny kolor. Bo ten kolor zaproponowany przez Maxa Berka to był taki kolor ciemnobrązowy, taki głęboki, taki mocno nasycony i ten ciemny brąz wspaniale kontrastował z jasnym, cytrynowym, miodowym szkłem oraz z tym szarym betonem. Czyli mamy szary beton, ciemnobrązowe framugi i do tego żółte, tak je nazwijmy potocznie, żółte szyby. No efekt był piorunujący i dziś również jest, bo udało nam się dokładnie to, co wymyślił Max Berk, zaprojektować. No i jest jeszcze jeden bardzo istotny element wyglądu hali stulecia, który jest prawie że identyczny, no ale nie do końca. Otóż proszę Państwa, na samym szczycie kopuły znajduje się taka przeszklona struktura, latarnia, która domykała sylwetę całego obiektu. W projekcie Maxa Berga, tak jak wspomniałem, ona również była przeszklona. Natomiast jeszcze przed wojną działo się tak, że ona lekko przeciekała. Tam gdzieś jakaś woda się skraplała, kapała do środka hali i tak dalej. I wtedy podjęto decyzję o zamurowaniu tej części. To jest to miejsce, gdzie jak Państwo przychodzicie pod halę stulecia, widzicie, że tam wisi flaga Wrocławia, prawda? No to jest takie bardzo charakterystyczne miejsce. To o tej części, tej u samej góry mówimy, zamurowano ją. Czyli to jest tak naprawdę jedyna zmiana, która się dokonała jeszcze za życia Maxa Berga, polegająca na tym, że ta część kiedyś, oryginalnie, na samym początku przeszklona, no teraz jest już nakryta. O tym, jak hala stulecia wygląda od wewnątrz, opowiem Państwu dosłownie już za kilka minut. RMF 24.

0: Ogłoszenie RMF 24.
1: O czym politycy myślą, kiedy mówią?
2: Mi się expose pana ministra, premiera Sikorskiego bardzo podobało.
3: Pan premier Tusk ziewał, Giertych spał.
4: Wniosek złożony przez posłów PiS-u jest jawną kpiną z rolnictwa, z rolników, z polskiej wsi.
5: Polska polityka w radiu RMF 24.
1: Tu analizujemy najważniejsze punkty debaty publicznej i znajdujemy drugie dno w wypowiedziach polityków. Barbara Brodzińska-Mirowska, do usłyszenia.
5: Polska polityka. Już we wtorek po 16 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.
6: Reklama.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
11: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
10: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
13: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
12: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3

0: a witaj.pl / zestawy.
1: Orlen z energią po rabaty.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Po reklamie.
6: Zapraszam. Tragiczny wypadek w Tatrach Wysokich. Nie żyje 36-letni Polak. Szef polskiego MSZ-u Radosław Sikorski komentuje dzisiejsze incydenty z rosyjskimi dronami tuż przy granicy z Polską.
7: To jest eskalacja.
6: Sprawdzamy też sytuację na zakorkowanych drogach południowej Polski, a także na boiskach ekstraklasy. Tragiczny wypadek pod Gerlachem. W Tatrach Wysokich zginął 36-letni polski turysta. Mężczyzna spadł z wysokości kilku metrów z Baty Żowieckiej próby pod Gerlachem. Słowaccy ratownicy, którzy dotarli na miejsce śmigłowcem, stwierdzili jego zgon. W rejonie wypadku znajdował się także 40-letni Polak, który nie był w stanie samodzielnie zejść z trudnego terenu. Został bezpiecznie ewakuowany przez ratowników i przetransportowany śmigłowcem do Starego Smokowca. To jawna eskalacja tego konfliktu. Tak o dzisiejszych rosyjskich atakach na tereny przygraniczne z Polską mówi szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski podczas wspólnej konferencji z Andrijem Sybichą, ministrem spraw zagranicznych Ukrainy, podkreślał, że Polska musi wzmocnić wsparcie dla walczącego Kijowa.
7: Rosja zaatakowała zmodernizowanymi dronami, które mają silniki odrzutowe i usprawnione elementy naprowadzania. To jest eskalacja, to jest kolejne wielkie wyzwanie i to oznacza, że powinniśmy zdwoić nasze wysiłki we wspieraniu ofiary agresji.
6: Dodawał Sikorski, a my przypomnijmy, w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa właśnie powinna rozpoczynać się specjalna odprawa służb z udziałem ministrów i premiera Donalda Tuska. O tym spotkaniu będziemy mówić w kolejnych faktach RMF FM. Jedna osoba została ranna w wypadku osobówki z motocyklem na Krajowej 62 w Drohiczynie, to województwo podlaskie. Obowiązuje tam ruch wahadłowy. Kierowcy, uważajcie też na południu Polski. Tam korki i zatory na części dróg. Tak jest w pasie od Dolnego Śląska przez województwo śląskie aż po Małopolskę. Z informacjami drogowymi w faktach reporter RMF FM Marcin Buczek. Marcinie, gdzie kierowcy utkną w korkach?
8: Na Dolnym Śląsku korek jest teraz na autostradzie A4 przy wjeździe do Wrocławia od strony granicy z Niemcami. Tu w Śląskiem w korkach tkwią ci, którzy wracają z Beskidów. Tak jest przy wjeździe do Wisły od Istebnej i dalej w stronę Ustronia. Zakorkowany jest również Szczyrk. Jeśli ktoś jedzie A4 z Katowic do Krakowa, z zatorem musi się liczyć w rejonie Dziećkowic. Na pasach do Katowic z kolei korki są na bramkach zarówno w Balicach pod Krakowem, jak i w Brzęczkowicach. Zatory tworzą się także na obwodnicy Krakowa. I jeszcze Zakopianka. W kilku miejscach z powodu korków utrudniony jest teraz przejazd na odcinku od Zakopanego po Nowy Targ. Korek jest również w Gaju pod Krakowem.
9: Piłkarska Ekstraklasa w faktach RMF FM.
6: Za nami dwa dzisiejsze mecze piłkarskiej Ekstraklasy. Wisła Płock zwyciężyła 3-1 z Krakowią, zaś w niedawno zakończonym meczu Pogoń Szczecin wygrała 2-0 z Wieczystą Kraków. A za niespełna pół godziny początek ligowego klasyku na stadionie przy Łazienkowskiej w Warszawie Legia podejmie Widzew. Zespół z Łodzi wygrał w stolicy ostatnio 29 lat temu, ale to rywal, którego mimo wyników nie można lekceważyć.
10: Nie wystartowali zbyt dobrze, mają tylko jedno zwycięstwo, no ale zwycięstwo na Jagiellonii z kolei, to pokazali, że są w stanie wygrać ze wszystkimi. I stąd musimy być ponad 100% naszych możliwości gotowi, aby temu wyzwaniu sprostać, aby nawet jeżeli będą te różnice w umiejętnościach, no to z organizacją, dyscypliną, takim poświęceniem przechylić szale na swoją korzyść.

0: Mówił Marek Papszon, trener Legii Warszawa. A za godzinę swój kolejny mecz Mistrzostw Europy rozpoczną nasi siatkarze. W kolejnych faktach o 18:00 połączymy się z naszym dziennikarzem z redakcji sportowej.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Witam Państwa w drugiej godzinie programu. Ja nazywam się Arkadiusz Ferster, jestem przewodnikiem po Wrocławiu, a dziś mam wielką przyjemność opowiadać o hali stulecia, obiekcie wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO, jednej z takich architektonicznych perełek, ikon naszego miasta. Mówiliśmy poprzednio o tym zewnętrznym wyglądzie hali stulecia, o tym, że ona jest tak bardzo oryginalna, wyjątkowa. Otóż równie oryginalnie wygląda hala stulecia wewnątrz. Wejście do środka, kiedy tam wchodzimy, zwykle wywołuje ono u nas takie poczucie ogromu. Kiedy wchodzimy pod tę przestrzeń nakrytą kopułą, otwiera się przed nami taka potężna, całkowicie pozbawiona wewnętrznych podpór. I to jest bardzo ważne. Ta główna część wnętrza stanowi ją ogromna, okrągła arena otoczona amfiteatralnymi trybunami zdolnymi pomieścić tysiące widzów. Tysiące widzów na początku XX wieku i tysiące widzów teraz, na początku XXI wieku. Obiekt nadal jest tak potężny, że może gościć takie naprawdę wyjątkowe, ważne, wielkie, wielotysięczne wydarzenie. Cały ciężar dachu spoczywa na takich 32 żebrach, które promieniście zbiegają się ku środkowi. Musicie Państwo pójść tam jeszcze raz, zobaczyć to na własne oczy, bo to tworzy taki wręcz hipnotyzujący wzór, taki geometryczny wzór, przepiękny, tych żeber zbiegających się na suficie w tym centralnym miejscu, gdzie znajduje się ta właśnie latarenka, wcześniej wspomniana. No i do tego gra świateł. Dzięki ułożonym piętrowo rzędom okien, cały obiekt jest wręcz zalewany światłem. Olbrzymia przestrzeń, gdzie tak naprawdę cały czas czujemy pełen komfort. Nie ma światłocieni, no nie ma tych miejsc, gdzie coś byłoby mniej gorzej oświetlone. Cała przestrzeń zalana jest światłem. W dodatku, tak jak sobie powiedzieliśmy, jest to przestrzeń zalewana takim pięknym, złotawo-miodowym światłem, więc to ten efekt przebywania w hali stulecia w środku, no jest niezwykły. Jest tak przyjemnie, ciepło, a jednocześnie monumentalnie i wielko. Do tego, proszę Państwa, dochodzi jeszcze jedna kwestia, a mianowicie, jak już tam będziecie, zwróćcie uwagę na ściany i filary tej centralnej części hali stulecia. Jeżeli tam podejdziecie, to zobaczycie takie wyraźne odciski drewnianych desek. Desek z 1912 roku, które jak zdejmowano całą tą konstrukcję, która wspierała budowę, one tam się utrwaliły i zostały. Są takie dziury w niektórych miejscach, po hakach, które przytrzymywały tą konstrukcję metalową w trakcie budowy, więc można naprawdę odkryć prawdę materiału, tak jak to wyobrażał sobie Max Berg. No dobrze, to wiemy, jak wyglądała z zewnątrz, powiedzieliśmy sobie, jak wyglądała wewnątrz, ale cóż takiego sprawiło, że wrocławska hala stulecia trafiła na listę światowego dziedzictwa UNESCO? Otóż, proszę Państwa, hala stulecia to podręcznikowy manifest modernizmu, ekspresjonizmu, brutalizmu, tak bym to powiedział, oczywiście w architekturze. UNESCO wpisało ją na tę listę, to jest cytat, jako pionierskie osiągnięcie inżynierii XX wieku. Na czym to pionierskie osiągnięcie polegało? Po pierwsze, tak sobie wspomnieliśmy, na tej surowości formy. Max Berg uważał, że prawdziwa architektura, wielka architektura nie potrzebuje żadnych sztucznych ozdób. Piękne budynku miała być jego surowa, obnażona konstrukcja. Miało być to, że po tej budowli my widzimy jej funkcjonalność. Architektura miała bronić się sama. Żelbet sam w sobie, według Maxa Berga, był piękny. Nie potrzebował żadnych dodatkowych ozdób. Hala stulecia udowodniła, proszę Państwa, całej ludzkości. Ja wiem, że to brzmi strasznie patetycznie, ale taka jest prawda. Obiekt udowodnił całej ludzkości, jaki potencjał plastyczny i wytrzymałościowy zawiera w sobie żelbet. otworzyło to drogę do budowania współczesnych wieżowców, stadionów, mostów, wielkich hal widowiskowych, teatralnych, sportowych, dosłownie na całym świecie. Ta nasza wrocławska budowla udowodniła, że żelbet pozwala na takie budowanie przestrzeni, olbrzymich przestrzeni przeznaczonych dla wielu tysięcy ludzi, bez użycia filarów. Przecież to jest najpiękniejsze, to jest najważniejsze, że jak Państwo tam wchodzicie do środka, albo jak kiedyś wejdziecie sobie do środka hali stulecia, to zwrócicie uwagę, że wznosi się nad nami potężna kopuła, ale na środku nie ma nic, co by ją jakoś wspierało. Ta przestrzeń jest totalnie nieograniczona. My możemy, stojąc na środku, zerknąć w każdy dowolny fragment tej centralnej części hali stulecia i nic nam w tym nie przeszkadza. I te rozwiązania konstrukcyjne zastosowane w hali następnie zaczęli oczywiście naśladować inni wybitni architekci, inni twórcy czasami wręcz ikonicznych obiektów architektury. One wszystkie zaczynają powstawać naprawdę sukcesywnie, bardzo szybko w latach 20., 30. XX wieku i to się staje tak bardzo znane, tak bardzo popularne, że ten żelbet zaczyna funkcjonować w architekturze od Europy do Stanów Zjednoczonych. W Niemczech, Francji, USA buduje się hale targowe, jakieś obiekty sportowe, które wykorzystują właśnie te obliczenia statyki, które po raz pierwszy zostały zastosowane przez naszych wrocławskich architektów tutaj przy budowie obliczeń kopuły hali stulecia. Wiem, że to, co teraz powiem, zabrzmi naprawdę górnolotnie, ale proszę Państwa, to naprawdę jest tak, że idea Maxa Berga to narodziny modernizmu i brutalizmu. Ten jego pomysł, by pozostawić surowy, nieotynkowany beton, eksponować strukturę konstrukcyjną budynku zamiast dekoracji, nie pokrywać jej dekoracjami, zostawić ją taka, jaka ona jest. Ba, z tymi odciskami desek nawet, z tymi dziurami, które pozostały po tych hakach, na których wspierała się konstrukcja. No to było absolutnie rewolucyjne. I to, proszę Państwa, staje się przecież tak naprawdę zaczątkiem tego ruchu, który w architekturze nazywamy modernizmem. Ten ruch w kilkadziesiąt lat później zdominuje architekturę w całej Europie, zdominuje architekturę w Stanach Zjednoczonych, a wszystko rozpoczyna się właśnie tutaj, właśnie u nas, we Wrocławiu. To naprawdę jest niezwykła historia, no i powód do dumy. Z takich no, najbardziej znanych architektów, którzy na pewno kojarzą się Państwu z modernizmem i których obiekty no, podziwiamy dziś, a którzy gdzieś przecież inspirowali się Maxem Bergiem, to na pewno genialny francuski architekt Le Corbusier, bardzo znany, wybitny twórca modernizmu w architekturze Mies van der Rohe. No i oczywiście tych nazwisk moglibyśmy wymieniać dużo, dużo więcej, ale podsumowując w jednym zdaniu, ten modernizm w architekturze w pierwszy raz tak się uzewnętrznił właśnie u nas w hali stulecia we Wrocławiu. No dobrze, proszę Państwa, pojawia się zatem jeszcze kolejna nazwa, kolejny problem, czyli spór o nazwę hali stulecia, bo zapewne Państwo wszyscy wiecie, że nie zawsze nazywała się ona dokładnie tak. Kiedy hala została wybudowana, zaprojektowana w tym swoim oryginalnym kształcie od 1913 roku, czyli od dnia, kiedy oficjalnie została otwarta, odbyły się tam pierwsze uroczystości, nazywała się Jahrhunderthalle, czyli hala stulecia. To jest ta pierwotna niemiecka nazwa, dosłownie oznaczająca halę stulecia. I ta nazwa funkcjonowała sobie bez żadnego problemu, bezsprzecznie do roku 1945. Jak pamiętamy, w 1945 roku, w wyniku traktatu w Jałcie, Wrocław wraca w ręce polskie, Niemcy stąd wyjeżdżają, przynajmniej większość z nich, my się pojawiamy, my, mam na myśli oczywiście Polaków, zamieszkujemy tutaj, no i proszę Państwa, wraz z nami, Polakami, przybywa tutaj władza ludowa. Przybywa władza ludowa po II wojnie światowej, kiedy Śląsk znalazł się w granicach Polski i to wtedy komunistyczne władze postanowiły zmienić nazwę tego obiektu. Zmieniono ją na Hala Ludowa. Chodziło oczywiście o podkreślenie, może nawet nie o podkreślenie polskiego charakteru budowli, no bo to jest niemożliwe, bo to nie jest polska budowla, powstawała w czasach, kiedy po prostu były tu Niemcy, ale chodziło poprzez zmianę tej nazwy o odcięcie się od tej pruskiej tradycji militarnej, nadanie również obiektowi takiego robotniczego charakteru. No część z Państwa, bo młodsi słuchacze to już może nie, ale część z Państwa w moim wieku pamięta, że kiedyś wszystko było wspólne, wszystko było ludowe, wszystko było nasze, wszystko, dosłownie. No więc ta hala również musiała być taką halą, która była wspólna i pod tą nazwą, pod nazwą Hala Ludowa, no obiekt z całą pewnością zapisał się w pamięci przynajmniej kilku powojennych pokoleń Wrocławia. Natomiast, jak sobie powiedzieliśmy, dziś mówimy o obiekcie ponownie Hala Stulecia. Dlaczego tak się stało? Ten powrót nastąpił po tym, jak oficjalnie obiekt został zgłoszony jako kandydat do wpisania na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, czyli po roku 2000. Przywrócono tę historyczną nazwę, bo no, ten obiekt na tej liście musiał jakoś być nazwany. No, może tak naprawdę opcje były dwie. No, mógł się nazywać albo Hala Stulecia, albo Hala Ludowa. Problem tak naprawdę polegał na tym, że dla nas tu w Polsce no, nie było żadnego innego kontekstu. No, jest to Hala Ludowa i tak ją wszyscy znamy i pamiętamy. Ja sam pamiętam, jak jeszcze jako młody człowiek chodziłem na koncerty do Hali Ludowej i tak się wtedy ten obiekt nazywał. Natomiast no, nikt na świecie, poza nami, nie nazywał tego obiektu Halą Ludową. Wszędzie w architekturze publikowanej w latach 70., 80., 90. w Europie, gdzie Hala Stulecia z racji swojej rangi i wagi jako obiektu architektonicznego się pojawia, wszędzie tam ten obiekt nazywany jest Halą Stulecia, bo taka jest po prostu jego nazwa. No i stąd też pojawił się ten dysonans, której nazwę użyć. Władze Wrocławia zdecydowały się powrócić do tej historycznej nazwy. Dziś mówimy o niej Hala Stulecia, natomiast no warto chyba podkreślić też fakt, że początkowo no wywołało to taką niemałą burzę w mieście. Rozpisywaliśmy się, gazety o tym pisały, trąbiły wszystkie stacje radiowe, telewizyjne. No jak to jest? Czy niemiecka nazwa, czy polska? Dlaczego? I tak dalej. Skąd ta zmiana? No, ta zmiana tak naprawdę miała charakter, nazwijmy go, utylitarny. No, chodziło o to, żeby obiekt, który jest tak znany i tak ważny w historii architektury, niektórzy wszyscy nazywają, zgodnie z tym, jak został on oryginalnie nazwany, nazywał się tak również teraz. Już za chwilkę kolejne części naszego programu, rozmowy o Hali Stulecia i zapraszam dosłownie za kilka minut.
1: Radio LMF 24.
2: Reklama. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowid. Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
9: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dilera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
11: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Po reklamie.

0: Witam Państwa raz jeszcze. Arkadiusz Förster, przewodnik po Wrocławiu. A to oznacza, że trwa właśnie program, w którym regularnie spotykamy się co tydzień. Rozmawiamy o najciekawszych miejscach, obiektach we Wrocławiu. Dziś tematem naszego spotkania jest Hala Stulecia. W poprzedniej części mówiliśmy o tym, dlaczego jest to tak ikoniczny budynek, dlaczego jest on tak ważny w historii architektury, nie tylko polskiej, ale w ogóle europejskiej. Mówiliśmy o tych wszystkich przesłankach, które sprawiły, że Hala Stulecia znalazła się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ale o jednej rzeczy nie powiedzieliśmy, bo poza wspomnianymi, omówionymi poprzednio powodami niezwykłości Hali Stulecia, no jest jeszcze jeden. Tym czymś jest sposób budowy tej hali. Niezwykły. Sposób, który sprawił, że tak olbrzymi obiekt w całości, od początku do końca, udało się wybudować zaledwie w 13 miesięcy. 13 miesięcy od momentu rozpoczęcia wylewania fundamentów po latarnię na szczycie kopuły. Cały stan surowy 13 miesięcy. Niezwykłość polegała na innowacyjnej technice budowy, jaką zaproponował Max Berg. Największą żelbetową kopułę świata zbudowano przy użyciu nowatorskiego systemu ruchomych dźwigów, które poruszały się wokół budowy na torach. Cały ten teren, który dziś znamy jako Halę Stulecia, był otoczony takimi torami i po nich, tak proszę sobie to wyobrazić, jeździły dwa potężne dźwigi, takie żurawie. Ale to nie koniec, bo na środku znajdowała się wieża montażowa, czyli to miejsce, gdzie dziś, jak patrzycie Państwo na Halę Stulecia, widzicie ten taki maszt, na którym wisi flaga Wrocławia, to tam znajdowała się ta wieża montażowa. Użycie tych dwóch elementów pozwoliło ukończyć obiekt w rekordowym czasie 13 miesięcy. Niewiarygodne, prawda? No właśnie, no to jak to działało, jak to funkcjonowało? A więc tak, mieliśmy te tory ułożone wokół obiektu, wokół placu budowy na początku oczywiście. Po tych torach, w różnych kierunkach, bo to ważne, jeździły sobie te napędzane prądem dźwigi. I właśnie te dźwigi połączone były z tą wieżą, czyli tam, gdzie jest ta flaga dzisiaj, z tą wieżą centralną, połączone były potężnymi stalowymi linami. Powstała w ten sposób jakby taka wisząca kolejka linowa. No kolejka linowa, słuchajcie, która pozwalała podnosić, wznosić bez żadnego problemu na wskazaną wysokość, no bo to przecież jakby szło z dołu w górę, więc tak naprawdę można było tym manipulować i sterować. A więc można było wznosić elementy konstrukcji hali o wadze osiągającej 2,5 tony. No to oczywiście, taka możliwość sprawiała, że ten obiekt mógł tak szybko zostać wybudowany. Zresztą ten niezwykły, innowacyjny pomysł Maxa Berga jest również jednym z powodów wpisu na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, no bo tutaj rzeczywiście to było coś absolutnie niezwykłego. Żeby jakoś to Państwu zobrazować, ja powiem tak, że tak naprawdę proszę sobie wyobrazić, że ta lina połączona z tym dźwigiem i to, że ona była odpowiednio sterowana, sprawiało, że mogliśmy wtedy budować tą Halę Stulecia jakby jednocześnie na różnych poziomach. Nie trzeba było sukcesywnie wznosić się od samego dołu do samej góry, no bo ta lina mogła dostarczać materiały w różne miejsca, więc wyobraźmy sobie, tak żeby to jakoś pokazać, prawda, że spora część jednej ściany jest już zbudowana, bo tam dostarczamy te kolejne wielkie, czasami tak jak powiedziałem, 2,5-tonowe elementy architektury wykonane z żelbetu, a druga część mogła być dużo niżej. Tutaj jakby nie miało to żadnych komplikacji, żadnych przeciwwskazań, więc to było rzeczywiście coś wyjątkowego. Wyobraźmy sobie zatem ten moment, że ta hala już stoi, w środku cała konstrukcja wspiera się na tym metalowym rusztowaniu i obiekt jest gotowy, został wybudowany w ekspresowym tempie, w 13 miesięcy. No trzeba teraz to rusztowanie wewnętrzne rozkręcić. I proszę Państwa, znowu pojawia się problem. Problem pojawia się taki, że robotnicy, którzy brali udział w tej budowie, ale też mieszkańcy miasta, ba, nawet inni architekci, no obawiali się, że po rozkręceniu tych rusztowań cała ta budowla, że ten ciężar będzie zbyt duży, że ta budowla nie jest w stanie go utrzymać i że to wszystko się zawali. W związku z tym Max Berg zatrudnił to nie jest może dobre słowo, ale postanowił sprawić, żeby tę pierwszą śrubkę ktoś odkręcił. Wziął zatem taką zupełnie przypadkową osobę z ulicy. Jakby dziś powiedzieli młodzi ludzie, takiego randomowego mieszkańca miasta. I zaproponował mu jedną markę, że da mu jedną markę w zamian za to, że on podejdzie i odkręci tę pierwszą śrubkę. No on się oczywiście zdecydował, śrubę odkręcono, zdjęto wszystkie rusztowania, zdjęto te deski, różne wzmocnienia, a obiekt nadal stał. Tak, nie żartuję i Państwo wiedzą bardzo dobrze, że nie żartuję, bo stoi do tej pory. Obiekt nadal stał. Nie zawalił się wbrew zapowiedziom malkontentów, licznych osób, które protestowały. Żelbet okazał się tak trwały, tak stabilny, że Hala Stulecia stoi do dziś, a w międzyczasie przetrwała nawet oblężenie Wrocławia w 1945 roku. No dobrze, zatem mamy taką sytuację, że w końcu po tych wszystkich sporach, dyskusjach obiekt zostaje wybudowany, obiekt stoi i można w końcu rozpocząć przygotowania do wystawy, która ma się odbyć w Hali Stulecia, wystawy Stulecia, stąd też ta nazwa. Dlatego teraz chciałbym powiedzieć Państwu jeszcze kilka zdań o funkcji, jaką Hala Stulecia pełniła, dlaczego ona została wybudowana. Ale o tym, jakie funkcje pełniła, jakie wielkie wydarzenia odbywały się tutaj, pod dachem Hali Stulecia, jakie wielkie, znane, wybitne osobistości z całego świata gościła Hala Stulecia, powiemy sobie już za chwilkę w ostatniej części naszego dzisiejszego odcinka. Ja przypomnę, nazywam się Arkadiusz Förster, jestem przewodnikiem po Wrocławiu i zapraszam Państwa do wspólnej radiowej podróży po Hali Stulecia, ale to za kilka minut.
1: Radio RMF 24.

Witam w kolejnej części dzisiejszego programu. Ja nazywam się Arkadiusz Förster. Dziś, jak pamiętacie, rozmawiamy o hali stulecia. No i teraz na sam koniec powinniśmy sobie powiedzieć o funkcji, o przeznaczeniu tego obiektu, który działa, funkcjonuje już ponad 100 lat. Cały czas pełni dokładnie takie same funkcje, jakie zaplanował dla hali stulecia Max Berg. Otóż, gdy pod koniec 1910 roku władze Wrocławia ogłaszały konkurs architektoniczny, sprawa była jasna. Hala stulecia miała pełnić funkcję wielofunkcyjną, takiego rolę centralnego punktu nowych terenów wystawowych, nie jedynego, ale centralnego, łączącego funkcje targowe, ekspozycyjne, kulturalne. Głównym pretekstem była organizacja wystawy stulecia w 1913 roku dla upamiętnienia setnej rocznicy odezwy cesarza Fryderyka Wilhelma III i też zwycięstwa nad Napoleonem. Miasto potrzebowało przestrzeni, takiej wzorowanej na innych europejskich wielkich metropoliach, gdzie można by było organizować wystawy porównywalne z tymi światowymi wystawami Expo, czyli takimi, które mogłyby pomieścić tysiące wystawców, tysiące zwiedzających. Max Berg taki projekt zaprojektował, ba, co więcej, został on przyjęty, zrealizowany, podjęto decyzję, że będzie ta hala stulecia wyglądała właśnie tak, że będzie bardzo innowacyjna, bardzo nowoczesna, wybudowana również w innowacyjny sposób, ale Berg zaprojektował ten obiekt z myślą nie o elitach, proszę. On zaprojektował go z myślą o masach. To dlatego nazwał ją świątynią demokracji. Hala stulecia to świątynia demokracji. Obiekt, który miał być bez barier. Obiekt, który miał być dostępny dosłownie dla wszystkich mieszkańców miasta. Jak wiemy, obiekt pełnił wiele funkcji, no ale tak naprawdę rozpoczyna się od samego początku, czyli od tej wystawy stulecia zorganizowanej w 1913 roku. I to była taka wystawa, która miała pokazać, że Wrocław, Śląsk jest częścią cesarstwa. Zresztą, jak wiemy, to nie był jedyny obiekt, bo cały ten teren wystawowy, poza wspomnianą na początku naszego programu pergolą, zaprojektowaną również przez Maxa Berga, tą pergolą, która przebiega dokładnie w tym samym miejscu, gdzie kiedyś znajdował się tor wyścigów konnych, mamy drugi niezwykle ważny obiekt, którym jest pawilon czterech kopuł. Dziś w tym obiekcie mieści się Muzeum Sztuki Współczesnej, naszej polskiej sztuki współczesnej. Notabene mogę dodać, że jest to moim skromnym zdaniem jedno z najlepszych muzeów polskiej sztuki współczesnej, nie we Wrocławiu, ale w ogóle w naszym kraju, naprawdę z niesamowitymi zbiorami. Zresztą warto dodać, że ten obiekt pełni dokładnie taką samą funkcję, jaką pełnił wtedy, gdy został wybudowany w tym samym czasie, mniej więcej co hala stulecia, zaprojektowany przez innego, wybitnego, tak, to nie jest przesada, wybitnego architekta modernizmu, Hansa Pelciga. Zobaczcie w ogóle Państwo, jakie Wrocław miał szczęście. No w tym samym czasie przebywają, mieszkają we Wrocławiu dwaj architekci, Max Berg i Hans Pelcig. Obaj mieli olbrzymi wpływ na historię europejskiego modernizmu. No a my mamy to szczęście, że mieszkamy w mieście, gdzie w kilku miejscach ich realizacje ich projektów możemy oglądać do dziś na własne oczy. Więc hala stulecia jest tym jednym z tych obiektów. Obok znajdował się pawilon czterech kopuł, znajdowała się pergola. Tam, gdzie dziś znajduje się fontanna multimedialna, znajdował się, proszę Państwa, staw. To, jak pamiętacie, dopiero 20 kilka lat temu ten staw tak naprawdę został zamieniony w fontannę multimedialną, która zresztą dziś jest jedną z większych atrakcji turystycznych Wrocławia i naprawdę wierzcie mi Państwo, że kiedy przyjeżdżają tu grupy, to punkt wieczornego oglądania fontanny multimedialnej we Wrocławiu jest naprawdę jednym z ważniejszych, o który proszą i koniecznie on musi się znaleźć w planie wycieczki. Obok, proszę Państwa, zaprojektowano też kilka ogrodów. Tych ogrodów było wiele. Tak naprawdę po samej wystawie one zostały w większym lub mniejszym stopniu zniszczone. Zachował się, i to też niekompletny, nie w całości, ogród japoński, który dziś
choć w innym kształcie, przeprojektowany, zaprojektowany przez prawdziwych japońskich architektów krajobrazu, znajduje się mniej więcej w tym samym miejscu, natomiast no, nie jest to ten dokładnie ogród, który został zaprojektowany przy okazji wystawy stulecia w roku 1913. No ja jestem przekonany, że ogrodowi japońskiemu będziemy musieli poświęcić jeden ze specjalnych odcinków naszego programu. Obiecuję, że na pewno tak będzie, ale dziś go zostawmy. Więc mamy cały ten teren olbrzymi. Mamy halę stulecia, pawilon czterech kopuł, staw, pergola, obok kilka różnych ogrodów, no i oczywiście w tle Park Szczytnicki, największy park Wrocławia, ponad 40 hektarów powierzchni i to też jest na pewno element, który pojawi się jeszcze i chyba niejednokrotnie w naszych radiowych spacerach po Wrocławiu. Natomiast wracając do samej funkcji hali stulecia, więc ta pierwsza wystawa, która się tam odbywa, to jest ta wystawa stulecia w 1913 roku, zresztą zaledwie w 4 lata później, bo już w roku 1917 Wrocław zorganizował wielką wystawę przemysłową, takie targi przemysłowe, więc ten obiekt ciągle żyje, są organizowane w nim różnego rodzaju wydarzenia. I ta sytuacja trwa do roku 1945, wtedy wraz z zakończeniem wojny, jak pamiętamy, Wrocław przechodzi w ręce polskie, no i hala zmienia swoją nazwę. Komuniści zmieniają nazwę obiektu na Hala Ludowa i tutaj, proszę Państwa, została zorganizowana no, wielka propagandowa wystawa. To była wystawa Ziem Odzyskanych w 1948 roku. Młode, dynamicznie rozwijające się socjalistyczne państwo chciało pokazać, że naprawdę tutaj się dzieje, że my nie potrzebujemy żadnych planów Marszala, że nie potrzebujemy żadnej pomocy, że my to ogarniemy, że my sobie sami świetnie radzimy, a ta wystawa miała być tego dowodem. Była to wystawa Ziem Odzyskanych, czyli tych północnych i zachodnich części Polski, które trafiły w granice naszego kraju w związku z traktatem w Jałcie. 100 dni, proszę Państwa, tę wystawę odwiedziło 2,5 miliona ludzi. Przyjeżdżały specjalne wycieczki, które były organizowane specjalnie po to, żeby na tę wystawę dotrzeć. Zresztą, no z tego też powodu, zaraz przed Halą Stulecia na tym placu, jak się zbliżamy, widzimy no jedną z ikon Wrocławia, jeden z landmarków naszego miasta. Obiekt, który jest absolutnie wizytówką miasta, nie wiem, obok katedry, ratusza, Jasia i Małgosi, Mostu Grunwaldzkiego. No mam na myśli oczywiście iglicę. Ta iglica zostaje tam ustawiona, bo w tę przestrzeń, która się tam znajduje, tę przestrzeń targowo-wystawienniczą, zaprojektowaną jeszcze w czasach Maxa Berga i Hansa Peltiga, nasz młody, socjalistyczny kraj również chciał się jakoś wpisać. Profesor Hempel, profesor z Politechniki Wrocławskiej, zaprojektował tę iglicę i ona też dziś, tak jak powiedziałem, jest jednym z znaków rozpoznawczych Wrocławia. Ona też się tam pojawia i możemy powiedzieć, że tak naprawdę jest to pamiątka po wystawie Ziem Odzyskanych. Ale no, dzieją się tam też różne inne wydarzenia, bo w tym samym czasie, proszę Państwa, Hala Stulecia gości Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju. I to było naprawdę wydarzenie, tutaj nie ma w tym absolutnie nawet odrobiny przesady, wydarzenie, o którym mówiono i pisano na całym świecie. Ten Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju był tak niezwykłym, tak doniosłym wydarzeniem, że zostali na niego zaproszeni naukowcy, literaci, no, wybitne osobistości z całego świata. Wśród nich był również Albert Einstein, który z racji swojego stanu zdrowia nie mógł na ten kongres do Wrocławia przyjechać, ale żeby pokazać, że to naprawdę jest ważne wydarzenie, on wystosował specjalny list, który został na początku obrad odczytany do wszystkich uczestników tego spotkania. Właśnie specjalny list dedykowany od Alberta Einsteina. W tym spotkaniu bierze udział Pablo Picasso, Szołochow, córka Marii Skłodowskiej-Curie. No naprawdę światowe umysły, potęgi intelektualne, tak bym to powiedział kolokwialnie, z całego świata. Kongres ma przebieg, tak byśmy dzisiaj powiedzieli, trochę burzliwy. Tam się pojawia taki wątek, kiedy przedstawiciele Związku Radzieckiego, wychodząc na scenę, zamiast mówić o pokoju, mówi o imperializmie amerykańskim i o tych wszystkich złych rzeczach, stonkach, którą zrzucają i tak dalej, i tak dalej. Więc tam były zgrzyty. Część w ogóle delegacji chciała się wycofać z tego kongresu. Niektóre nawet wyjechały, niektóre się rozwijały.
rozmyśliły i zostały do końca obrad. Natomiast jedno jest pewne, no było to niezwykłe wydarzenie, które rzeczywiście zapisało się w historii hali stulecia. Jest jeszcze takie jedno wydarzenie, było ich oczywiście znacznie więcej, ale takie, o których chciałem wspomnieć, a które gościła hala stulecia, to oczywiście Kongres Eucharystyczny w 1997 roku. Wtedy to te główne obrady kongresu toczą się właśnie w hali stulecia. Przy tej okazji oczywiście uczestniczył w nich papież. Wtedy papieżem był nasz polski papież, Jan Paweł II, który był głową kościoła w tamtym czasie, więc był też głową tego kongresu. Przyjeżdżają do nas biskupi, kardynałowie dosłownie z całego świata. Przez 3 dni uczestniczą tutaj w tym kongresie, rozmawiają o przyszłości Kościoła, o tym wszystkim, co jest ważne dla współczesnego Kościoła, i hala stulecia była świadkiem również tego wydarzenia. Ale z drugiej strony, poza takimi wydarzeniami, no są też takie, które wpisały się w historię hali stulecia w sposób mniej chlubny, tak bym to nazwał, dlatego, że no, czy nam się to podoba, czy nie, to fakty są takie, że w latach 30. XX wieku ten obiekt był miejscem spotkania przywódców NSDAP, nazistów, faszystów z Breslau ówczesnego, bo tak nazywał się po niemiecku Wrocław, Breslau i z okolic, z udziałem Adolfa Hitlera, który przyjechał tutaj i osobiście odwiedził miasto w 1938 roku. Zresztą spał potem w hotelu Monopoli. Tam też jest długa historia związana z tym jego pobytem i marszem tych Breslauerów spod hali stulecia do Monopolu, żeby móc jeszcze raz wysłuchać słów Führera, więc może niezbyt chlubny fakt, no ale na pewno fakt historyczny. Coś, co rzeczywiście się tutaj wydarzyło. To hala stulecia była miejscem wielu, kilkunastu wydarzeń sportowych rangi światowej. Gościła Mistrzostwa Świata w koszykówkę, gościła Mistrzostwa Świata w piłkę ręczną, Mistrzostwa Świata w siatkówkę, turnieje Ligi Światowej Siatkarzy, koszykarskie imprezy, występy Polaków i innych drużyn z całego świata, one również się odbywały tutaj. To tutaj, proszę Państwa, od tamtego czasu regularnie odbywają się koncerty gwiazd muzyki, no znaczy ikon po prostu światowej muzyki, które również tutaj w tym obiekcie się pojawiały i gościły. No nie mamy teraz czasu, żeby ich wszystkich wymienić. Państwo zresztą, jako mieszkańcy Wrocławia, na pewno w niejednym takim koncercie, który miał miejsce w hali stulecia, braliście udział. Reasumując, możemy powiedzieć tak, hala stulecia pełni dziś dokładnie te same funkcje, jakie przewidział dla niej Max Berg, jakie przewidziały dla niej ówczesne władze Wrocławia. Miejsce imprez sportowych, wydarzeń kulturalnych, kongresów, spotkań. No miejsce, które na stałe wpisało się w historię Wrocławia i historię Europy. I myślę, że to nie jest teraz jakiś przejaw naszej megalomanii, kiedy mówimy, że hala stulecia jest takim obiektem. Realizuje ona dalej te same założenia. Zobaczcie Państwo, po ponad 100 kilkudziesięciu latach, tak byśmy mogli powiedzieć, obiekt wciąż pełni te same funkcje. Został tak zaprojektowany, że dziś, 100 lat później, można tam organizować wielkie, masowe wydarzenia sportowe, kulturalne, intelektualne. On nadal się do tego nadaje. Myślę, podsumowując naszą rozmowę o hali stulecia, że możemy powiedzieć tak. Ta wizja Maxa Berga sprawdziła się. Sprawdziła się w 100%. Sprawdziła się tak dalece, że obiekt stał się inspiracją dla architektów z całego świata, a dziś naprawdę z całego świata przyjeżdżają ludzie do Wrocławia specjalnie po to, by Maxa Berga podziwiać i oglądać ten zaprojektowany przez niego niezwykły obiekt. Dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam oczywiście za tydzień. Za tydzień znów radiowa podróż przez Wrocław. A ja nazywam się Arkadiusz Förster, jestem przewodnikiem po Wrocławiu i bardzo dziękuję Państwu za uwagę i cierpliwość. Do usłyszenia.

0: Ogłoszenie RMF 20.
1: Tączą encyklopedią zdrowia.
2: Od A jak alergię do Z jak zaćma.
1: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
3: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
1: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
2: Serdecznie zapraszam.
0: Ogłoszenie RMF 24. Reklama.
4: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
5: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
8: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
7: Z PSB zawsze się da.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowie.
12: Kto powiedział, że po zmroku jest czas na spanie? 3 października Wrocław na pewno szybko nie zaśnie. Nightwave powered by Decathlon to 5 albo 10 km po szybkiej, asfaltowej i atestowanej trasie. Pierwszy start lub kolejna życiówka? Sam decydujesz. Pierwszy weekend października upłynie pod znakiem biegania, muzyki i wydarzeń wokół miejskiej kultury biegania. Organizatorzy zapewnili masę atrakcji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Sprawdź na www.nightwave.pl.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promoc

0: audi.pl.
1: Po reklamie.
2: Gotowość naszych reporterów na łączach. W studiu ponownie Katarzyna Podraza.
3: Witam serdecznie.
2: 18 już. Zaczynamy Fakty w RMF FM.
3: Premier Donald Tusk po rosyjskich atakach przy naszej granicy ostrzega przed zagrożeniem dla Polski.
4: Nie wykluczam, że tego typu sytuacje mogą się też zdarzyć.
3: Sprawdzamy też, dlaczego doszło do zatrzymania pociągu z byłym brytyjskim premierem tuż przy granicy z naszym krajem. A w faktach także siatkarskie starcie Polski z Macedonią Północną. Eskalacja działań ze strony Federacji Rosyjskiej staje się faktem, powiedział premier Donald Tusk na początku narady zwołanej po atakach Rosji przy granicy z Polską. Szef rządu dodał, że nie można wykluczyć, że ataki będą dotyczyć też naszego terytorium. Przed kancelarią prezesa Rady Ministrów jest reporterka RMF FM Magdalena Greinert.
5: Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, Magdo. Co jeszcze mówił premier?
5: Szef rządu podkreślał, że razem z sojusznikami musimy być przygotowani na wspólną reakcję, jeśli zajdzie taka potrzeba. Donald Tusk dodał, że nocne ataki wskazują jasno. Rosjanie są gotowi użyć groźniejszego niż do tej pory sprzętu, na przykład dronów odrzutowych o większym zasięgu i precyzji.
4: Nie wykluczam, że tego typu sytuacje mogą się też zdarzyć. Mam nadzieję, że nie, ale tylko nasze przygotowanie takie maksymalne to jest najlepsza gwarancja, że żadne dramatyczne rzeczy się nie zdarzą.
5: Premier potwierdził, że w nocy polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona, a szef Straży Granicznej zapewnił, że w tej chwili ruch na przejściach granicznych odbywa się bez przeszkód, a służby nie stwierdziły żadnych zagrożeń. Sprzed kancelarii premiera Magdalena Greinert.
3: Pociąg specjalny, którym wracali z Ukrainy m.in. były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson oraz Günther Sauter, doradca do spraw polityki zagranicznej i bezpieczeństwa kanclerza Niemiec, został nad ranem zatrzymany, podaje Der Spiegel. Powodem był rosyjski atak dronowy w zachodniej części Ukrainy, w wyniku którego trafiony został m.in. pociąg pasażerski relacji Kijów-Warszawa. Doniesienia te sprawdza londyński korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
6: Były brytyjski premier wracał z konferencji bezpieczeństwa w Kijowie. Podróżował prywatnym pociągiem wraz z innymi dygnitarzami. Skład został zatrzymany rano z powodu zagrożenia ze strony dronów, ale alarm odwołano niedługo potem, gdy nie wykryto kolejnych bezzałogowców. Były premier Szwecji Carl Bildt, który również znajdował się na pokładzie, przekazał, że pasażerowie otrzymali ostrzeżenie o konieczności ewakuacji, ale inne źródła, w tym brytyjskie, potwierdziły ostatecznie, że do ewakuacji nie doszło. Nie jest jednak jasne, czy ktokolwiek musiał opuścić pociąg, zanim ten bezpiecznie wjechał na terytorium Polski.
3: Teraz informacje dla kierowców. Jedna osoba została ranna w zderzeniu osobówki z motocyklem na S-61 w pobliżu Nowej Wsi Ełckiej. To województwo warmińsko-mazurskie. Zablokowany pas ruchu w kierunku Suwałk.
7: Fakty RMF FM. Kibicujemy naszym siatkarzom.
3: Polscy siatkarze rozpoczęli właśnie swój trzeci mecz fazy grupowej Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni po dwóch zwycięstwach mierzą się w Sofii z Macedonią Północną. Spotkanie śledzi Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
8: Tak jest, witam.
3: Witam. Wojtku, czy możemy spodziewać się dziś kolejnego zwycięstwa bez straty seta?
8: No zdecydowanie, bo Macedonia Północna to najniżej notowana reprezentacja spośród tych, z którymi biało-czerwoni zmierzą się w fazie grupowej, bo dzisiejszy rywal zajmuje dopiero 55. miejsce w światowym rankingu, a nasza kadra jest jego liderem. Dzisiejsze spotkanie to też okazja dla zmienników, bo w wyjściowej szóstce nie ma Wilfredo Leona czy Marcina Komendy, a są m.in. Artur Szalpuk, Jan Firlej czy Maksymilian Granieczny. Rozpoczęło się to spotkanie, trwa jego pierwszy set, no i w tej pierwszej partii na początku biało-czerwoni mają troszkę problemów jednak z Macedonią, bo reprezentacja Macedonii Północnej prowadzi w pierwszym secie. 4-3.
3: Dziękujemy za relację. Wojtek o tym pojedynku powie także w kolejnych faktach o 19:00. Trzymamy kciuki za Polaków. Książki generowane przez sztuczną inteligencję zalewają ogólnoświatowy rynek wydawniczy. Eksperci alarmują, że problem powoli zaczyna dotyczyć też Polski.
9: AI w wielu językach już nauczył się pisać książki i faktycznie te książki są wystarczająco dobre. One nie muszą być lepsze niż te, które napisze człowiek, ale wystarczy, że będzie ich bardzo dużo i ten nasz czytelnik po prostu będzie miał ciężko, będzie mógł dotrzeć do książek napisanych

0: pisanych przez człowieka. Czytelnik przestanie na to zwracać uwagę. Mhm. Niestety.
1: Mówiła Izabela Sadowska w rozmowie z naszym reporterem z portalu, oczywiście Izabela Sadowska z portalu lubimyczytać.pl i stowarzyszenia Czytam i Słucham Legalnie. O skali tego niebezpiecznego zjawiska będziemy jeszcze mówić w dzisiejszych faktach.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: To jest niedzielne popołudnie z Radiem RMF24 i czas na wykład otwarty. Każdy z nas ma swój unikalny podpis zapachowy. Badania pokazują, że zapach ciała jest na tyle indywidualny, że naukowcy rozważają go nawet jako taką biometryczną metodę identyfikacji. Skład chemiczny naszego zapachu zależy od genów, m.in. od układu HLA, mikrobiomu skóry, diety, hormonów, kosmetyków. Więc nawet przy tym samym dezodorancie dwie osoby będą pachnieć zupełnie inaczej. Razem z nami pani profesor Agnieszka Sorokowska, Uniwersytet Wrocławski, laureatka Nagrody Ig Nobla za badania nad zapachem niemowląt. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, bardzo miło.
0: Pani profesor, gdybyśmy mieli w laboratorium analizować zapachy dwóch przypadkowych osób, jakie konkretnie czynniki, geny, bakterie na skórze, hormony decydują o tym, że ich zapachowe odciski palca, w cudzysłowie, są różne?
1: No tak, w sumie faktycznie można nazwać zapach człowieka takim lotnym odciskiem palca, bo generalnie każdego z nas charakteryzuje coś takiego, co my, naukowcy lubiący trudne słowa, nazywamy profilem chemicznym lotnych związków organicznych. Mhm. I teraz mówiąc to trochę takimi prostszymi słowami, to jest generalna taki konglomerat wszystkiego, co unosi się naokoło nas. Skąd on się bierze? Co na niego wpływa? Mhm. Mamy na przykład geny i taka biologia nasza generalna, gdzie jednym z takich najważniejszych genów to jest cały profil HLA, czyli takiej głównej zgodności tkankowej. Mhm. Mamy też mikrobiom skóry, czyli wszystkie zamieszkujące nas bakterie i różne inne żyjątka. Mamy też profil hormonalny, skład lipidów skóry. Generalnie na to, jak pachniemy, wpływa też na przykład środowisko i styl życia. Nasi koledzy z Czech prowadzili takie różne badania, które moim zdaniem również może kwalifikowałyby się do Ig Nobla. Mianowicie sprawdzali wpływ różnych komponentów diety na to, jak przyjemny staje się zapach ciała. I generalnie na przykład osoby, które jedzą mięso w porównaniu do osób, które mięsa nie spożywają, mają mniej przyjemny zapach ciała. Natomiast osoby, które spożywają czosnek na co dzień, wbrew pozorom charakteryzują się przyjemniejszym zapachem ciała.
0: No to
1: więc jeżeli pan chciałby też stworzyć taką, nie wiem, mapę tego, jak te profile nasze zapachowe wyglądają, no to też taki profil wyglądałby inaczej w okolicach pana głowy czy twarzy, a inaczej w okolicach stóp, tak? Tak,
0: no, bo jasne.
1: Nasze gruczoły są bardzo różnie porozmieszczane i różnie aktywne w różnych częściach ciała.
0: A czy są takie sytuacje, pani profesor, w których nasz zapach ciała staje się bardziej podobny do innych? Na przykład w parach, w rodzinach, w grupach społecznych?
1: Najpierw zaczynając od tego, czy nasze zapachy mogą stawać się coraz bardziej podobne. Znowu tak, jeżeli mamy parę, która ze sobą mieszka, spożywa te same pokarmy, używa tych samych kosmetyków, bo podbiera sobie mydełko, tak, szampon.
0: Tak bywa.
1: I też na przykład tak, przebywa w podobnych miejscach na co dzień, no to te zapachy ciała ze względu właśnie na ten wpływ środowiskowy mogą się stopniowo upodabniać. Natomiast są też takie magiczne badania na bliźniętach czy na członkach bliskich rodzin, które wskazują na to, że te profile chemiczne zapachów osób spokrewnionych są do siebie bardziej podobne niż profile osób ze sobą niespokrewnionych. Na przykład prowadzono takie analizy, że osoby badane przychodziły do laboratorium i miały dopasować próbki zapachowe tak, jak im się wyobraża, że to są rodziny. I zadziwiająco udawało im się trafnie tych takich właśnie pogrupowań dokonywać. Tak więc generalnie tak, możemy powiedzieć, że w rodzinach te zapachy ciała są do siebie bardziej podobne, ale też właśnie przez długie, nie wiem, zamieszkiwanie ze sobą, czy przebywanie ze sobą, czy nie wiem, nawet uprawianie podobnych sportów może sprawić, że nasza, nie wiem, gospodarka hormonalna się troszeczkę zmienia i te zapachy ciała się do siebie upodabniają.
0: Pani profesor, jak bardzo nasz zapach jest stabilny w czasie? W sensie w takich kluczowych momentach życia, takich jak dojrzewanie, ciąża, choroba, to się zmienia na tyle, że nasi bliscy mogliby mieć takie wrażenie, że nie wiem, pachniemy inaczej, jak zupełnie ktoś inny, ktoś obcy?
1: To znowu możemy wrócić do tego, co na nasz zapach ciała wpływa. Bo kiedy skupimy się na tych takich czynnikach środowiskowych, czy na samym stanie naszego ciała, no to faktycznie badania wskazują na to, że na przykład osoby chore mają inny zapach. Prowadzone są nawet badania dotyczące tak zwanych nosów elektronicznych, które pozwalałyby wykrywać pewnego rodzaju choroby właśnie na podstawie zmian zapachu ciała. Mówi się też na przykład, nie wiem, czy pan ma w swoim otoczeniu kogoś bliskiego, kto cierpi na cukrzycę, że jednym z objawów właśnie już takich stanów zagrażających życiu jest właśnie zmiana zapachu ciała tego typu, przy tego typu chorobie. Tak więc oczywiście te stany takie nasze metaboliczne, stres też wiążą się z tym, jak pachniemy. Natomiast to pytanie dotyczące wieku, tak się tu uśmiecham, bo to było właśnie taką podstawą tak naprawdę naszego badania, za które uzyskaliśmy Ig Nobla. W ramach tych badań prowadziliśmy taki pilotaż, gdzie prosiliśmy rodziców o ocenę przyjemności zapachu ciała i wykazaliśmy, że te maleńkie dzieci mają przesłodki, przecudowny zapach i jest to prawie uniwersalne wśród rodziców. Natomiast z upływem czasu ta ocena się troszeczkę zmienia i wśród osób, które już przekraczają taki poważny wiek 4 lat, niekoniecznie ten zapach ciała jest tak uniwersalnie przyjemny dla każdego rodzica.
0: I do tego wrócimy już za chwilę w wykładzie otwartym w Radiu RMF 24. Zostańcie z nami.
2: Radio RMF 24.
3: Reklama.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoqui Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
6: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
9: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
3: Po reklamie.

0: To jest wykład otwarty w Radiu RMF 24. Moim gościem jest dzisiaj pani profesor Agnieszka Sorokowska, Uniwersytet Wrocławski. Pani profesor jest laureatką Nagrody Ig Nobla. Pani profesor, w badaniach, które przyniosły pani nagrodę, okazało się, że zapach niemowląt i małych dzieci jest dla ponad 93% rodziców szczególnie przyjemny, o czym też wspominaliśmy przed chwilą. Istotnie przyjemniejszy niż zapach partnera czy partnerki. I mówiliśmy też, że z wiekiem dziecka ta przyjemność się jakby zmienia, inaczej jest w okresie dojrzewania. A jak mózg rodzica reaguje na zapach niemowlęcia, pani profesor? Które obszary są aktywowane i czy to tłumaczy, dlaczego ten zapach jest nie tylko przyjemny, ale wręcz motywujący do opieki, co też jest bardzo ważne?
1: Tak jak pan wspomina, faktycznie zapach ciała małych dzieci aktywuje u rodziców obszary odpowiedzialne, to się nazywa układ nagrody i motywacji w naszym mózgu. Tak więc nie wiem, czy interesują pana takie szczegółowe nazwy w stylu jądro półleżące, ale no generalnie to, co w naszym mózgu sprawia, że my się z czegoś cieszymy, że uważamy to za przyjemne, reaguje właśnie na zapach malutkich dzieci. Tak więc możemy sobie właśnie i zadałyśmy sobie z naszymi współpracowniczkami z Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie takie pytanie odnośnie tego, jaką właśnie rolę może pełnić tego typu aktywacja w odpowiedzi na zapach niemowląt i właśnie jedną z naszych hipotez było to, że być może to zachęca rodziców do opieki, a konsekwentnie buduje też na przykład lepszą więź z dzieckiem, czy ułatwia matce na przykład proces takiego budowania przywiązania, tak, i chęci do opieki. I faktycznie wiele naszych późniejszych badań wskazuje na to, że no, zapach ciała czy to, że to dziecko pachnie tak przyjemnie, po prostu zachęca do tego, żeby je przytulać, żeby je całować, a to w konsekwencji buduje ze strony na przykład matki no przywiązanie, tak? No bo jak już kogoś tam całujemy, przytulamy, jest taki słodki, uroczy i jest naszym cukiereczkiem, no to chcemy się nim dalej opiekować, mimo że płacze, albo nie zawsze tak ładnie pachnie. I to byłoby bardzo sensowne z punktu widzenia naszej ewolucji tak naprawdę, jako gatunku ludzkiego, bo teraz wyobraźmy sobie takiego maluszka zostawionego całkowicie samego sobie, nie miałby on szans przetrwania. Tak więc w momencie, kiedy on do swojego arsenału, czyli słodkiej buzi, dużych oczek, dorzuca jeszcze słodki zapach, który jeszcze, na przykład najsilniejszy zapach dziecka, badani mówią, że jest wywoływany przez okolice tam głowy, buzi, szyjki. Tak więc jeżeli mamy takiego pachnącego dzidziusia, to jego buźkę tak blisko siebie, no to prawdopodobnie nie chcemy go odkładać, co jest dla dzidziusia bardzo korzystne, tak? I na pewno on się z tego cieszy. Ale z kolei też w drugą stronę właśnie jeszcze, jak mogę nawiązać, no to wyobraźmy sobie taką sytuację, że na przykład tak ślicznie dalej pachnie nastolatek. I no, to też znowu nie jest takie adaptacyjne, bo w pewnym momencie ta nasza pępowina rodzicielska powinna się rozciągać, a na końcu zostać jednak odcięta i przerwana. Więc to, że znowu to jest ważne, żeby w pewnym momencie się od tych dzieci zacząć troszkę bardziej oddalać.
0: Ale co się zmienia? Skład chemiczny na tyle, że przestaje on być atrakcyjny dla rodziców?
1: To nawet nie jest tak, że on nie jest atrakcyjny dla rodziców, bo on jest dalej oceniany jako przyjemny, mniej więcej na poziomie zapachu partnera. Natomiast to nie jest już takie, tak jak pan mówił, nagradzające, tak, to wąchanie. Aha. Zapach dalej jest dla nas, nie wiem, kojarzy się nam z osobą, która jest nam bliska, tak, jest dla nas ważny, jest elementem wizerunku też tej osoby. Natomiast to nie jest takie uzależniające przytulanie i wąchanie, jak w przypadku tych maluszków. Ale generalnie co się zmienia? Zmienia się przede wszystkim profil hormonalny, kiedy zaczynają wydzielać się w okresie dojrzewania hormony płciowe, to dopiero wtedy uaktywnia się część naszych gruczołów, które produkują z kolei takie substancje, które kochają bakterie zamieszkujące naszą skórę. Bo to tak naprawdę nie wydzieliny naszego ciała mają konkretne zapachy, tylko dopiero lotne substancje produkowane przez bakterie zamieszkujące naszą skórę.
0: Pani profesor Agnieszka Sorokowska jest dzisiaj gościem wykładu otwartego w Radiu RMF 24. Za chwilę wracamy.
2: Tu Radio RMF 24.

0: Tu Radio RMF 24 i wykład otwarty. Naszym gościem dzisiaj pani profesor Agnieszka Sorokowska, Uniwersytet Wrocławski, laureatka Nagrody Ig Nobla. Z panią profesor sprawdzamy, dlaczego każdy pachnie inaczej, a niektóre zapachy wydają się znajome. Pani profesor, czy da się poznać człowieka po zapachu? Osobowość, emocje, relacje? No bo okazuje się, że gdy ludzie oceniali cechy osobowości na podstawie samego zapachu ciała, bez widoku osoby, to potrafili lepiej rozpoznać dominację i na przykład neurotyzm niż na podstawie zdjęcia.
1: Tak, to były badania, które prowadziłam w ramach mojej pracy doktorskiej. I faktycznie ten bodziec zapachowy był wystarczający do tego, może wrócę trochę do źródła, to znaczy jak wygląda tego typu zadanie. My pobieramy od naszych tak zwanych dawców zapachu próbki zapachowe, to są zazwyczaj takie koszuleczki, które bierzemy w proszku bezzapachowym i później nasi inni badani przychodzą do laboratorium, wąchają taką koszuleczkę i mają sobie wyobrazić człowieka o takim zapachu. Oni zazwyczaj na przykład zamykają oczy, żeby móc się lepiej wczuć w taką sytuację i próbują później właśnie używając podanych przez nas cech osobowości określić, jak bardzo ktoś na przykład jest dominujący. I tak jak pan wspomniał, faktycznie nasze badania wskazały na to, że dominacja i neurotyzm, czyli taka niestabilność emocjonalna, podatność na stres są dość dobrze oceniane na podstawie bodźców zapachowych, podczas gdy twarz niekoniecznie musi być dla nich diagnostyczna.
0: A jak to możliwe, pani profesor, że pewne cechy osobowości pachną w sposób rozpoznawalny? Czy to jest właśnie kwestia hormonów, metabolizmu? Nie wiem, jakiegoś specyficznego stylu życia, który zmienia skład naszego zapachu?
1: Tak, bo jeżeli zastanowimy się nad tym, z czym wiąże się nasza osobowość, skąd ona się bierze, no to znów zależy oczywiście od teorii osobowości, na której się skupimy, ale wedle tej, która była używana w tych badaniach, to ona jest po części wynikiem naszych genów, po części wynikiem powiedzmy takiej reaktywności naszego układu nerwowego, a po części też przekłada się właśnie na to, w jaki sposób my żyjemy, jacy jesteśmy aktywni, co jemy nawet, też są takie zabawne badania. Tak więc to było taką właśnie inspiracją do tych moich badań, że widząc tak wiele powiązań pomiędzy powiedzmy czynnikami determinującymi tym, jak my pachniemy, tak, i czynnikami wpływającymi na to, jakimi jesteśmy ludźmi, chciałam zobaczyć, czy ten nasz zapach może być też właśnie diagnostyczny w obszarze osobowości.
0: No właśnie, a jak z naszym nosem, pani profesor, jak bardzo nasze nosy w przekroju ludzi się różnią? O ile jedni lepiej odczuwają jakiś zapach, a inni o wiele słabiej?
1: W standardowych badaniach takich medyczno-psychologiczno- nie wiem, antropologicznych, które często prowadzimy, to używamy takich testów węchów, w których sprawdzamy, jak dobrze ludzie wykrywają zapachy, jak dobrze są w stanie je nazwać, jak sprawnie je rozróżniają i zapamiętują. I teraz nasze umiejętności w tych różnych zakresach węchowych mogą być ze sobą kompletnie niepowiązane. I też bywa tak, że na przykład ktoś ma słaby węch, ale jest on dla niego bardzo ważny. Tak więc wydaje mi się, że wracając do poprzedniego pana pytania, czy my decydujemy, podejmujemy, nie wiem, jakieś właśnie decyzje czy opinie na temat innych osób na podstawie ich zapachu, zależy właśnie bardziej od tego, jak bardzo my te zapachy dostrzegamy, tak, czy wyczuwamy i jak mocno są one po prostu ważne, czy takie centralne w naszym życiu. Kiedyś prowadziliśmy takie duże badanie międzykulturowe, w którym w kilkudziesięciu krajach zadawaliśmy pytania właśnie dotyczące tego, jak ważne zapachy są w sądach społecznych dla różnych ludzi. Czyli właśnie, czy zwracasz uwagę na zapach nowo poznanej osoby, jak bardzo to jest ważne dla ciebie, żeby twój partner czy twoja partnerka dla ciebie ładnie pachnieli. I takie badania wskazały, że ważniejsze jest na przykład to, czy pan jest osobą młodszą czy starszą, albo ważniejsze jest, czy jest pan kobietą na przykład, czy mężczyzną, niż to, z jakiego pan jest kraju. Czyli te czynniki indywidualne determinują właśnie to, jak bardzo my na te zapachy zwracamy uwagę, a to, z jakiej kultury się wywodzimy, to jest kwestią wtórną.
0: Pani profesor Agnieszka Sorokowska z Uniwersytetu Wrocławskiego jest dzisiaj gościem wykładu otwartego w Radiu RMF 24. Za chwilę do was wracamy. Bądźcie blisko radia.
2: RMF 24.

0: To wykład otwarty w Radiu RMF 24. Dziś naszym gościem jest pani profesor Agnieszka Sorokowska, Uniwersytet Wrocławski, laureatka Nagrody Ig Nobla za badanie nad zapachem niemowląt. Razem z panią profesor zgłębiamy dzisiaj ludzkie zapachy i ich niesamowitą zdolność. Zapach bliskich, dziecka, partnera, rodzica jest nie tylko rozpoznawalny, ale też wpływa na emocje i na zachowanie opiekuńcze. Badania pokazują, że u kobiet biologiczne czynniki, na przykład podobieństwo genetyczne HLA, o którym już wspominaliśmy, mogą być ważniejsze niż sama znajomość zapachu. Jednocześnie wrażliwość węchowa i preferencje zapachowe różnią się między kulturami. To, co w jednej społeczności pachnie znajomo, bezpiecznie, w innej może być neutralne lub też nieprzyjemne. Pani profesor, co decyduje tak naprawdę o tym, że jakiś zapach uznajemy za znajomy, za bezpieczny? Czy to jest głównie jakieś wcześniejsze doświadczenie, na przykład zapach domu z dzieciństwa, czy też biologiczne dopasowanie?
1: Tak, zapachy są takim magicznym obszarem naszego funkcjonowania, który, żeby było śmieszne, pozostaje troszkę poza naszą kontrolą. Tak jak pan wspominał, ten zapach może nas do tej piekarni wciągnąć, ponieważ standardowe bodźce zmysłowe, takie jak na przykład wzrok czy słuch, podlegają kontroli korowej, to znaczy one najpierw przechodzą przez obszary, które się troszkę zastanowią nad tym, co ja tam widzę, co ja tam słyszę, natomiast mózg zapachy praktycznie wchłania bezpośrednio takiego, używając dużego uproszczenia, to znaczy przez to, że to jest jeden z najstarszych ewolucyjnie obszarów naszego mózgu, te wszystkie czynniki, które się wiążą z percepcją zapachów, najpierw oddziałują na nasze emocje, więc no, tak jak pan wspomina, na przykład bodźce takie związane z zapachami z dzieciństwa, z przyjemnymi sytuacjami, są bardzo szybko przez nas rozpoznawane i bardzo szybko wywołują właśnie konkretne emocje. Niestety jest to też prawdziwe w stosunku do bodźców nieprzyjemnych. To znaczy bardzo szybko jako gatunek ludzki uczymy się rozpoznawania tego, co nam szkodzi. I już po jednej jakiejś bardzo nieprzyjemnej ekspozycji na coś, co później wywołało u nas, nie wiem, chorobę czy jakieś bardzo negatywne stany emocjonalne, to już ten zapach może nam się na zawsze skojarzyć z czymś złym i będzie na przykład wywoływał u nas reakcję stresową. Ale co ciekawe, przez to, że te zapachy są tak bezpośrednio związane też z obszarami związanymi z pamięcią, to wywołują bardzo silne wspomnienia, nawet u osób, które mają problemy z pamięcią. Nasza koleżanka z Instytutu, Agnieszka Sawiniewicz, prowadziła takie badania wśród osób starszych, których miały one przywoływać jakieś różne właśnie takie autobiograficzne wspomnienia i kiedy włączało się do instrukcji taką prośbę o przypomnienie sobie jakichś zapachów właśnie skojarzonych z tymi sytuacjami, to dużo lepiej odtwarzały się te wspomnienia. Jak pan się tak zastanowi nad różnymi rzeczami, które się gdzieś kojarzą z tymi zapachami, no to są też takie bardzo trwałe naprawdę skojarzenia i więzi. I też wracając do tych więzi i relacji, wiele osób mówi o tym, że jak, nie wiem, ich partner, partnerka wyjeżdża, to lubią sobie przytulić piżamkę takiej osoby. Albo, że wtedy śpią pod jej kołdrą. Bo właśnie ten otulający nas zapach drugiej osoby, który nam się kojarzy z czymś dobrym i miłym, jest bardzo przyjemnym i relaksującym nas bodźcem.
0: Gdybyśmy mieli wytrenować nasz węch, żeby lepiej rozpoznawać ważne zapachy, na przykład bliskich, tych zagrożeń, o których też pani wspominała.
1: Węch faktycznie można trenować. Są takie standardowe procedury, w których się prosi osoby badane, żeby wąchały konkretny zestaw zapachów dwa razy dziennie rano i wieczorem i dla mnie to jest wciąż taka trochę magia tak naprawdę, że po tak krótkiej interwencji, co prawda ona trwa 12 tygodni, ale jednak wącha się minutkę rano, minutkę wieczorem,
0: tak,
1: to te zdolności zapachowe się rozwijają, a co ciekawsze, badania też neuropsychologiczne pokazują, że opuszka węchowa to jest taki jakby bardzo ważny element naszego mózgu, który odpowiada za percepcję węchową, że ta opuszka się powiększa, kiedy przeprowadzimy taki 12-3-miesięczny trening węchowy. Są też różne inne ciekawe badania, które pokazują, wykorzystują na przykład takie naturalne sytuacje, gdzie ludzie są całkowicie od zapachów odcięci, bo istnieją na przykład takie laboratoria chemiczne, w których pracownicy muszą pracować w całkowicie sterylnych warunkach i są odcięci od w gruncie rzeczy zapachów, bo oni są w tych kombinezonkach od góry do dołu ubrani. Środowisko jest stabilne, nie jest tam wprowadzany żaden obcy element, żadne właśnie, nie wiem, lotne bodźce zapachowe się tam nie unoszą. I już po kilku miesiącach pracy w takim środowisku zapach takich osób się osłabia.
0: Naszym gościem była pani profesor Agnieszka Sorokowska, Uniwersytet Wrocławski, laureatka Nagrody Ig Nobla za badania nad zapachem niemowląt. Pani profesor, jeszcze raz dziękuję. Samych przyjemnych zapachów.
1: A, dziękuję i panu również. I wielu tych przyjemnych zapachów, wielu przyjemnych skojarzeń.
2: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: ogłoszę.
1: Kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
2: Kulisy ataków z 11 września. Co było celem czwartego z porwanych samolotów? Kuba Śliwiński, zapraszam.
1: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
0: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
3: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
4: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
8: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Po reklamie.
1: Tu Radio RMF 24.

0: razem, że coś huknie, no to wtedy się obudzę.
1: No ja akurat nie słyszałem, bo ja nie słyszę jak śpię, ale i brat i dziadek, no to oni słyszeli. No ale też nie mamy informacji, co to było i...
2: Piszą tylko przy Ukrainie, to jest... To nikogo to bardzo tak nie wzrusza do końca.
3: Mówili naszej reporterce Magdalenie Greinert, mieszkańce Szczecyna, wsi położonej na Lubelszczyźnie. Przypomnijmy, rosyjskie drony dziś o poranku zaatakowały cele znajdujące się około 2 kilometrów od polskiej granicy. Premier Donald Tusk podczas odprawy z szefami służb, która odbyła się 13 godzin po pierwszych atakach, poinformował, że rząd zajmie się koordynacją komunikatów, które trafiają m.in. do mieszkańców. Książki generowane przez AI zalewają internetowe księgarnie. Badanie ponad 14 tysięcy tytułów na jednym z popularnych amerykańskich portali wykazało, że niemal co druga publikacja science fiction powstała z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. O skali tego zjawiska w Polsce opowie reporter RMF FM Jakub Rybski.
4: Problem polega na tym, że w Polsce wciąż brakuje badań, które pozwoliłyby określić skalę tego zjawiska. Eksperci rynku książki zwracają jednak uwagę, że wydawcy już teraz dostają od autorów coraz więcej tekstów, które w całości albo częściowo powstały z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Kłopot w tym, że nie zawsze da się to dokładnie zweryfikować.
5: Są narzędzia, takie detektory AI, nie działają one idealnie.
4: Mówiła mi Izabela Sadowska z portalu lubimyczytać.pl i stowarzyszenia Czytam i Słucham Legalnie. Ekspertka dodaje, że książek generowanych przez AI na polskim rynku będzie coraz więcej. Izabela Sadowska uważa, że AI nie zastąpi pisarzy, ale czytelnikom będzie coraz trudniej dotrzeć do książek, które tworzone są w 100% przez ludzi.
6: Głos uczniów w RMF FM.
3: Toalety i szatnie to najczęstsze kryjówki uczniów, którzy łamią nowe przepisy. Od września w szkołach obowiązuje zakaz używania telefonów zarówno podczas lekcji, jak i przerw. Filip i Tymek z Wrocławia przyznali reporterce RMF FM Martynie Czerwińskiej, że trudno im wytrzymać bez spoglądania w ekran, więc kombinują.
7: Ja słyszałam, że wy przemycacie do szkoły telefon. Włączony telefon, to prawda?
8: Tak, tak, dla fanów. Jak nauczyć jeśli nas przyłapią, to już nie jest tak miło.
7: A co za to grozi?
8: No uwaga, pomówienie do rodziców czasami, ale zależy od nauczyciela.
7: No i chcecie ryzykować?
8: Czasem się opłaca, wie pani.
7: Adrenaliny wam trochę brakuje?
8: Tak. Tak.
7: Gdzie trzymacie te telefony w czasie lekcji?
8: W kieszeni, w bucie można.
7: Wy łobuzy jesteście?
8: No trochę.
3: Aby uniknąć takich sytuacji, wiele szkół wprowadziło na czas lekcji depozyty, w których uczniowie muszą zostawić telefony.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Od wygranej polskich siatkarzy Wojciech Marczyk zaczyna fakty sportowe RMF FM.
9: 3 mecze, 3 zwycięstwa i 0 straconych setów to bilans naszych siatkarzy na początku Mistrzostw Europy. Dziś podopieczni Nikoli Grbicia pewnie ograli reprezentację Macedonii Północnej 3-0. Najtrudniejszy dla naszej kadry był zdecydowanie pierwszy set, co podkreśla libero Maksymilian Graniczny.
10: Nie było tak, że każdy set na spokojnie sobie zrobiliśmy przewagę kilkupunktową od początku i sobie ją trzymaliśmy do końca. Trzeba było przełamać Macedonię w pierwszym secie, bo praktycznie do połowy seta czy nawet do 20 punktów gdzieś te różnice punktowe były naprawdę małe.
9: Jutro przed biało-czerwonymi dzień przerwy w turnieju, a we wtorek spotkanie z Ukrainą. Siatkarski parkiet zamieniamy na piłkarską murawę. Ligowy klasyk w stolicy na remis. Legia 1-1 zremisowała z Widzewem Łódź, na ławce którego debiutował Mateusz Stolarski, a w Anglii derby Manchesteru dla City. Zespół Enzo Mareski pokonał 1-0 United. Gola na wagę zwycięstwa w 60. minucie zdobył niezawodny Erling Haaland. City od 23. minuty grało w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Fodena za niesportowe zachowanie. Na kortach Flushing Meadows w Nowym Jorku rusza za chwilę finał wielkoszlemowego US Open panów. Aleksander Zwieriew mierzy się z reprezentantem gospodarzy Benem Sheltonem. Dla tenisisty z USA to pierwszy wielkoszlemowy finał i to sprawia, że faworytem do wygrania jest dziś zawodnik z Niemiec.
11: Wygrał już jeden turniej wielkoszlemowy, był w finale drugiego, gdzie przegrał z Jannikiem Sinnerem. To jest jego trzeci z rzędu. Dla Bena Sheltona to jest coś nowego. Chciałbym, żeby ten finał był wyrównany, żeby był zacięty, ale tak na papierze, no chyba trzeba jednak patrzeć w kierunku Zwieriewa.
9: Mówił Dawid Żbik, komentator tenisa w Eurosporcie, który był gościem radia RMF 24. Za chwilę początek tego spotkania, właśnie trwa ceremonia otwarcia tego finałowego starcia.
12: Radio RMF 24.

0: Maciej Sas, zapraszam na program Dobry Wieczór Wrocław, w którym przypominam najciekawsze materiały z tego tygodnia. Mówiliśmy m.in. o pochodzeniu wrocławskich krasnoludków, o trudnej pracy saperów związanej z mnóstwem wybuchowych pozostałości po II wojnie światowej, ale też zastanawialiśmy się nad tym, czy i dlaczego wrocławskie tramwaje często decydują się na skok w bok ze swoich torów. Zaczniemy jednak od rozmowy o naszej fabryce celuloidowych snów, czyli wytwórni filmów fabularnych. Ta bowiem nie tylko przetrwała przemiany ustrojowe, ale ma się dobrze, a wręcz znakomicie, a w jej wnętrzach właśnie powstają nowe filmy. O produkcji nowych filmowych snów i nie dla wszystkich wrocławian oczywistej historii tego miejsca powiemy dzisiaj wspólnie z doktorem Robertem Panasiakiem, dyrektorem wytwórni filmów fabularnych we Wrocławiu. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Podobno wakacji w tym roku Państwo nie mieliście. Filmy trzeba było kręcić.
1: Tak, to nas oczywiście bardzo cieszy, że jest takie zainteresowanie wrocławską wytwórnią. Wakacje są, były i będą, natomiast produkcja filmowa, która do nas w tej chwili przyszła i rzeczywiście jest realizowana na dole w halach zdjęciowych, to absolutny fenomen i dlatego nie mogliśmy takiej okazji nie wykorzystać.
0: Jeżeli jest, nie wolno do tego zaprzepaścić, tak?
1: Tak, absolutnie nie wolno. My szukamy takich okazji, my chcemy wspierać twórców, my chcemy wspierać i współpracować z profesjonalistami, z wielkimi nazwiskami, ale też i chcemy, aby właśnie wrocławska wytwórnia filmów fabularnych, jak kiedyś drzewie bywało, jest miejscem debiutów, miejscem realizacji filmów przez młodych twórców. Na tym nam bardzo zależy.
0: To zaraz o tej historii opowiem, bo ona jest zupełnie niezwykła i niekoniecznie znana, ale w tej chwili produkujecie, czy pomagacie produkować dwa obrazy kompletnie różne. Jakie?
1: Tak, rzeczywiście, my specjalizujemy się i to warto podkreślić głównie w filmach fabularnych, ale także zerkamy w kierunku produkcji filmów lalkowych, animacji poklatkowych tak zwanych i jesteśmy de facto jedyną instytucją państwową w Polsce, która wspiera właśnie twórców animacji poklatkowej. To warto podkreślić i także wspieramy sporadycznie twórców filmów dokumentalnych, czyli mimo nazwy wytwórnia filmów fabularnych, tak naprawdę wielu twórców różnych gatunków przychodzi do nas i realizuje.
0: Filmy animowane wcale nie oznacza, bo to może tak się kojarzyć, filmy dla dzieci.
1: Tak, oczywiście. Filmy animacji poklatkowej generalnie, jeżeli chodzi o polską twórczość, nie tylko, one docierają do dzieci, ale także są wykorzystywane jako gatunek, jako forma produkcji skierowanej dla osób dorosłych i taki właśnie też film w tej chwili jest realizowany.
0: To powiedzmy jeszcze, żeby nie brzmiało to wszystko enigmatycznie, co to za filmy? Krótko.
1: W jednej hali, w dużej hali imienia Wojciecha Jerzego Hasa została zbudowana scenografia, duże mieszkanie, które właśnie jest wykorzystane do produkcji filmu animowanego. Jest to dość specyficzna produkcja, dość oryginalna produkcja i rzadko spotykana. Film polsko-francuski, gdzie lalki nie są, tak jak nam się nieraz wydaje, małe, scenografia niewielka, tylko właśnie duże, a postaci są hiperrealistyczne, czyli jeden do jednego. Dorosły człowiek to dorosły człowiek, dziecko to dziecko. I właśnie taki projekt jest realizowany w jednej hali, w drugiej hali obok. Film fabularny i to mnie bardzo cieszy, bo jest to debiut i reżyserski wałbrzyszanki Martyny Majewskiej i debiut producencki wrocławskiej producentki Doroty Szlajs i dość dużo ekipy, także aktorskiej, jest właśnie z Wrocławia.
0: To widzę, że pan bardzo mocno podkreśla tę lokalność, patriotyzm lokalny. To ważne dla budowy wizerunku, no ale tak zawsze było. Tutaj najwięcej było wrocławskich rzeczy, choć oczywiście za chwileczkę powiemy o tym, że swoje debiuty mieli tutaj najwięksi producenci czy twórcy filmowi w Polsce. Dlaczego właściwie filmowcy wybierają wrocławską wytwórnię? Nie jest największa w kraju, nie jest najbardziej znana, a jednak...
1: Tak, rzeczywiście infrastruktura tutaj i nasze możliwości wsparcia, które powstały w ostatnim czasie, dają twórcom i filmowcom z całej Polski szerokie możliwości. Bo z jednej strony, i to warto podkreślić, w Polsce są dwie wytwórnie filmowe, czyli warszawska wytwórnia filmów dokumentalnych i fabularnych i właśnie wrocławska wytwórnia filmów fabularnych. My mamy dość wyjątkową infrastrukturę, ponieważ to są dwie duże hale, w których można z jednej strony zbudować właściwie wszystko to, co sobie twórca wymarzy. Patrz, produkcje typu Chopin ogromne, które były budowane w hali. Najnowszy film Ojczyzna Pawlikowskiego, zbudowane 3 scenografie. W związku z tym daje to całkiem sporo możliwości. Jest hala, w której mamy jeden z największych tak zwanych green boxów, czyli tych zielonych teł do realizacji filmów efektami specjalnymi, czyli jest to ponad 300 metrów kwadratowych zielonego tła, gdzie można kręcić nie tylko pojedyncze sceny z aktorami, ale rzeczywiście całą masą statystów, tak jak na przykład było to robione przy filmie Dolina Bogów Lecha Majewskiego z Johnem Malkowiczem. Takie produkcje są tutaj. Poza tym jedna z hal ma ewenement taką na skalę całego kraju, ponieważ ma basen. Ma nieckę basenową w hali filmowej, której można realizować zdjęcia, między innymi z efektami specjalnymi z wodą, bo tutaj kręcił Holubek zdjęcia do swojego filmu Wielka Woda o, jakby nie było, też wrocławskiej powodzi. To tutaj kręcił swój serial Waldemar Krzystek, Dom pod dwoma orłami, gdzie właśnie ten basen był napełniany i były realizowane zdjęcia.
2: No a ten basen też, bo przed chwileczką to widziałem, więc mogę chyba o tym powiedzieć, bywa też wykorzystywany do innych celów. Wszystko zależy zresztą w tych pomieszczeniach od wyobraźni scenarzysty i scenografa. Ten basen jest piwnicą.
1: Tak, dzisiaj w tym filmie akurat, jak jesteśmy w tym momencie, to została tak zbudowana scenografia, że niecka basenowa nie została napełniona wodą, ale zbudowane zostały schody do piwnicy, w związku z tym ta akcja tego filmu może się dziać na piętrze, może się dziać niżej. Tak, to wszystko zależy od kreatywności scenografa.
2: Ludzie nie będący związani z filmem zwykle mają albo niewielkie pojęcie o wytwórni, albo w ogóle nic nie wiedzą. Co poza planami filmowymi, halami, urządzeniami macie w swoich zasobach? Bo to wiele zupełnie niezwykłych rzeczy, również tych historycznych.
1: Tak, niewątpliwie. Naszym podstawowym zadaniem jest oczywiście produkcja filmów fabularnych, ale i także edukacja filmowa. To też warto o tym podkreślić, ponieważ cała ta infrastruktura, która na co dzień służy profesjonalistom do realizacji filmów, jest także przez nas oddawana właśnie tym młodym twórcom, adeptom sztuki filmowych, szkół filmowych. My mamy podpisane porozumienia ze wszystkimi szkołami filmowymi w Polsce, w związku z tym studenci przyjeżdżają i praktyki uczą się u nas. To warto podkreślić. My nie jesteśmy instytucją, która konkuruje ze szkołami filmowymi w aspekcie edukacji, ale daje właśnie możliwości praktyki. Tak? I jesteśmy miejscem historycznym i ja to też bardzo podkreślam, bo zależy mi na tym, żeby ci zwłaszcza młodzi twórcy poczuli taki klimat tego miejsca, które istnieje od 70 ponad lat, w których pracowali najwięksi twórcy. W związku z tym, jak się wejdzie do nas do hali, oczywiście wszystkich bardzo serdecznie zapraszam po to, żeby weszli do budynku w holu głównym. Są właśnie te artefakty pokazujące, co tu kiedyś było i kto tu kiedyś pracował.
2: Tu mówi pan o tym, co można zobaczyć tuż przy wejściu. A w takim razie muszę zapytać, a czy można zwiedzić wasze filmowe przestrzenie, skoro już o tym mówimy? Czy są jakieś takie możliwości, wycieczki? A jeżeli tak, to jak to zrobić?
1: Tak, rzeczywiście robimy to sporadycznie z naszymi partnerami, tutaj po sąsiedzku z Halą Stulecia, robimy z tymi organizacjami, które promują Wrocław filmowy, czy Dolny Śląsk filmowy. Jest to sporadyczna możliwość, ponieważ na co dzień, no taka jest specyfika naszej branży i produkcji filmowej, że tu musi być kompletna cisza i spokój na planie. W związku z tym nie może być tak, że trwa realizacja filmu i w tym czasie wchodzi wycieczka, robi sobie zdjęcia. To jest absolutnie niemożliwe. Natomiast rzeczywiście sporadycznie warto zaglądać na nasze portale, na nasze strony internetowe. Ogłaszamy takie dni otwarte dla wrocławian, dla turystów i pokazujemy od środka, jak wygląda hala zdjęciowa, co jest realizowane. Czasami niektórzy mają to szczęście, że jest akurat zbudowana jakaś scenografia, więc można to rzeczywiście samemu zobaczyć.
2: No i jeszcze jedna sprawa. Zawsze kojarzyła mi się wytwórnia też z tym, że była wypożyczalnia strojów. Te stroje, które są nieużywane, stare, ze starych filmów, można było wynająć, można było zabłysnąć chociażby na balu kostiumowym. Dzisiaj też tak można zrobić, skorzystać, czy to już nie działa?
1: Nie, w takiej formule już to nie działa z tego powodu, że wszystkie kostiumy, które mamy, a mamy ich ponad 12 tysięcy, dedykujemy twórcom filmowym, tym młodym adeptom, studentom, którzy chcą realizować swoje pierwsze etiudy filmowe, pierwsze filmy i profesjonalistom, bo to też jest nasz wkład w taką realizację filmową. W związku z tym wypożyczyć na bal nie można, ale proszę mi wierzyć, że współpracujemy z różnymi i szkołami, ale także organizacjami. Bardzo często to jest tak, że muzea zwracają się do nas, organizatorzy jakichś wydarzeń, organizacje pozarządowe, które organizują czasami nawet najmniejsze jakieś przedstawienia, ale mają one charakter taki społeczny, trochę taki otwarty dla publiczności. Na to absolutnie jesteśmy otwarci i do tego nam służą, ale też pamiętajmy, że myśmy spośród tych kilkunastu tysięcy kostiumów wybrali ponad setkę kostiumów i odrestaurowali. I tak jak zapraszam do holu głównego, tam co jakiś czas zmieniamy ten wystawę, wystawę. W tej chwili jest część wystawy poświęconej Wojciechowi Jerzemu Hasowi i to są kostiumy z rękopisu znalezionego w Saragosie, między innymi z lalki Wojciecha Jerzego Hasa, czyli suknia Beaty Tyszkiewicz z lalki, ale z drugiej strony przez to, że mamy rok Andrzeja Wajdy, to są kostiumy między innymi z Wesela. Mimo, że ten film nie był realizowany z udziałem wrocławskiej wytwórni, ale okazało się i my nie wiemy tak naprawdę z jakiej okazji, dlaczego tak się stało, że kilka kostiumów właśnie z Wesela znalazło się w naszych magazynach. Niedawno je odrestaurowaliśmy. Można je tutaj na dole zobaczyć i warto tutaj podkreślić, że Andrzej Wajda jest bliski nam, ale też i wytwórnia była bliska jemu, ponieważ tutaj w 1954 roku pierwszym filmem, który był realizowany, to film Pokolenie i to był jego debiut pełnometrażowy.
0: A już za kilka chwil w programie Dobry Wieczór Wrocław porozmawiamy o innym symbolu naszego miasta, a mianowicie o wrocławskich krasnalach, a konkretnie o tym, kim byli ich przodkowie.
3: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Po reklamie.
4: Radio RMF 24. Słuchaj też w aplikacji mobilnej RMF On.

0: Krasnoludki, czyli kraśnięta, skrzaty, ubożęta, podziomki, inkluzy. Dlaczego właściwie o tym mówię? Bo w programie Dobry Wieczór Wrocław, Radia RMF 24 Wrocław, będziemy teraz mówić o naszych krasnalach. Maciej Sas, zapraszam. Wrocławskich skrzatów jest ponoć ponad 1400 w tej chwili. Ale czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, skąd się wzięły? Kim byli ich przodkowie? Dlaczego się ujawniły? To postaram się wyjaśnić, korzystając z wiedzy pana Marka Stanielewicza, artysty grafika, kustosza naszego domku miedziorytnika i, co bardzo ważne, wielkiego znawcy wrocławskich krasnali. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór państwu.
0: Myślę, że mało osób wie, skąd się wzięły krasnale we Wrocławiu, bo wszyscy myślą sobie początek lat 2000. No nie, to nawet nie są lata 1980, kiedy pomarańczowa alternatywa zaczęła wykorzystywać postać krasnoludka. Skąd się wzięły krasnoludki we Wrocławiu, bo to są, można powiedzieć, osadnicy zagraniczni.
1: Znaczy, ja muszę zacząć rzeczywiście od pewnej historii, która dobrze wprowadza w temat. To znaczy, jestem we Wrocławiu od 75 roku i od 75 roku staram się współpracować z Urzędem Miasta. Wrocław zawsze poszukiwał jakiegoś gadżetu miejskiego. Znaczy, no, Paryż ma wieżę Eiffla, którą sprzedaje w każdej formie. Wrocław poszukiwał czegoś, co byłoby fajnym, jakby pozytywnym symbolem miasta. Były ogłaszane na Akademii różne konkursy plastyczne na wymyślanie tego gadżetu identyfikacyjnego Wrocławia, w których też brałem udział. Potem jako pracownik Akademii brałem udział w posiedzeniach jury prac studenckich i nigdy nie udało się jakby natrafić na coś, co dobrze opowiada o Wrocławiu.
0: Czyli wykreować czegoś, z czym ludzie mogliby się utożsamiać swobodnie.
1: I też w tym wszystkim bardzo nam zależało na tym, żeby znaleźć coś, co powoduje uśmiech po prostu. Znaczy coś pozytywnego, nienadętego, po prostu wrocławskiego. I tu w tym momencie rzeczywiście pojawia się pomarańczowa alternatywa. I warto w tym momencie powiedzieć, że to, co się działo we Wrocławiu i nazwa sama, i wszystkie te formy działania pomarańczowe, i pomarańczowe czapeczki, i cały pomysł na pomarańczowe alternatywy jest kopią jeden do jeden holenderskich prowosów z lat 60. i 70. Czyli wbrew temu, co wiele osób sądzi, a co część pomarańczowej alternatywy twierdzi, że to jest pomysł oryginalny, nic podobnego. Jest to kalka, kopia holenderskich prowosów.
0: Jeżeli więc powiem, że wrocławskie krasnoludki są holenderskimi osadnikami, nie skłamię.
1: Częściowo tak, dlatego że to, co mamy w tej chwili na ulicach, nie jest tylko pomarańczową alternatywą. I tutaj zacznę od konkretnej opowieści, to znaczy opowieści polegającej na tym, że obraz krasnoludka pomarańczowej alternatywy nie do końca jakby spełniał te kryteria, które wymyśliliśmy. Kojarzył się z rewolucją, kojarzył się z takim ruchem społecznym, kojarzył się z zadymami i tak dalej. Natomiast gdzieś w tym naszym myśleniu było to, żeby on był bardziej pozytywny i sympatyczny.
0: Żeby wywoływał uśmiech trochę bardziej.
1: Żeby wywoływał uśmiech i był bardziej łagodny. I część osób się z tego śmieje, ja to powtarzam po raz kolejny, ale myśmy wrócili do Marii Konopnickiej i opowieści o krasnoludkach i ilustracji Marcina Szancera. Co się okazało? Że te krasnoludki Szancera są dokładnie tym, o co nam chodzi. Nie chcę powiedzieć, że to, co mamy w tej chwili na ulicach, jest kopią Szancera, bo jest inspiracją krasnoludka pozytywnego Szancera plus tradycji pomarańczowej alternatywy.
0: Wspomina pan kilka razy, ja też zresztą, padło już to sformułowanie pomarańczowa alternatywa i postacie krasnoludków były wykorzystywane jako integralny element happeningów, które pomarańczowa organizowała. Zresztą często te happeningi były pod hasłem związanym z krasnoludkami robione.
1: Znaczy uczestnicy byli krasnoludkami, znaczy te czapki na głowach uczestników robiły z nich krasnoludków. Natomiast muszę jeszcze o jednej ważnej rzeczy powiedzieć. W poszukiwaniu obrazu tego pozytywnego krasnoludka musieliśmy się liczyć z tym, że odbiorcami będą też goście z zagranicy i stąd analizowaliśmy, kim czy czym są krasnoludki jakby w innych kulturach. I w tych krajach głównie nordyckich krasnoludek jest złośliwym gnomem. Zresztą w tych językach wschodnich słowiańskich mówi się gnomik. Gnomik nie jest postacią pozytywną. Natomiast polski krasnoludek, to największą jego złośliwością jest nasikanie do mleka, zaplecenie grzywy koniowi, ale generalnie pojawia się jako taki obraz przyjaciela człowieka, przyjaciela dzieci, przyjaciela zwierząt, przyjaciela...
2: Opiekuna domu.
1: Tak, opiekuna domu i tak dalej. I bardzo nam zależało na tym, żeby w tym obrazie krasnoludka wrocławskiego pojawiał się właśnie taki polski krasnoludek. I też widzę po reakcjach jakby gości, szczególnie z zagranicy, z tych obszarów, gdzie tam występują te potworne trolle, gnomy i tak dalej, że oni widzą jakby innego stwora, osobnego stwora, polskiego krasnoludka.
2: Polski krasnoludek jest innym gatunkiem, bardziej przyjaznym ludziom. Ten wrocławski.
1: Wrocławski i jeszcze bardziej niż w bajkach Konopnickiej. To znaczy, rzeczywiście udało się doprowadzić do takiej sytuacji, że ten polski krasnoludek stał się wrocławskim krasnoludkiem jeszcze bardziej jakby przyjazny. I tutaj muszę wrócić do historii, bo ktoś to wymyślał, ktoś to planował, ktoś budował strategię tego wrocławskiego krasnoludka.
2: I kto opowie nam pan?
1: Tą osobą przede wszystkim był Paweł Romaszkan, który był wtedy szefem Biura Promocji Urzędu Miejskiego i we współpracy właśnie z Krzysztofem Albinem, ze skromnym moim udziałem, wielokrotnie się spotykaliśmy i ustalaliśmy tą strategię, wymyślaliśmy tego wrocławskiego krasnoludka.
2: Jak wiele ma wspólnego ten idealny obraz wrocławskiego krasnoludka współczesnego z tym, co zaczęła robić pomarańczowa alternatywa w roku 82?
1: No ma tyle wspólnego, że ma czapeczkę i jest krasnalem, natomiast jego wizerunek jest inny. No każdy, kto widzi te krasnale na ulicach Wrocławia, nie może powiedzieć, że każdy krasnal to pomarańczowa alternatywa, bo tak nie jest. Myśmy się chcieli trochę odkleić od pomarańczowej alternatywy, ale jednocześnie korzystając z tego, że krasnoludki we Wrocławiu są na właściwym miejscu, czyli mówiąc uczciwie, nie da się jakby dobrze sprzedać tych krasnoludków, które stoją na ulicach miasta, bez świadomości, że była pomarańczowa alternatywa. Ale ich obraz wizualny, ich gesty, to co one trzymają w ręce, to co wyrażają, jest już dwa kroki dalej niż pomarańczowa alternatywa.
2: Chce pan powiedzieć, że trzeba było dobrze popracować nad tym wizerunkiem, stylista, specjalista od PR-u, paru innych jeszcze, żeby były takimi przyjaznymi stworami, które prezentują nas, są naszymi ambasadorami na całym świecie, jak dzisiaj.
1: To znaczy tutaj mądrość Pawła Romaszkana i generalnie decyzji Urzędu Miasta polegała na tym, że nie wprowadzili jakiegoś zakazu robienia krasnoludków przez tego, kto chce. Nie wymyślili, że artyści tworzący te krasnoludki mają się dostosować do jakiegoś pewnego schematu.
2: Nie ma jednego szablonu.
1: Nie ma jednego szablonu i każdy artysta, czy każda osoba zamawiająca krasnoludka, wkłada w to swoją intencję.
2: Ale... A czasami swoją twarz.
1: A czasami swoją twarz, ale trzeba przyznać, że wszyscy trzymają się jednego. Że są to wszystkie pozytywne wrocławskie krasnoludki. Tam nie ma ani jednego gnomika, ani jednego potworka i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie są pozytywne, uśmiechnięte, dziwaczne, zwariowane i tak dalej. I to jest rzeczywiście coś, co genialnie wypaliło. Znaczy danie ludziom wolnej ręki i prośba o to, żeby się zatrzymali w pewnych granicach pozytywnego obrazu Wrocławia.
2: To też, o czym pan mówi teraz, doskonale się zbiega z hasłem, które głosiła wtedy pomarańczowa alternatywa w latach 80., czyli nie ma wolności bez krasnoludków.
1: No Wrocław wiadomo, że bardzo mocno bazuje na tym, że jest miastem spotkań, otwartym i tak dalej, i tak dalej. I bardzo się to też skleja z tym obrazem krasnoludków. To znaczy ten otwarty, pozytywny Wrocław, który został wykreowany przez prezydenta Zdrojewskiego, potem prezydenta Huskowskiego, o czym mało kto pamięta, i potem prezydenta Dutkiewicza. Oni pakowali całą masę energii i środków w to, żeby Wrocław był postrzegany w Polsce i na świecie jako super, fantastyczne, otwarte, piękne, uśmiechnięte miasto. I ta propaganda, która została wytworzona, no przerosła jakby oczekiwania, bo ja jeżdżąc gdzieś po Polsce czy Europie słyszę, a u was we Wrocławiu to jest fajnie. Cieszę się z tego, nie zawsze zasługujemy na tego typu opinie, ale ta legenda trwa i jest podobudowana przez krasnoludki.
2: Jeszcze o jedną rzecz muszę pana zapytać jako artystę. Nie ma co ukrywać, że część z tych krasnoludków no jest daleka od takiej wysokiej kultury. Jak się to z pańskim rozumieniem sztuki godzi?
1: Ma pan rację, że nie zawsze się zgadzam z formą plastyczną krasnoludków, ale na tym polega wolność dana ludziom.
2: I krasnoludkom.
1: Że sobie robią co chcą, tym bardziej, że kurczę, no to jest za ich pieniądze, tak? prywatne osoby czy instytucje za swoje pieniądze dokładają się do wzmacniania legendy miasta Wrocławia. No nic lepszego sobie nie wyobrażam i trudno, żeby ktoś jakby w to ingerował i czepiał się człowieka, który wydał własne pieniądze, miał własne emocje, własną inwencję. Myślę, że dobrze się stało, że te krasnoludki są różne, lepsze i gorsze, ale są. Dla osób, które biegają i z tymi naklejkami, którzy kupują pamiątki.
2: Mapy, rozmaite inne rzeczy.
1: Mapy i inne rzeczy. To nie ma takiego znaczenia. Proszę zauważyć, że te krasnoludki dały pracę tysiącom ludzi, tak? Z różnych powodów.
2: Czyli jednak są dobre.
1: Absolutnie tak i ludzie się uśmiechają, czyli te wszystkie pomysły, któreśmy wymyślali na samym początku, bardzo dobrze się sprawdziły. I ta wolność tworzenia była też w naszym założeniu, ponieważ no, zawsze jest pokusa, żeby Urząd Miasta położył czapę, wydawał licencje, zgody, zatwierdzał i tak dalej. No nie, no właśnie te krasnoludki mają być krasnoludkami ludzi. Tak jak Pomarańczowa była ruchem społecznym. Nikt tam nikogo nie namawiał, nie zapraszał. Oni przychodzili, ryzykowali. Sami lgnęli, sami wymyślali różne rzeczy. No to tu jest tak samo. Znaczy pospolite ruszenie wrocławian dokłada się do budowania pozytywnej legendy Wrocławia.
2: Opowieść kończymy w tym miejscu z naszym przewodnikiem po historii, można powiedzieć po genetyce wrocławskich krasnoludków. Był pan Marek Stęglewicz, kustosz domku Miedziu Rytmika przy wrocławskim rynku. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.

0: Reklama.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da.
6: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
7: Po reklamie.
8: RMF 24.

0: na zegarach już prawie 21:00, czas na fakty w RMF FM.
1: Zaprasza Katarzyna Podraza.
2: Rosyjskie incydenty z dronami mają wywrzeć presję na Kijów, tak uważa ukraiński dziennikarz Ołeh Biłecki. Waży się przyszłość polityczna Szwecji. Sprawdzimy, która z partii według wstępnych sondaży prowadzi tam w wyborach do parlamentu. O uwagę prosimy też kierowców w Świętokrzyskiem. Tam problemy z przejazdem S7. Ostrzał celów w zachodniej Ukrainie, w tym infrastruktury kolejowej, był wymierzony w cele o charakterze militarnym, poinformował resort obrony Rosji, cytowany przez agencję AFP. Jak dodają Rosjanie, to było uderzenie w infrastrukturę kolejową wykorzystywaną do transportu ładunków wojskowych z Europy. Przypomnijmy, dziś nad ranem rosyjski dron uszkodził lokomotywę składu jadącego z Kijowa do Warszawy. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski napisał natomiast, że w jego opinii niedzielny atak był zamierzony i przeprowadzony z rozmysłem, bo Rosja wzięła na cel ukraińską infrastrukturę kolejową i energetyczną, a także obiekty cywilne. To działanie Rosji ma wywrzeć presję na Ukraińcach, mówił w radiu RMF24 ukraiński dziennikarz Ołeh Biłecki.
3: W logice rosyjskiej to miałoby zadziałać w taki sposób, że społeczność miałoby, powiedzmy tak,

0: lewicowy według wstępnych wyników ma 51,3%, co przekłada się obecnie na 183 mandaty w Riksdagu. To dałoby lewicy większość niezbędną do rządzenia. Natomiast blok prawicy, w skład której wchodzi m.in. partia obecnego premiera Szwecji Ulfa Kristerssona, zdobyła 46,8% głosów. Uwaga kierowcy! Zablokowany jest jeden pas ruchu na świętokrzyskim odcinku S7 w kierunku Jędrzejowa. W miejscowości Szewce doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką.
1: Są i takie fakty.
0: Przełom lata i jesieni to czas, gdy rośnie liczba propozycji wolontariatu. Właśnie o możliwościach, jakie daje wolontariat, mówimy dziś w Faktach RMF FM. Eksperci tłumaczą, że chodzi o działanie, w którym angażujemy się z własnej woli i bez wynagrodzenia.
2: Wolontariat jest taki, gdzie my dajemy nasze kompetencje, nasz czas komuś innemu i zasadą jest to, że ta osoba na tym się nie wzbogaca, więc nie ma wolontariatu w działalności gospodarczej.
3: Co pan radzi osobie, która szuka wolontariatu dla siebie, rozgląda się? Gdzie tego szukać?
2: Po pierwsze, należy zastanowić się, co mnie interesuje, co mnie w jakiś sposób boli. Niektórzy sprawdzą się w pracy z zwierzętami, jeszcze inni mają taką potrzebę czy zdolność pracy z osobami z niepełnosprawnościami.
3: Czy to musi być coś zupełnie innego niż nasze zajęcia zawodowe? Czy może być trochę pokrewne?
2: Może być, ale nie musi. Czasami ktoś ma zawód i myśli sobie, a jak bym się sprawdził w czymś zupełnie innym?
3: Takim kompletnie?
2: Czymś kompletnie innym. Nie wiem, pracuję z ludźmi, a chcę spróbować, nie wiem, pracę ze zwierzętami. Pracuję przed komputerem, a chcę spróbować czegoś takiego bardzo manualnego, namacalnego. I czasem zdarza się tak, że taka osoba pójdzie na wolontariat, zmienia zawód. Takie przykłady też mamy.
0: Opisuje dyrektor Narodowego Instytutu Wolności Michał Braun. Rozmawiał z nim nasz reporter Michał Dobrołowicz. A my zachęcamy Was do wolontariatu. Pamiętajcie, że dzięki niemu zyskujecie większą pewność siebie.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Tym razem tenis otwiera Fakty Sportowe, na które zaprasza Wojciech Marczyk.
4: Na kortach w Nowym Jorku trwa finał wielkoszlemowego US Open. Aleksander Zwieriew wygrał pierwszego seta w starciu z Benem Sheltonem. 41 minut potrzebował niemiecki tenisista, by wygrać pierwszą partię 6-3. Shelton nie rozpoczął tego seta najlepiej, bo już przegrał pierwszego gema przy własnym podaniu. Potem Niemiec kontynuował dobry serwis i dzięki temu wygrał pierwszego seta. Rozpoczęła się druga partia. W jej pierwszym gemie jest 30-30. A w lidze włoskiej porażka Bolonii Łukasza Skorupskiego 0-1 z Napoli. Bramkarza reprezentacji Polski zabrakło dziś jednak w składzie, bo jak poinformował dyrektor sportowy klubu Marco Di Vaio, Skorupski spóźnił się na poranną przedmeczową odprawę i z tego powodu został odsunięty od składu.
5: Kimi Antonelli wins a Grand Prix.
4: Kimi Antonelli, najlepszy wyścig o Grand Prix Hiszpanii na nowym torze w Madrycie. Włoch finiszował przed Maxem Verstappenem i Lando Norrisem.
6: Really strong race, strong weekend.
4: Bardzo mocny wyścig i bardzo trudny weekend, przyznał zaraz po wyścigu przez radio Antonelli, który dzięki wygranej umocnił się na pozycji lidera klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata. Zostajemy przy motorsporcie, bo Oliver Solberg wygrał rajd Chile, który był 12. rundą rajdowych Mistrzostw Świata WRC. Dla Szweda to druga wygrana runda rajdowego cyklu w tym sezonie. Na 5. miejscu ściganie w Chile zakończył Elfyn Evans, który jest liderem klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata, a do końca sezonu WRC pozostały dwie rundy. Na początku października rajd Sardynii i w połowie listopada rajd Arabii Saudyjskiej. Enric Mas wygrał 81. edycję kolarskiego wyścigu Vuelta a España. W klasyfikacji generalnej Hiszpan o ponad 2 minuty wyprzedził Primoża Roglicia, który 4 razy wygrał Vueltę. Na ostatni dzisiejszy etap z metą w Grenadzie wygrał Norweg Tobias Johansen.

0: Maciej Sas, kłaniam się Państwu. W programie Dobry Wieczór Wrocław pora na wątek rozbrajający. Dlaczego akurat rozbrajający? Bo będziemy rozbrajali niewybuchy, których w naszym mieście ciągle wiele, mimo że od zakończenia II wojny światowej minęło przecież ponad 81 lat. A mówimy o tym, bo za kilka dni będziemy obchodzić Święto Żołnierzy Wojsk Lądowych. We Wrocławiu wiele im zawdzięczamy, szczególnie saperom. Właśnie z nimi, a konkretnie z jednym z nich zajmiemy się wspomnianymi przed chwilą niewybuchami. O pomoc w tym względzie poprosiłem starszego chorążego Przemysława Parola, dowódcę patrolu saperów z Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
2: Dzisiaj już mieliście jakieś poważniejsze zgłoszenia, bo podmawia się, że u saperów dzień bez niewybuchu, niewypału dniem straconym.
1: Ogólnie w dniu dzisiejszym jeszcze nie mieliśmy żadnej interwencji, cały czas jesteśmy w gotowości do wykonania zadań.
2: Czyli tak naprawdę nie znasz dnia ani godziny, tak jest u Was, podejrzewam.
1: No tutaj akurat nasza praca jest typowo interwencyjna, więc jeżeli jest interwencja, to wtedy patrole saperskie są uruchomione.
2: Panie chorąży, to jest tak, że czytam, że w ciągu roku w Polsce patrole takie jak wasza, ich jest sporo, są wzywane na pomoc podobno 10 tysięcy razy. Podejrzewam, że wy, no nieoficjalnie nazwę was wrocławskim patrolem saperskim, jesteście gdzieś w czołówce pod względem tego, co trzeba wykopywać i zabezpieczać.
1: Ja odniosę się tylko do czołówki najpierw, rozbrajający. No, możemy rozbroić dobrym humorem ewentualnie. Saperzy, muszę to zaznaczyć bardzo gorąco i bardzo mocno, saperzy nie rozbrajają. U nas w słowniku takiego słowa nie ma. Faktycznie, jesteśmy patrolem z Wrocławia, który jest dość mocno obciążony, nie najmocniej spośród 40 kilku patroli, które działają na terenie całej Polski, ale tak, mamy dość dużo zgłoszeń i tutaj skąd się bierze ta trudność? No przede wszystkim bardzo duża aglomeracja miejska, czyli Warszawa, tak jak Wrocław, tak jak Poznań, tutaj te zgłoszenia są dość trudne do realizacji i jest ich bardzo dużo.
2: To trudno mówić chyba o sezonowości, jeżeli chodzi o te rozmaite groźne niespodzianki pod ziemią ukryte zwykle, jeżeli chodzi o Wrocław. Natomiast pewna sezonowość zdaje się jest. Jesienią, kiedy na przykład dużo budów się zaczyna, tak jak teraz, jesteście trochę bardziej czujni, podejrzewam.
1: To się troszeczkę zmieniło. Na początku było faktycznie tak, że na jesieni ruszały budowy. W tej chwili pora roku nie gra roli. Budowy są rozpoczynane w różnych miesiącach. Tutaj może tylko ewentualnie być zmiana, że zamiast do miasta jesienią jeździmy na pole uprawne tutaj w okolicach Wrocławia, ponieważ no, są prace, że tak się wyrażę, polowe, tak? Czyli po uprawach orka, różne prace agrotechniczne i stąd się bierze to, że rolnicy znajdują na polach niewybuchy.
2: Tak naprawdę z tego, co pan mówi, wynika, że najlepiej się znacie z przedstawicielami dwóch zawodów, budowlańcami i rolnikami.
1: Czasami się śmieję, że o budownictwie wiem trochę więcej niż nawet o saperce. Tak, nasz dzień wygląda w ten sposób, że najczęściej jedziemy w teren i jesteśmy albo na placu budowy, albo właśnie na polach uprawnych, lub na innych miejscach, lub w innych miejscach, bo to nie generalizujemy. Te przedmioty mogą zostać znalezione w różnych miejscach.
2: Wie pan co, ale zanim do innych rzeczy, bo tutaj sobie przygotowałem całą listę rzeczy, które muszę pana zapytać, bo to jest ciekawe. Spróbujmy wyjaśnić w prosty sposób, oczywiście nie będziemy robić dysertacji naukowej, historycznej. Dlaczego tak się dzieje? Oczywiście Festung Breslau była intensywnie bombardowana w 1945 roku głównie, no ale przecież było coś takiego jak akcja rozminowania Wrocławia, przez parę lat to trwało. Pańscy poprzednicy też intensywnie przez wiele lat zajmowali się tym, co było znajdowane, a mimo wszystko wy na brak pracy też nie narzekacie.
1: Na początku swojej służby tutaj w patrolu saperskim też miałem takie podejście, że 5 lat i będzie po wszystkim.
2: No. A kiedy to było ten początek?
1: Bardzo dawno, to lipiec 98 roku, więc to taka prawie że okrągła rocznica na obecną chwilę. Natomiast skąd to się wszystko bierze? Akcja rozminowania kraju to była akcja po działaniach wojennych i tu przede wszystkim były zdejmowane, w cudzysłowie, pola minowe. Czyli nie pojedyncze niewybuchy, niewypały, które gdzieś zostały w ziemi i tak dalej, tylko zdecydowanie chodziło przede wszystkim o zdjęcie pól minowych, które były na rubieżach obronnych ustawiane, żeby obrona Wrocławia nawet tutaj, czy okolic, żeby była skuteczniejsza. Także to chodziło przede wszystkim o zdjęcie pól minowych. Po 56 roku, kiedy została ta akcja rozminowania zakończona, zostały tylko i wyłącznie patrole saperskie, które interwencyjne działały w momencie odnalezienia pojedynczych przedmiotów pozostawionych gdzieś tam w ziemi czy w innych miejscach.
2: Pojawił się taki termin, który zwykle jest używany w przypadku opisywania waszej pracy. Nie wybuch i nie wypał, i zanim będziemy dalej rozmawiali, to proszę wyjaśnić krótko prostemu człowiekowi, jakim jestem, czym się to różni.
1: W większości znajdujemy przedmioty, które są niewybuchami. Jest to bardzo proste. Coś, co zostało użyte, zrzucone z samolotu, wystrzelone z działa, wystrzelone z lufy, upadło, nie zdetonowało. Jest to po prostu niewybuch. Po prostu użyty, ale nie wybuch. Niewypał to jest taka terminologia do amunicji, która poprzez to, że jest na przykład uszkodzona iglica, nie wypaliło w broni, więc to jest przedmioty, których praktycznie rzecz biorąc nie spotykamy. Natomiast ogólna taka nazwa, te niewypały, to mówimy przede wszystkim na amunicję porzuconą, czyli nieużytą w czasie działań wojennych.
2: No i właśnie tutaj ważna sprawa, chyba musimy to zaznaczyć, bo zwykle kojarzymy pracę saperów z tym, co zostało zrzucone gdzieś, no na przykład z samolotu, czyli bomby lotnicze, ale jak rozmawiałem z panem profesorem Jerzym Maroniem, historykiem wojskowości, zwrócił uwagę na jeszcze jedną rzecz. Mówi, panie Maćku, ale to nie tylko to, co zrzucone z samolotu. Były też składy polowe, składy amunicji, czy środków jakichś tam wojskowych, które mogły zostać. Mówi, to tym saperzy na pewno też się zajmują i to jest czasami groźniejsze.
1: Składy może nie tyle, że są bardzo groźne, ale składy zdarzają się oczywiście. Jeżeli tutaj weźmiemy sobie właśnie rys historyczny obrony Wrocławia, no to również obrońcy Wrocławia musieli mieć takie składy. Front się przesuwał, więc te składy polowe były przesuwane. Natomiast po wojnie nie wszystkie zostały odnalezione, a niektóre po prostu przez mieszkańców zostały zasypane, bo ludzie chcieli tutaj mieszkać, pracować, funkcjonować i najprościej było po prostu coś, co było w ziemi, a było tego dużo, po prostu zasypać. Także składy również się nam zdarzają.
2: Czyli one jeszcze gdzieś tam są, prawdopodobnie.
1: No jeżeli do tej pory napotykamy czasami na takie składy, może niewielkie składy amunicji pozostawionej, to znaczy, że jeszcze gdzieś są.
2: Mamy jesień, początki budowy, fundamenty, to oznacza dużo nowych znalezisk. Wyjaśnił pan, że to dzisiaj już troszeczkę inaczej jest z tym, ale chcę zapytać o to, czy są takie rejony miasta, no to z walk w roku 45 szczególnie wynika, które są, że tak powiem, na topie saperskim. Wiecie, że jak tam coś się zaczyna, to na pewno będzie wezwanie.
1: No tutaj Wrocław, te 80 dni oblężenia Wrocławia były na tyle długie i intensywne, że praktycznie rzecz biorąc można by było powiedzieć, że cały Wrocław jest naszpikowany amunicją pozostawioną, nie wybuchami, ale największe działania wojenne, które najdłużej trwały, to przede wszystkim front, który się opierał o okolice Krzyków, czyli Plac Powstańców Śląskich, ulica Grabiszyńska, tam gdzie ten front tak naprawdę się ustabilizował aż do kapitulacji Wrocławia, oraz miejsca, gdzie były duże zakłady przemysłowe, które były bombardowane, czyli tutaj Fabryczna, okolice lotniska na Gondowie.
2: Czyli też ulica Legnicka na przykład, co widać po jej zabudowie chociażby.
1: Tak, oczywiście. No, praktycznie rzecz biorąc, żeby sobie uzmysłowić, jak intensywne walki były w którym rejonie miasta, wystarczy popatrzeć, czy są stare kamienice. Tam, gdzie nie ma starych kamienic, gdzie jest nowa zabudowa, a kiedyś były tam kamienice, to znaczy, że tam były ciężkie walki.
2: No i tam z całą pewnością będziecie wzywani. Jesteście cały czas, o tak.
1: No i tam właśnie najczęściej interweniujemy. Jak coś nowego w jakimś miejscu, które jest jeszcze nie zagospodarowane, a zaczynają się jakieś prace, tam najczęściej są nasze interwencje. Są też takie tereny, które od czasu wojny nie są, my nazywamy to nieinwestycyjne. To są na przykład tereny parków. Tam nikt nie buduje, tam nikt niczego nie szuka, ale na przykład ciągnie się nową linię energetyczną na podoświetlenie, czy nowe nasadzenia, czy na przykład ścieżki nowe, i tam również znajdujemy niewybuchy.
2: Mówi pan nam teraz o tym, że w parkach, które niekoniecznie słyną z tego, że tam się głęboko kopie, trochę niespodzianek może być. Oczywiście nie mówimy tutaj po to tego, żeby straszyć, ale taka możliwość jest realnie.
1: Możliwość realna jest i tak naprawdę, jeżeli ktoś mi zadaje pytanie, gdzie można znaleźć niewybuchy na terenie Wrocławia, odpowiadam: wszędzie. Bo to nie tylko parki, nie tylko skwery, ale również ulice, które były przebudowywane. Po wojnie też trzeba wziąć sobie pod uwagę również taką rzecz, że bardzo często pracownicy, którzy robili jakieś budowy, nie mieli czasu czekać na saperów, gdzie nie było jeszcze tej takiej łączności, dostępności tych saperów.
2: Procedur,
1: tak, po prostu zakopywali obok te przedmioty, które zostały odnalezione, i teraz podczas remontu po raz kolejny ulicy jakiejś, znowu są odnajdowane przedmioty, materiały wybuchowe niebezpieczne, jak my na nie mówimy. Także tutaj, jeżeli chodzi o Wrocław, to ja odpowiem, że wszędzie mogą być te niewybuchy.
0: W bombowym programie Dobry Wieczór Wrocław łapiemy teraz oddech. A do rozmowy z naszym gościem, czyli starszym chorążym Przemysławem Parolem, dowódcą wrocławskiego patrolu saperskiego, wracamy niebawem.
3: Radio RMF24.

0: Słuchacie programu Dobry Wieczór Wrocław w Radiu RMF 24 Wrocław. Maciej Sas, zapraszam na drugą część rozmowy z naszym gościem, którym jest dzisiaj starszy chorąży Przemysław Parol, dowódca wrocławskiego patrolu saperskiego. Po tym wszystkim, co wcześniej od pana usłyszeliśmy, muszę zapytać, lubi pan uprawiać jakieś sporty ekstremalne, czy praca sapera wrocławskiego panu wystarcza?
1: Bardzo często odpowiadam w ten sposób, że jeżeli chodzi o adrenalinę, to mogę się jeszcze podzielić tą adrenaliną. I tak naprawdę jedyny sport taki ekstremalny to odpoczynek na kanapie, ewentualnie...
0: Sprzeciwianie się żonie.
1: Tak, bardzo odważnie jak na pięciolatka, tak? Ewentualnie praca fizyczna gdzieś na jakichś tam, prawda, rubieżach wschodnich, skąd pochodzę i tam po prostu odpoczywam, ten stres jakoś łagodzę.
0: A gdzie i w jaki sposób uczył się pan rozróżniać różne groźne niewybuchy? Pan trochę powiedział tylko o kilku rzeczach, no ale tego jest całe mnóstwo, pewnie setki, jakie tysiące, czyli te groźne od tych mniej groźnych, niemieckie od radzieckich. Na wojnie pan nie był, no, ze względu na wiek, niewybuchy znalezione przez pańskich poprzedników zostały zdetonowane, no to skąd?
1: Po pierwsze, ukończyłem Szkołę Chorążych Wojsk Inżynieryjnych, czyli jestem takim rasowym saperem.
0: Zawodowcem.
1: Zawodowcem to może nie do końca, ale jednak zawodowym, tak. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, zanim zostałem dowódcą patrolu, musiałem ukończyć kurs dowódców patroli. Tam posiadłem taką wiedzę, która była niezbędna do wykonywania swoich obowiązków. Również starsi koledzy, którzy pomagali mi wejść w te buty dowódcy patrolu saperskiego tutaj we Wrocławiu.
0: Ja pamiętam chyba, o ile czegoś nie pomylę, pan chorąży Wirchanowicz, znana postać taka.
1: Tak, tak. Najpierw był kapitan Mariusz Ratajczak, później właśnie Jerzy Wirchanowicz, z którym utrzymywałem kontakt. Czyli to był taki drugi etap. Następnie katalogi amunicji, którą używali i wojska niemieckie, i wojska radzieckie, więc tak naprawdę z tych katalogów się uczyłem. A ostatni element to niestety, ale własne doświadczenie.
0: Doświadczenie frontowca, można powiedzieć.
1: Można by było powiedzieć frontowca. Dlaczego? Dlatego, że bardzo często używaliśmy takiego sformułowania, że dla patroli saperskiej wojna się nie skończyła. Dla nas wojna nadal trwa, ponieważ my dalej walczymy z tą amunicją, z tymi materiałami wybuchowymi, które zostały użyte w czasie II wojny światowej. Przede wszystkim tutaj na terenie Wrocławia II wojny światowej. I tutaj też chciałbym zdementować. To nie jest tak, że ja rozróżniam, który jest bezpieczny, który jest bardziej niebezpieczny, który mniej niebezpieczny, bo to jest bardzo krótka droga do rutyny i do jakichś...
0: Kłopotów?
1: Do kłopotów, tak to nazwijmy delikatnie. Każdy przedmiot pochodzenia wojskowego, który ma materiał wybuchowy, który ma zapalnik, traktujemy równoznacznie. To nie jest tak, że są mniej, bardziej. To są przedmioty, które mogą w każdej chwili zdetonować i tak musimy do każdego podejść. Każdy kolejny granat moździerzowy, każdy kolejny granat ręczny, każdy kolejny pocisk, mimo tego, że ten kaliber przewijał się przez ostatni miesiąc kilka razy, to jest odrębna historia. I musimy na to bardzo uważać, żeby nie wpaść właśnie w coś takiego, że rutynowo podchodzimy, bo tutaj akurat to powiedzenie rutyna zabija jest takie dość dosłowne.
0: Wie pan co, ale też z drugiej strony, ja już wcześniej krótko to zawadziłem, są ci ludzie, którzy mają mizerne albo żadne pojęcie, czyli mieszkańcy Wrocławia, 99,9% ludzi i podejrzewam, a kilka razy kiedyś rozmawialiśmy już, że takich zaskakujących sytuacji dla pana, zaskakujących, szokujących, śmiesznych też trochę było.
1: Przez te moje 28 lat służby jako dowódca patrolu saperskiego we Wrocławiu, to powiem panu, że zdarzyło się kilka takich przypadków, które no nawet dla mnie były dziwne albo co najmniej zaskakujące.
0: Opowie nam pan jakiś
1: ciężko sobie w tej chwili tak naprawdę przypomnieć, bo tego było bardzo dużo, ale na przykład utworzenie z pocisku artyleryjskiego kowadła.
0: I ktoś na tym kuł rozmaite rzeczy?
1: To w sumie pan sobie klepał kosę i był bardzo przerażony, że ktoś mu pocisk zabrał, bo nie miał gdzie później kosy klepać. Użycie pocisku artyleryjskiego jako przeciwwagi do otwierania bramy, prawda? Do spawania jakiegoś tam ucha i, prawda, pocisk artyleryjski służył jako przeciwwaga, żeby ta brama się łatwiej otwierała.
0: Człowiek nie wiedział o tym, że to jest pocisk?
1: Miał świadomość, ale mówi, że to przecież bezpieczne. Mój kolega poprzednik jeszcze musiał panu tutaj w okolicznych miejscowości zabrać bruk z podwórka, ponieważ wybrukował sobie podwórko minami przeciwpancernymi, odwróconymi do góry nogami. Było bardzo ładne, równo i pan był przerażony, bo miał przecież takie ładne, równe podwórko i nagle trzeba było mu to wszystko zabrać.
0: Te groźne znaleziska czasami znajdują się w miejscach, których się człowiek nie spodziewa zupełnie. Kościół. I takie miejsce też było.
1: No tutaj cofnę się do wcześniejszej swojej wypowiedzi, że można znaleźć wszędzie. Dlaczego tak mówię? Pierwsze to właśnie tak, przypadek kościoła na ulicy Gajowickiej. Tam podczas remontu został znaleziony niewybuch pocisku artyleryjskiego kalibru 152 mm. Ksiądz, prawda, wziął to jako dobry znak, że został pocisk użyty, ale w kościele nie wybuchł.
0: Wotum,
1: postanowił ten przedmiot wyeksponować. Zrobił taki, prawda, ołtarzyk, obetonował, żeby, prawda, tego pocisku nikt nie ukradł. Postawił ładną tabliczkę opisującą, że nie wybuchł, który, prawda, tutaj uderzył w kościół w czasie II wojny światowej, prawda. No i tak to trwało do roku 98, tak, do 98 roku. To było tuż przed przyjęciem przeze mnie obowiązku dowódcy patrolu, czyli poprzedni dowódca patrolu dostał zgłoszenie od policji, ponieważ nowy proboszcz zobaczył ten pocisk, stwierdził, że chyba jednak tam jest faktycznie zapalnik, więc on może być cały, i wezwał policję.
0: I co się stało potem? Jak przyjechaliście na miejsce, jak zareagowaliście?
1: No tutaj, jeżeli chodzi o co się działo potem, no po prostu kolega przede wszystkim zdziwiony, po drugie zobaczył trudność wydobycia tego przedmiotu, bo on był obetonowany troszeczkę, prawda, zaprawą, więc tak naprawdę trzeba było ingerować nie tylko, prawda, łopatą, ale przede wszystkim jakimś młotkiem, przecinakiem, żeby rozbić ten beton, żeby ten przedmiot podjąć.
0: Zrobić to delikatnie jeszcze.
1: A zrobić to przede wszystkim delikatnie, żeby sobie i osobom postronnym nie zrobić jakiejś krzywdy. I tutaj no, trzeba było praktycznie pół dnia dokopywać się do tego przedmiotu. Został on faktycznie podjęty przez chłopaków i okazało się, że faktycznie posiadał zapalnik, posiadał materiał wybuchowy. Czy on sobie tak, prawda, tam leżał, czekał na odkrycie. Natomiast jeżeli
0: Na pewno nie był bezpieczny.
1: Na pewno był to nie wybuch i na pewno nie był to przedmiot bezpieczny. Także to jest 100%.
0: Na koniec naszej rozmowy muszę pana zapytać o taką rzecz. Kiedy przestaniemy we Wrocławiu obawiać się nie wypałów, nie wybuchów z czasu II wojny światowej? Taki czas nastąpi?
1: A wie pan, jak kiedyś na programie takim popularno-naukowym Discovery usłyszałem taką wypowiedź, że jeżeli chodzi o Polskę, to przez 300 lat jeszcze będziemy znajdowali niewybuchy, a później zobaczymy. I ja to samo powiem o terenie Wrocławia. 28 lat jestem dowódcą patrolu. Wydawało mi się, że tylko pierwsze lata mojej służby tutaj będą takie, że będzie bardzo dużo zgłoszeń. Jest 28 lat, już jak jestem nadal dowódcą patrolu, i proszę mi uwierzyć, że tych zgłoszeń nam nie ubywa. Jest może troszeczkę mniej, ale jest to wynikiem również tego, że wychodzimy z tego centrum Wrocławia, które było oblężone. Natomiast też wiem, że tam jeszcze dużo rzeczy zostało. To chodzi o technologię. Na początku mojej kariery tutaj budowano budynki, gdzie były tylko jednokondygnacyjne piwnice. A wiem, że bomby lotnicze o dużych wagomiarach potrafią leżeć na 8-9 metrach. Więc podejrzewam, że te budynki, które były płytko postawione, skrywają jeszcze wiele, wiele rzeczy, pozostałości po II wojnie światowej. I tutaj przypomnę tylko taki jeden przypadek. W willi, tutaj niedaleko na Biskupini, willi z lat 70., która była postawiona na bombie lotniczej.
0: Ciekawostka.
1: No, była to ciekawostka, ponieważ willa powstała bodajże w 78 roku. Bliskość Odry i kanału miejskiego, tego przeciwpowodziowego, spowodowała, że gdzieś tam ten budynek troszeczkę osiadał i pan właściciel postanowił wzmocnić fundamenty. Zaczął, prawda, tam w środku, w piwnicy podkopywać fundamenty. No i na początku natrafili na taką blachę, która była dziwnie zagięta, a na niej leżała rura kanalizacyjna. Jak się zaczęli głębiej wkopywać, okazało się, że przedmiot zaczyna się robić cygarowaty.
0: Chwila przerażenia.
1: No chwila przerażenia, sprawdzenie w internecie, co to może być, i faktycznie okazało się, że po pierwsze nie było w tym miejscu kopane głębiej, jak budowano tą willę, i postawiono willę na bombie lotniczej produkcji rosyjskiej o wadze 100 kg. Po raz drugi ta bomba była odkryta lekko właśnie przez ludzi, którzy kanalizację kładli, ale oni dokopali się tylko do blachy, która im przeszkadzała, więc ją tylko zagięli, prawda? Tą lotkę od bomby tylko ją zagięli i położyli kanalizację. Natomiast po raz trzeci ta bomba została właśnie odsłonięta. Dopiero w momencie odsłonięcia tych fundamentów bomba była cała z zapalnikiem, z materiałem wybuchowym. Trzeba było ją odsłonić, niestety ewakuacja tam, prawda, tego budynku oraz okolicznych budynków. No i trudno by było, prawda, niszczyć ten przedmiot na miejscu, bo z tego remontu okazałoby się, że zrobilibyśmy, prawda, komuś oczko wodne i to takie spore. Także dopiero po bezpiecznym, prawda, poruszeniu, odczekaniu została przez nas wyniesiona i zawieziona na poligon, tam zniszczona.
2: Bardzo panu dziękuję. My, jak słyszymy z opowieści pana Chorążego, we Wrocławiu nigdy nie znamy dnia ani godziny, nie powinniśmy być pewni niczego, co jest blaszane, metalowe, wystaje z ziemi, więc ostrożność nade wszystko. Przypomnę, że naszym przewodnikiem po groźnych znaleziskach z czasów II wojny światowej we Wrocławiu był dzisiaj starszy chorąży sztabowy Przemysław Parol, dowódca wrocławskiego patrolu saperskiego z Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu. Bardzo panu dziękuję.
1: Dziękuję bardzo, dobranoc.

0: wybiła już 22, więc czas na fakty w RMF FM.
1: Zaprasza Katarzyna Podraza.
2: Po ataku rosyjskich dronów tuż przy granicy z Polską premier Donald Tusk zapowiada:
3: będziemy procedować w takim trybie bardzo wzmocnionym.
2: Nieproszony gość w pobliżu stacji PKP Warszawa Centralna. Były opóźnienia pociągów, a w faktach sportowych Nowy Jork i finał US Open. Najbliższe tygodnie i miesiące to będzie okres bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej, ostrzegł premier Donald Tusk podczas odprawy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Spotkanie zostało zwołane dopiero po 13 godzinach od chwili, kiedy mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali na swoje telefony alerty RCB. Ostrzeżenia były związane z atakiem Rosji na terytorium Ukrainy przy granicy z Polską. Wystąpienia szefa rządu wysłuchała reporterka RMF FM Magdalena Greinert. Magdo, przed czym jeszcze ostrzegał premier?
4: Donald Tusk nie wyklucza, że eskalacja będzie dotyczyła także naszego terytorium i że Rosja może zaatakować jeszcze bardziej wyspecjalizowanym sprzętem, na przykład dronami odrzutowymi, którymi zaatakowała ubiegłej nocy Ukrainę.
3: Od dzisiaj właściwie będziemy procedować w takim trybie bardzo wzmocnionym.
4: Premier podkreślał, że razem z sojusznikami musimy być przygotowani na wspólną reakcję, jeśli zajdzie taka potrzeba. Między innymi o tym ma rozmawiać z wracającym właśnie z Kijowa wiceszefem rządu Radosławem Sikorskim. Szef polskiej dyplomacji mówił dziś, że rosyjskie bombardowania kilkaset metrów od polskiej granicy wpływają na bezpieczeństwo Polaków.
5: Niech dla wszystkich w mojej ojczyźnie będzie to ostatecznym dowodem, że bezpieczeństwo Polski i Ukrainy są ze sobą nierozerwalnie związane.
4: Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego poinformował dziś, że prezydent jest o wszystkich incydentach informowany na bieżąco.
2: Nie milkną komentarze.

0: z kategorii SF, które się sprzedaje, to są książki wygenerowane przy pomocy sztucznej inteligencji. Oczywiście nie mówimy teraz w ilu procentach, bo nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić.
1: To jest prawie co druga książka.
0: Tak, to jest prawie co druga książka, więc i takie książki, myślę, że książki popularne, czy to właśnie poradniki, kryminały, SF, coś, co czytamy takiego dla zabicia czasu, a nie dla naszego rozwoju intelektualnego, będzie bardzo łatwo zastąpić. Tak samo zresztą jak podręczniki.
2: Mówiła Izabela Sadowska z portalu lubimyczytać.pl i stowarzyszenia Czytam i Słucham Legalnie w rozmowie z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Do tematu książek generowanych przez AI wrócimy jeszcze dziś w Nocnych Faktach RMF FM.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Radio RMF 24.

0: Ostatnie sekundy dzielą nas od pierwszej, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. To jawna eskalacja tego konfliktu. Tak wczorajszy atak Rosji na tereny przygraniczne z Polską komentuje szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. O tym, jak wyglądał ten poranek, powiedzą też mieszkańcy Szczecyna na granicy Lubelszczyzny i Podkarpacia. Będą też doniesienia ze Śląska. Nastolatkowie uciekali przed policją na elektrycznych motocyklach. Mandaty dostali ich rodzice. To jawna eskalacja tego konfliktu. Tak o rosyjskich atakach na tereny przygraniczne z Polską mówił szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Podczas wspólnej konferencji z Andrijem Sybichą, minister spraw zagranicznych Ukrainy, podkreślał, że Polska musi wzmocnić wsparcie dla walczącego Kijowa.
1: Rosja zaatakowała zmodernizowanymi dronami, które mają silniki odrzutowe i usprawnione elementy naprowadzania. To jest eskalacja, to jest kolejne wielkie wyzwanie i to oznacza, że powinniśmy zdwoić nasze wysiłki we wspieraniu ofiary agresji.
0: Tak dodawał Radosław Sikorski. Najpierw alert RCB, a później potężny huk, od którego zatrzęsły się szyby. Tak wyglądał wczorajszy, wczesny poranek mieszkańców miejscowości Szczecyn na pograniczu Lubelszczyzny i Podkarpacia. Nad miejscowością krążyły polskie samoloty, które po ataku Rosjan w Ukrainie patrolowały polskie niebo.
2: 4:15 dostałam alert, a słychać było 4:28 dokładnie.
3: Spojrzała pani od razu na zegarek?
2: Tak. Najpierw był huk, a później było słychać głos samolotu. Słychać był wybuch i dom, szyby i w ogóle nie, to słychać było, jak się trzęsły.
3: I co wtedy?
2: Wyjście przed dom i patrzenie, oczywiście w niebo, nie? Czy coś jeszcze innego nie nadchodzi?
3: A to jest tak, że w środku wtedy wszystko się trzęsie w człowieku?
2: Na pewno, proszę panią, to jest po prostu, raz, że taka wczesna pora, a po drugie, to alert, który wcześniej przyszedł, i wiadomo, z czym to się wszystko wiąże, nie? Obecne czasy, które są teraz, to są bardzo niepokojące dla wszystkich.
0: Usłyszała nasza reporterka Magdalena Greinert w miejscowości Szczecyn na pograniczu Lubelszczyzny i Podkarpacia. Na zegarach 1:02 to są fakty w RMF FM. Sąd rodzinny w Rybniku zajmie się sprawą dwóch nastolatków, którzy uciekali przed policją na elektrycznych motocyklach. Zostali zatrzymani po pościgu. Rodzice nastolatków otrzymali mandaty. Za co dostali te mandaty, skoro to nie oni uciekali?
4: Rodziców ukarano za to, że udostępnili motocykle do jazdy po drodze publicznej osobom, które nie posiadały do tego uprawnień. Pierwszy z zatrzymanych nastolatków miał 14, a drugi 16 lat. Obaj jechali po chodniku. Zaczęli uciekać, kiedy policjanci próbowali ich zatrzymać. W czasie pościgu obaj stracili panowanie nad motocyklami i uderzyli w metalową barierę. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe, ale na szczęście nic poważnego się nie stało. Obaj kierujący nie posiadali uprawnień do kierowania motocyklami elektrycznymi, pojazdy nie były dopuszczone do ruchu, nie miały też tablic rejestracyjnych ani ubezpieczenia.
0: Te fakty zebrał nasz reporter Marcin Buczek.
5: Są i takie fakty.
0: Księżniczka poszukiwana. Do musicalu Kraina Lodów w disneyowskiej wersji w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Do obsadzenia roli Elzy i Anny. Przyszła księżniczka w wieku od 9 do 12 lat musi być uzdolwiona.

0: tegorocznej edycji akcji Narodowe Czytanie. W Bibliotece Śląskiej w Katowicach fragmenty Dziadów odczytano przy dźwiękach liry korbowej, a z lirnikiem Pawłem Płoskoniem rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
1: Dlaczego lira korbowa pasuje do Dziadów?
2: Mamy tutaj pewną taką zbieżność nazw, bo na lirach korbowych w Polsce grali dziadowie, czyli żebracy. No a tutaj bierzemy udział w Narodowym Czytaniu Dziadów Adama Mickiewicza. Dziadowie, ci żebracy byli też postrzegani troszeczkę jako taki łącznik między naszym światem a światem duchowym. Więc nawet jeżeli dziad sam w sobie jako żebrak nie pojawia się w dramacie, to sam dziad taką rolę trochę może i nawet guślarze czasami pełnił.
1: Snuli opowieści.
2: Tak. Lira korbowa zresztą dlatego w Polsce się tak nazywa, ponieważ ma korbę, ale jest lirą no, nie dlatego, że przypomina harfę jak liry, tylko dlatego, że towarzyszyła liryce. W Polsce dziadowie akompaniowali sobie do śpiewu, stąd ta nazwa lira, chociaż instrument nie przypomina żadnego innego.
1: To teraz o tym instrumencie właśnie, bo wydaje się, że to jest jednak niszowy instrument. No, nie znam chyba innych osób, które grałyby na lirze korbowej. No, masz jedyną jakby grupę akademicką w Polsce, która uczy się gry na lirze korbowej.
2: Tak, ja uczę gry na lirze korbowej w ramach podyplomowych studiów z zakresu muzyki tradycyjnej na Akademii imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach. Prowadzę też warsztaty. I instrument tak, jest niszowy, ale ta nasza nisza jest bardzo żywotna. Ludzie, którzy na tym instrumencie grają, nigdy nie wchodzą w niego tak na pół gwizdka, tylko od razu się bardzo angażują, chociaż zaczynają na nim grać z różnych powodów, wchodzą z różnych miejsc, ale bardzo nas łączy wspólna miłość do niego.
1: No właśnie, jak ty wszedłeś? Z którego miejsca w takim razie?
2: Ja chyba z takiej ciekawości mechaniki instrumentu. Tutaj korba, którą się kręci, porusza kołem, a koło pociera o struny. Ale same te struny nawet są trzy rodzaje. Jedne grają melodię za pomocą klawiatury, jedne dają niski basowy dźwięk. Na innych można grać za pomocą prawej ręki, tej kręcącej korbą, rytmy. Ja lubię mówić, że mi się ta lira przyśniła, ale tak naprawdę chyba zobaczyłem jeden filmik w internecie i od razu gdzieś zapragnąłem tego instrumentu spróbować. I takim ogromnym jakimś zrządzeniem losu i darem Bożym instrument miałem bardzo szybko. A zazwyczaj na instrument trzeba swoje odczekać, tak, do 2 lat.
1: Jakie dźwięki można wydobyć z tego, gdybyś mógł to opisać?
2: Teoretycznie jest to instrument smyczkowy, więc te dźwięki grane na lirze mogą trochę przypominać skrzypce, altówkę, nawet wiolonczelę momentami, ale charakterystyczne jest bardzo klikanie klawiszy. Niemniej, kiedy dołączy się już nawet tylko strunę burdonową, zaczynamy się trochę zbliżać może do czegoś a la organy, zresztą instrument pierwotny nazywał się organistrum, a kiedy pojawia się element rytmiczny, struna trompetowa, to już nie da się tego do niczego praktycznie przyrównać, bo takiego mechanizmu jak struny trompetowe osadzone na mostkach, które się nazywają uroczo psami, bo te psy szczekają, nie ma żaden inny instrument.
1: No tutaj usłyszałam i chciałabym zapytać, czy to rzeczywiście tak jest, że można wydobyć z liry korbowej nawet takie dźwięki przypominające dźwięki gitary elektrycznej?
2: Można. Ja chyba najbliżej mi jest do traktowania liry jak takiego mechanicznego syntezatora. Mój instrument też jest dosyć rozbudowany i daje mi rzeczywiście takie możliwości. Myślę, że też taką dużą wartością tego instrumentu są dźwięki, które no pierwotnie, jak ktoś zaczyna grać, nie są mile widziane, czyli różne hałasy, piski, trzaski. No wszyscy lirnicy z tym walczymy, żeby jakoś to opanować. Przychodzi taki moment w życiu lirnika, kiedy godzi się z tym, że nie należy z tym walczyć, tylko zaprzęgnąć to do swojej muzyki. I też dzisiaj myślę, że dużo z tego będę korzystał, żeby trochę zilustrować ten tekst, który tutaj zostanie wyczytany.
1: Jak duża jest grupa lirników w Polsce?
2: W tym roku w Sanoku organizowałem wydarzenie pod tytułem Strefa Liry. To były warsztaty, to był de facto festiwal liry korbowej. W warsztatach wzięło udział 50 lirników i nie

0: Byli to wszyscy, których znam, a i tak nie znam wszystkich, także mamy parę set instrumentów w Polsce. Ile z tych instrumentów jest granych? No nie wszystkie, ale tych lirników no już trochę nam przybywa.
1: Czy lirnik może znaleźć swoje miejsce na przykład w orkiestrze?
0: No de facto znaleźć miejsce w orkiestrze nie, bo ten aparat już jest domknięty, powiedzmy. Tam wiemy, jakie instrumenty w orkiestrze grają. Saksofoniści tam czasem stopę włożą między drzwi a framugę i jakoś im się udaje od czasu do czasu wejść. Ale na pewno lira może zagrać z orkiestrą. Niemniej to jest instrument bardzo bogaty w brzmienia, ale też kapryśny. Granie z innymi instrumentami wymaga też dużych umiejętności. Jest mało literatury takiej, która jest napisana na lirę i inne instrumenty. Niemniej kibicujcie mi, bo mam w planach napisać koncert na lirę i orkiestrę smyczkową. To tak najsampierw, potem zobaczymy, co dalej jeszcze się uda stworzyć.
1: No właśnie, bo tak sobie pomyślałam, zapytałam o tą orkiestrę, ale pomyślałam sobie, że lira sama w sobie jest orkiestrą.
0: Tak, i druga jej nazwa historyczna to było symfonium, ze względu na tą mnogość brzmień, które z siebie wydaje. Ja osobiście gram w zespole Touhaye, to jest zespół folkowy, ja to lubię nazywać, że to jest fusion folk, bo tam mamy elementy jazzu, rocka, funku i się tam instrument sprawdza świetnie. Oczywiście repertuar jest też taki sprzyjający, ale jest wiele zespołów, które wykorzystują lirę. Dobrze się ma w folk metalu, bywa używana w jakichś bardziej jazzowych sytuacjach. Im bardziej niekonwencjonalny skład, tym łatwiej będzie jej się odnaleźć, ponieważ nie będzie musiała rozrywać już jakiegoś zakreślonego, istniejącego idiomu po prostu.
1: Czyli nie tylko muzyka dawna?
0: Nie, zdecydowanie nie. Ja na przykład jestem lirnikiem współczesnym, mimo że gram też muzykę dawną, gram muzykę tradycyjną polską, chociaż robię to też w taki uwspółcześniony sposób, czy po prostu gram tradycyjne rzeczy, których tradycyjnie nie grano na lirze, ale najbardziej je lubię używać jako instrumentu współczesnego. I zresztą to jest instrument współczesny, w takim sensie, że może ma korzenie, które sięgają XI wieku, jak większość instrumentów, które znamy, ale jako jeden z niewielu instrumentów jest ciągle rozwijany i ciągle rozwijany w kontekście mechanicznym, a nie tylko jakiegoś przetwarzania go elektronicznie. Większość instrumentów orkiestrowych zamknęła się już w XIX wieku.
2: Z Pawłem Płoskoniem rozmawiała nasza śląska reporterka Anna Kropaczek. To wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o drugiej.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Za chwilę na zegarach w całej Polsce wybije druga, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Jedna osoba jest ranna po wypadku na drodze S7 w Mazowieckiem. Kierowcy są utrudnienia w kierunku Krakowa. Rosjanie ponad 40 razy ostrzelali w niedzielę obwód Dniepropetrowski. 4 osoby zostały ranne. Będą też doniesienia zza oceanu. Demokraci szykują się na ewentualne zwycięstwo w listopadowych wyborach do kongresu. O drugiej utrudnienia dla kierowców na S7 w Mazowieckiem. Na odcinku Grójec-Białobrzegi w pobliżu Zaborowa ciężarówka uderzyła w barierki. Jedna osoba jest ranna. W tej chwili zablokowany jest jeden pas w kierunku Krakowa. Jedźcie ostrożnie. 4 osoby zostały ranne w wyniku rosyjskich ataków na obwód Dniepropetrowski. Rosjanie użyli dronów i artylerii. W niedzielę ostrzelali ten region ponad 40 razy. W rejonie nikopolskim uszkodzone zostały m.in. przedsiębiorstwa, domy, samochody i sklep. 56-letni i ranny mężczyzna trafił do szpitala. 3 pozostali poszkodowani będą leczeni ambulatoryjnie. Demokraci szykują się na ewentualne zwycięstwo w listopadowych wyborach do Izby Reprezentantów. Jak informuje Washington Post, w przypadku przejęcia większości planują wszcząć śledztwa dotyczące Donalda Trumpa, jego administracji oraz rodziny byłego prezydenta. O szczegółach korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
1: Na liście są m.in. interesy rodziny Trumpów, prezydenckie ułaskawienia, polityka imigracyjna, przebudowa administracji federalnej, działania wobec politycznych przeciwników prezydenta i akta Epsteina. Jednym z głównych tematów mają być pieniądze. Demokraci chcą sprawdzić, w jaki sposób Trump i jego rodzina powiększają majątek podczas jego drugiej kadencji. Interesują ich m.in. kryptowaluty, zagraniczne transakcje oraz firmy powiązane z synami prezydenta, które inwestowały w przedsiębiorstwa otrzymujące później rządowe kontrakty albo korzystne decyzje administracji. Pod lupę mogą trafić także inwestycje samego Trumpa w Waszyngtonie, budowa nowej sali balowej przy Białym Domu, przejęcie kontroli nad Kennedy Center czy nieudany remont Reflecting Pool. Osobny pakiet śledztw ma dotyczyć polityki imigracyjnej, zatrzymań osób legalnie przebywających w Stanach Zjednoczonych i amerykańskich obywateli, zarzutów wobec funkcjonariuszy imigracyjnych, rosnącej liczbie zgonów w ośrodkach detencyjnych oraz wydatków i kontraktów Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego. Ale jest jeden warunek. Demokraci muszą w listopadzie zdobyć większość w Izbie Reprezentantów. Dopiero wtedy przejmą kierowanie komisjami i związane z tym narzędzia prowadzenia dochodzeń. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: Sztuczna inteligencja w faktach RMF FM.
0: W nich wracamy ponownie do tematu książek generowanych przez sztuczną inteligencję. Takich publikacji jest już coraz więcej, również na polskim rynku wydawniczym. Kto na nich zarabia?
3: To chyba ludzie za tym stoją, ludzie, którzy po prostu generują te książki i potem no właśnie być może zarabiają na tym, czy
4: oczywiście,
3: jak?
4: Że tak. I to jest masowa produkcja, bo wyprodukowanie takiej książki jest bardzo tanie. Więc jeżeli ja wyprodukuję takich książek 100, zaleję nimi rynek, tak, to i sprzedam z tych 100 jedną, to i tak nie stracę, a wydawca nie wyprodukuje, nie wiem, 100 książek
3: w tydzień,
4: i jedną, tak, w tydzień i tylko jedną z tych 100 sprzeda. No, to zupełnie jest inna ekonomia rynku.
0: Mówiła Izabela Sadowska z portalu lubimyczytać.pl i stowarzyszenia Czytam i Słucham Legalnie w rozmowie z reporterem Jakubem Rybskim. Potrzeba stale podnosić kwalifikacje i tworzyć specjalistyczne zespoły. Tak mówią eksperci do spraw pożarnictwa, którzy o przyszłości polskich jednostek Państwowej Straży Pożarnej dyskutowali podczas specjalnej konferencji w Poznaniu. Strażacy muszą być dzisiaj dostosowani do wszystkich rodzajów działań ratowniczych. Potrzeba typowania i formowania specjalistycznych grup, które mogą skupiać się na konkretnych zagrożeniach. Tak ocenia starszy brygadier Tomasz Grelak, zastępca komendanta wojewódzkiego w Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Dobrym przykładem takich rozwiązań ma być moduł GFFFF, który w sierpniu brał udział w zwalczaniu pożarów lasów w Hiszpanii.
5: Strażak dziś to jest taki uniwersalny żołnierz, trochę. Gasi pożary, pracuje przy wypadkach kolejowych, przy wypadkach samochodowych, poszukiwania na jeziorach. No, tak naprawdę nie ma chyba działań, przy których straż pożarna nie brałaby udziału.
6: Tak, rzeczywiście ten katalog jest szeroki i jeszcze się rozszerza. Ustawa o ochronie ludności troszeczkę też więcej zadań nam na nas nałożyła. Nie można powiedzieć, czy to jest dobre. Nie wiem, czy to jest dobre, ale na pewno jest społecznie wymagane. Rozwój cywilizacyjny wymusza od państwa, od społeczeństwa i społeczeństwo